0: Radio Luz poleca.
1: Hi, my name is Bonzo Radwani. Have a good time in Radio Luz.
2: Hi, this is Jesse Cook and you're listening to Radio Luz.
3: Cześć, tu Agata Karczewska.
4: Patryk Kano, słuchacie akademickiego Radia Luz.
5: Cześć, tu Manoj.
6: Salut, c'est Konoba et vous écoutez Radio Luz.
7: Yo, yo, tutaj Abradab, słuchacie Radia Luz.
8: Cześć, tu Andrzej Słonik.
9: Cześć, tu Rozali, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
10: Big up, trzymajcie się, róbcie dalej dobrą robotę. Elo Wrocław.
11: Tomek Kamp, słuchacie Radio Luz.
12: Cześć, tutaj duet Soxo, pozdrawiamy.
13: Serdecznie.
12: Radio
13: Luz.

żaluzyjkę odsłonię troszeczkę, albo ruletę, świcie jak chcecie. Klepię te tanią tandety, jak mogę częstuję biletem. To działa tak, że zabieram pod ciebie. Wychodzisz jak nie chcesz, już dłużej patrzeć na siebie. Spotkanie następne, chcę gadać więcej, się wtedy odpędzie. Chodzę do ciebie, usiądźmy, wcześniej rzucałem już klątwy. Zadanie haniebne, a może już wpuszczę ten promyk i spojrzę co dzisiaj na zewce i ciszę przełamy ten prosty okrzyk. Czy już tam jesteście? Odsłonię żaluzję i spojrzę.

0: Polonez. Tylko polska muzyka. Wtorek, godzina 20 w Akademickim Radiu Luz na 91,6 FM. Zapraszam, Krzysztof Ciach.
1: Radio Luz poleca.

0: wiedzą, co mam do zaoferowania. Oni nie wiedzą, dobra noc.
1: Oni nie wiedzą, jako skaczę to i po łechtam. Nie chcę jak ty wchodzić po łebkach. Musieli ze mnie brechtać, żeby wyszła ta elokwencja. Wszystko opiszę w wersach, a jak ci nie gra, to możesz spieprzać. Ewentualnie na petka, gadka klei się szczera. Zobacz jak uderzam. Jesteś jak ty niepiękna i weź tu się nie przedstaw. Król, wuj, mój ród od zawsze docenię. A twoja złość daremna odbija się na wcienkach. No nie wiedzą co mam do zaoferowania. Oni nie wiedzą błąd, niech się otworzy ich pani. No nie wiedzą co mam do zaoferowania. Oni nie wiedzą, oni nie wiedzą. No nie wiedzą co mam do zaoferowania. Wiedzą, błąd, niech się otworzy ich pani. One nie wiedzą, co mam do zaoferowania. One nie wiedzą, one nie wiedzą.
2: Halo, panie doktorze.
1: Daleko są moje nosze. Wszystkie dni są istotne. Jeszcze się stąd nie wynoszę. Uczyli walczyć o swoje. Inaczej wybrać nie mogłem. Cierpliwie nie po nagrodę. Na dobre, co siedzi w jednostce. Świat ma róże, one ma kolce. Piękno samo się broni. Jedne sprzedają po szóstce. Inne są w cenie wygody. Gratulacje za sukces, czy wymówna forma przeprosi. Lądują na trumnie,
2: prowadzą do rozkoszy.
1: One nie wiedzą, co mam do zaoferowania. One nie wiedzą, błąd, niech się otworzy ich pani. One nie wiedzą, co mam do zaoferowania. One nie wiedzą, one nie wiedzą. One nie wiedzą, co mam do zaoferowania. One nie wiedzą, błąd, niech się otworzy ich pani. One nie wiedzą, co mam do zaoferowania. One nie wiedzą.

Speechless.

0: Dobranoc.
1: Mental, stary, czemu pękasz? Zrobili cię balon, szukałem na to zrzuć ciężar. Stary, to był cichy spektakl ubiegłego roku. Braw było nam mało, jak miałbym to wyszeptać. Szkoda głosu, jak chodzi o płacz, temat rzeka. Nie czekam na powódź. Strumień w nim znalazłem sposób, jak nie odpłynąć. Źródło było pełne, leci życie tembrem głosu. O ile się nie wyleczę, będę głosił. Silny mental, stary, czemu pękasz? Zrobili cię w balon. Szukałem na co zrzucić ciężar, stary, to był cichy spektakl. Pijny nektar, a w dnie znajdźmy sposób. Tam chłopy, gdzie pchają się oszum. Przerwa na antenie, już wiem, jak to chwycić. Wiem, jak teraz wszyscy się napijmy. Jeden łyk za ciebie. Uroniłbym łzy za ciebie. Wszystko co w żywna zleje. Majowe bzy nareszcie. O raju sny na niebie. Łatwo z

siebie. Widziała czerwień. Widziała czerwień, jak się miotłem w końcu. Widzą marzenie, jak się modlę. Schodek mój kościół. Jak pojrzysz wszędzie indziej, wiesz, że jest dobrze w końcu. Menolo drift, mary czas, dobrze poszuć. Silny mental, stary, czemu pękasz? Zrobili cię w balon, szukałem na co rzucić ciężar. Chyba już przeszło, ale lało. Nie było w tym serca, wszystko co krwawym żniwem ścięte gałęzie drzewa. Stary druh, mały klub w moich rękach. Gra mi pół, gramy znów na patentach. Strata na rok w skali dwóch się robi większa. Parę lat, nie mam nic w moich rękach. Był gad w moich kręgach. Teraz jestem sam w moich kręgach. W moich pętlach, znowu sam w miłości. W moich pętlach, nie umiem już pościć. Oduczy nas czas naiwności. Przerwa. Nie ma takiej więzi, której nie mógłbym rozerwać. I nie mam pretensji do nikogo, prócz do siebie. Najkochańsza, jaką znałem. Ciągle grałem w berka. Nie ma dobrego czasu na złamanie serca. Brat mi zwiewa na Amsterdam. Gdzie wyjeżdżasz? Co zmalowaliśmy na patentach? Jak mam mi być brata nie brać? Pokazałeś mi lepsze życie. Ja ci jak odczytać przestrzeń w bicie. Więcej niż krew w konkret. Więcej niż częste picie. Prawda lata w pętlach. Wraca ze zdwojoną siłą. Twardy mental, stary, czemu klękasz?

0: zrobili cię w balon. Szukałem na co zrzucić ciężar, stary.
1: Kurnawo, co?
2: Radio Luz poleca.
3: Włącz się muzycznie.

0: Nie zamykaj, mamo, dzisiaj drzwi, bo późno będę. DJ Wariat z Mystic Molesta, pozdrawiam nerkę.
1: Dobra noc.

0: Radio Luz poleca.
1: Wypłyń z nami na fale wznoszące i poznaj największych artystów w historii jazzu.
2: Lubisz jazz?
1: Audycja Na wodach jazzu w każdą niedzielę o 22. Zaprasza Michał Lach.
0: Radio Luz poleca.
3: The only honorable citizen.

0: akademickie Radio Luz.
1: Cześć, jestem Fish, pozdrawiam słuchaczy Radia Luz.

daję Tobie jako świadków, że czas wiosny nie jest długi. Nie trać chwili, które mi

0: wszystkich słuchaczy Radia Luz.
1: Nightmarks Electric Trio.
2: Tu Asia, zespół Digital Love, słuchacie Radia Luz.
3: Tu Karolina Czarnecka, pozdrawiam słuchaczy Radia Luz.
4: Radio Luz poleca.
5: Światła upływa mi co więcej. Stojąc na ulicy, czy kołysząc się na krześle.

0: Yeah. Yeah.
1: Nadajemy z Politechniki Wrocławskiej.
0: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

0: że w języku polskim nie ma nazwy dla lęku przed zależnością, przed utratą autonomii, przed stabilizacją. Za to mamy nazwy dla fobii przed guzikami. Jakby...
1: Radio Luz.

0: Minęła szósta. Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM. Flesz Akademicki Radia Luz na 91 i 6 FM.
1: Jakub Dworzecki, zapraszam. Życie to western. Tak zagra nam zespół Pull the Wire, który dołącza do line-upu Juvenaliów Wrocław Razem. To punk-rockowa grupa muzyczna znana z takich numerów jak Ponad Wszystkim czy Twarze Ludzi. Na swoim koncie mają już 5 albumów studyjnych, a początek ich kariery sięga 2005 roku. Na tegorocznej edycji Juvenaliów organizowanych przez Samorząd Studencki Politechniki Wrocławskiej usłyszymy także m.in. zespół Lemon, Kasia Lins, Białasa, Guziora, a także zespoły Lore czy Happy Set. Juvenalia Wrocław Razem odbędą się w dniach 20-21 maja na terenach przytarczy. Arena. Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej pracują nad innowacyjnym biomateriałem, który może zrewolucjonizować leczenie urazów stawów. Projekt o nazwie Regenesis otrzymał europejskie dofinansowanie i jest realizowany we współpracy z partnerami z Polski, Słowenii i Kanady. Badacze chcą stworzyć specjalny implant, który pomoże odbudować zarówno chrząstkę, jak i kość. To odpowiedź na ograniczenia obecnych metod leczenia, które często nie przywracają pełnej sprawności stawów. Jeśli praca zakończy się sukcesem, biomateriał może znaleźć zastosowanie m.in. w leczeniu urazów kolan, kostek czy dłoni. Projekt wart jest ponad 1,4 miliona euro i potrwa do 2028 roku.
0: Mocograj.

0: Radio Luz nadaje w eterze od 2006 roku. To tysiące godzin muzyki oraz setki rozmów, a także relacji z życia kulturalnego i akademickiego Wrocławia. W naszym nowym programie z Archiwum L co tydzień będziemy przypominać wybrane audycje.
1: Cześć, ja nazywam się Piotrek, jestem członkiem redakcji Kultury i mam okazję gościć wyjątkowe persony internetu. Jest ze mną dzisiaj Gracjan Matysik, członek redakcji muzycznej Radia Luz, ale przede wszystkim admin okładek albumów Ale to Wrocław.
2: Cześć.
1: A po mojej lewej Adam Krośnicki-Midoń, czyli admin 1 Godardowskich Igraszek.
3: Cześć.
1: A dzisiaj porozmawiamy o tak naprawdę swoistym recyklingu popkultury, kultury, treści, tekstów kultury i o tym, jak takie fanpage'e czy miejsca w internecie mogą reanimować kulturę, tworzyć takie miejsce, gdzie nowe pokolenia, które mają styczność tylko z pewnymi tekstami, które zostały jakby przetworzone, mogą tak naprawdę obcować z taką kulturą wysoką, która gdzieś zaistniała 20, 30, 40 lat temu. Zanim wywiążemy jakąś metadyskusję na ten temat, chciałbym po prostu zacząć od tego, jak urodził się pomysł na wasze strony, na wasze miejsca w globalnej sieci i jakie treści są w ogóle przez was postowane.
2: Ja założyłem okładki albumów Ale to Wrocław z tego względu, że od 5 lat mieszkam we Wrocławiu, widziałem dużo podobieństw niektórych budynków, wyobrażałem sobie, jak przerobić jakiś temat związany z Wrocławiem na okładkę płyty, bo tak jak wspominałeś, jestem członkiem redakcji tego radia, dużo muzyki słucham, także tych inspiracji jest naprawdę mnóstwo, jak się wyjdzie z domu i patrzy gdziekolwiek, to wszędzie widziałem, o, to bym przerobił na tamto i myślałem sobie, kiedyś założę takiego peja. Też wywodzę się z tej kultury memowej, bo kiedyś z kolegami założyłem słuchanie muzyki to trochę cringe, gościu, ale w pewnym momencie tamten pej zdechł. Nie wiem, z chłopakami jakoś tak mniej byliśmy zaangażowani i stwierdziłem, że dalej potrzebuję wyrażać swoje prace w internecie, więc stwierdziłem, dobra, zakładam okładki albumów Ale to Wrocław i 2 lata już to prowadzę, jakoś tam jeszcze działam w tym internecie.
1: To teraz odbijam pytanie w stronę Adama.
4: Pomysł na igraszki zrodził się w trakcie pandemii. Z Admin Q2 żeśmy myśleli, że przydałoby się właśnie zrobić taką kpiarską, memiarską alternatywę dla kina arthouse'owego, w którym dużo tego śmiechu nie ma. Więc żeśmy też szukali czegoś, co by połączyło kino klasyczne i też to nowe arthouse'owe. Stąd Godardowskie Igraszki jako ukłon w stronę kina klasycznego i Wujkowia Pichatponga Veraseta Kula jako to kino nowoczesne. Ja też miałem, zanim zacząłem Igraszki, prowadzić epizod taki pop-up pay Zawirucha Daj Mi Bucha, który powstał przy okazji premiery filmu Quentina Tarantino poświęcony Rafałowi Zawirusze. No ale on umarł naturalnie wraz z jego kadencją aktorską, a Igraszki wyszły właśnie od memiarskiej kultury, ale potem przeszły przez jakieś piarstwo ze snobizmu, po niepoważne teksty i to cały czas ewoluuje i się zmienia.
1: To może przejdziemy jeszcze do takiej dosyć delikatnej sprawy i skupmy się na też lokalnym aspekcie może waszej twórczości i czy Wrocław na przykład pomaga wam czerpać inspirację? U ciebie to jest bardziej naturalne pytanie, bo niektóre albumy to po prostu, aż ma się, czy okładki, ma się wrażenie, że szedłeś tym miejscem i zobaczyłeś to po prostu gdzieś.
2: Albo zdjęcie pochodzi z spaceru, że zobaczyłem i zrobiłem to zdjęcie i później wykorzystałem.
1: Ale to też przeciągnę to pytanie bardziej na Adama. Czy Wrocław też tobie dostarcza jakiejś inspiracji i może szerzej globalnie poza Wrocław? Skąd czerpiecie ideę na nowe posty, nowe pomysły, żeby zaangażować swoją społeczność?
4: Na pewno obecność Wrocławia na Peju jest powodem w tym, że tutaj mieszkam już długie lata, ale przede wszystkim uważam, że też ten aspekt, że Festiwal Nowe Horyzonty odbywa się co roku we Wrocławiu, to jest coś, co gdzieś tak bardzo spaja tę stronę z Wrocławiem, więc w trakcie festiwalu gdzieś są też żarty z komunikacji we Wrocławiu lub jakichś właśnie miejsc charakterystycznych dla festiwalu, no ale też w trakcie roku przybliżanie osobom, które może są poza Wrocławiem, ale pamiętają jakieś miejsca właśnie z festiwalu. Konfabulowanie, że Plac Grunwaldzki jest miejscem żywcem wyjętym z kina rumuńskiego, albo że wrocławski Piewca Apokalipsy przypomina postać z filmów Belitara, to gdzieś tak powraca i wydaje mi się, że może być zrozumiałe nawet dla osób, które są spoza Breslau, a też w ogóle to jest dziwne, że w statystykach naszej strony większość osób jest z Warszawy, a nie z Wrocławia, no ale no sorry, musicie z tym żyć, że jestem z Wrocławia, już mieszkam tu 12 lat.
1: Czasem się pojawiają takie osobliwości natury antylokalnej, ale widziałem też u ciebie serię ostatnio okładek spoza Wrocławia i to też jest taka próba troszkę wyjścia i zaangażowania szerszej publiki.
2: Tak, jak zakładałem tego peja, no to liczyłem się z tym, że to będzie lokalna społeczność, ale okazało się później, że też w statystykach liczby wskazują na to, że mam też obserwujące osoby spoza Wrocławia. Na pewno sporo osób poznało mego peja przez Muzbawkę, no i też przez udostępnienia innych pejów, które są obserwowane przez słuchaczy muzyki z całej Polski, ale stwierdziłem, że może wypadałoby dla tych osób, które nie są z Wrocławia, zrobić taki prezent. No i właśnie z okazji tego, że moja strona ukończyła 2 lata istnienia, no to stwierdziłem, że zrobię serię okładki albumów, ale to nie Wrocław. No i tam przerabiałem różne rzeczy spoza Wrocławia na też okładki i w zasadzie jestem z tego dumny.
4: Ja na przykład jak widzę właśnie te twoje okładki spoza Wrocławia, też gdzieś są takie charakterystyczne miejsca, że ja rozumiem te żarty i one są tak samo jakościowe.
2: No właśnie, bo ciężko zrozumieć tak. Na przykład taką przeróbkę okładki, gdzie jest jakiś obiekt we Wrocławiu, załóżmy rzeźba, no i jak nie jesteś z Wrocławia, no to niekoniecznie może cię to aż tak bardzo bawić.
4: U nas jeszcze na igraszkach dojdzie ten aspekt podróżniczy, że jak się jeździ na festiwale filmowe, no to już tam na miejscu można oprócz żartowania z kina też opisać trochę miejsce, więc żeśmy już jechali na tym peju po Poznaniu, po Gdyni, ale też chwalili i doceniali.
3: Więcej archiwalnych audycji Radia Luz znajdziecie na naszej stronie 916.fm.

0: Reklama.
1: Cicho tam.
2: Ale jak cicho? No przecież reklamy. Czas na reklamy.
3: W Radiu Lux gramy bez reklam.
1: Wow. Radio Luz poleca.

Radio Luz. Nadajemy z Politechniki Wrocławskiej.

0: ten.
1: Minęła siódma. Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM. To są wiadomości Radia Luz na 91 i 6 FM.
2: Pożar na Lubelszczyźnie przestaje się rozprzestrzeniać. To efekt nocnej pracy strażaków. We Wrocławiu może powstać nowa dzielnica wieżowców. Powiemy wam też, co po zmroku można robić w ogrodzie botanicznym. Michał Nawirski, zapraszam. Przez całą noc aż 88 zastępów Straży Pożarnej pracowało nad ugaszeniem ogromnego pożaru lasu na Lubelszczyźnie. Przypomnijmy, że ogień pojawił się wczoraj około godziny 15 w nadleśnictwie Józefów i błyskawicznie rozprzestrzenił się na prawie 150 hektarów lasu. Podczas akcji doszło do rozbicia się śmigłowca gaśniczego oraz śmierci pilota maszyny. Aktualnie pożar przestał się rozprzestrzeniać, a do pomocy dołączyło kolejnych 35 zastępów straży. Niestety, prognozy nie są optymistyczne. Na dzisiaj zapowiadany jest lekki wiatr i temperatura powyżej 20 stopni. Po południu mogą pojawić się opady deszczu, co naturalnie pomogłoby ugasić ogień.
1: Wiadomości z Twojego miasta.
2: 7 nowych wieżowców, a jeden z nich miałby przewyższyć Sky Tower czy Warsaw Tower. Tak ma się prezentować nowe wrocławskie City, planowane między Pafagiem a ogródkami działkowymi. Za inwestycje miałaby odpowiadać firma Gian Development, która przejęła te tereny od Wrocławskiego Parku Technologicznego. W planach jest budowa aż 3 15-piętrowych prywatnych akademików czy kompleks drapaczy chmur Wrocław Towers, spośród których najwyższy ma mieć wysokość 272 metrów. Jeśli dojdzie do realizacji projektu, będzie to nie tylko najwyższy budynek we Wrocławiu czy w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej.
1: Nadajemy z Wrocławia.
2: Wrocław rozkwita po zmroku. Ruszyły tulipanowe iluminacje w ogrodzie botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Przyciągają one mieszkańców i turystów, oferując wyjątkowy spacer wśród tysięcy kwiatów skąpanych w nastrojowym świetle.
3: W ten sposób zyskuje nowe życie.
4: Od seniorów po najmłodszych tak naprawdę. Można tutaj i dużo zobaczyć, i zwiedzić, i odpocząć.
5: Może też na jakieś wyjścia, nie wiem, na randkę wieczorem.
6: Mały wodospad zaraz obok fontanny. To był piękny krajobraz, bardzo romantyczny.
2: Iluminacje odbywają się codziennie do 10 maja. Po zmroku ogród zmienia się w kolorową, niemal baśniową przestrzeń, w której, jak podkreślają organizatorzy, rośliny prezentują się zupełnie inaczej niż w ciągu dnia.
1: Sport w Radiu Luz.
2: Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN ma ponownie zająć się nierozegranym meczem Śląska-Wrocław z Wisłą Kraków. Przypomnijmy, że podczas rozgrywek pierwszej ligi Śląsk otrzymał karę 1 000 000 zł za niewpuszczenie na spotkanie kibiców z Krakowa. Wisła natomiast została ukarana walkowerem za brak przyjazdu na spotkanie do Wrocławia. Posiedzenie zaplanowano na 13 maja.
1: Mocograj.

0: Poranki bywają trudne. Poranki bywają nudne. Poranki bywają żmudne. Na wszystkie odmiany poranków włącz Radio Luz. Gra wstępna od 7 do 9.
1: 7:07 na zegarze, 6 maja, środa, czyli gra wstępna się rozpoczyna i prowadzą ją
2: Gosia Górska
1: i Sebastian Kornecki, a jak co tydzień realizuje audycję Damian Gazarkiewicz. Wielkie dzięki mu za to. Co tam, Gosia, u ciebie? Dzisiaj widzimy się razem o 7:07, udało się.
2: No, taki miły przypadek nas dzisiaj spotkał. No, a dzisiaj będzie zawsze może trochę kryminalnie, może trochę... powiemy, co we Wrocławiu dobrego w słoneczny dzień, bo słoneczny weekend i to wszystko się tak pięknie razem składa właśnie na dzisiejszą grę wstępną.
1: Więc zostańcie z nami do godziny 9 w Akademickim Radiu Luz.

0: jestem polepiony ja.
1: Słuchacie gry wstępnej na 91 i 6 FM.
2: Przed chwilą, Gosia, mówiłaś o tych słonecznych dniach, które no, ostatnio nam towarzyszyły, których ostatnio żyliśmy. No ale dzisiaj te słoneczne dni niestety trochę mogą dobiec końca. I
3: no
2: to
3: tak
2: już
3: wiesz,
2: nawet
3: pół na pół. To dzisiaj jest taka szachownica, że raz ciepło, raz zimno. Na przykład o 13 będzie padało, ale o 14 już słońce i to pełne.
2: No właśnie, więc dzisiaj ta pogoda taka trochę szalona. Ja na przykład jadąc tutaj z zachodu Wrocławia doświadczyłem całkiem porządnego deszczu, ale jak już tutaj dojechałem, to widzę, że tutaj w sumie słońce i w zasadzie całkiem sucho. Więc
3: i taki będzie w zasadzie cały dzisiejszy dzień, ale temperatura też bardzo przyjemna, bo 23 stopnie. Dzisiaj będą już...
2: Nie zmarzniecie raczej.
3: Tak, o godzinie 14.
2: Więc tylko bądźcie gotowi na to, że może padać od czasu do czasu, nawet jeżeli wychodzicie, świeci słońce, to dzisiaj ta pogoda może być bardzo zmienna. Mimo tego jeszcze całkiem ciepło, no ale nie są już te upały, które nam w ostatnich dniach towarzyszyły, ale my jeszcze będziemy wam towarzyszyć do godziny 9 w grze wstępnej z różnymi informacjami z Wrocławia i nie tylko.

0: Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91,6 FM.
1: No i przyszedł czas na kartkę z kalendarza. Swoje imieniny obchodzi dzisiaj na przykład Ewodia, albo Placyd, albo Miłodrog. Nie Miłodróg, tylko Miłodrog. Nie znam żadnej takiej osoby.
2: Miłodrog, a dzisiaj Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
1: I tu
2: to właśnie
1: jest tak jak
2: tego
1: trochę...
2: Miłodroga.
1: To jest dla mnie trochę tak jak z Europejskim Dniem Śniadania. Nie z Dniem Europejskiego Śniadania, więc tutaj jest podobny zabieg, że dlaczego nie ma Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego po prostu?
2: Po prostu, tylko czemu to jest Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego? No. Może inne regiony świata nie zdecydowały się na świętowanie Dnia Bezpieczeństwa
1: Może
2: Ruchu Drogowego, tylko
1: przynajmniej jest zabawniej
2: Europa.
1: U nich.
2: U nich, no, myślę, że jest zabawniej. Myślę, że w Europie to bezpieczeństwo ruchu drogowego i tak jest na dosyć wysokim standardzie, ale o tym jeszcze sobie dzisiaj porozmawiamy. I oprócz tego cytat dnia. Najtrudniejszą do nauczenia rzeczą w życiu jest to, który most przejść, a który spalić. David Russell. To tak a propos właśnie tego ruchu drogowego.
1: To ja tak od siebie dodam, że mostów chyba nie warto palić.

0: Słuchacie gry wstępnej na 91 i 6 FM.
1: Lubimy sobie w środowej grze wstępnej zajrzeć na zachód Wrocławia, ale tym razem zajrzymy jeszcze dalej na zachód, choć tak naprawdę też na południe, bo najpierw na zachód od Wrocławia, czyli do Środy Śląskiej, gdzie znaleziono piękną królewską koronę.
2: Ślubną.
1: Tak, skarbu średzkiego, która obecnie do Pragi trafiła i tam na wystawie.
2: Dokładnie, jest ozdobą praskiej ekspozycji. Tak mówi kurator Jacek Witecki z Muzeum Narodowego we Wrocławiu, które ją udostępniło. Więc trochę mamy tutaj coś swojego.
1: Tak, my Czechów lubimy, Wrocław zresztą z Czechami jest też powiązany, więc myślę, że ładnie, że tak się wymieniliśmy. Tylko fajnie by było, jakbyśmy teraz z tej Pragi coś dostali.
3: Słuchacie Akademickiego Radia Luz. Włącz się na 91,6 FM.

0: Radio Luz 91,6 FM. Go ahead.
1: Wrocław czyta. Piękna pogoda była, już może nie jest aż tak, ale jest w sumie taka pogoda też na książkę, żeby przy oknie na przykład sobie
2: w parku
1: usiąść.
2: Tołpy.
1: Albo w parku Tołpy, ale bardziej pod drzewem, jeżeli dzisiaj ta pogoda taka zmienna.
2: No i taka inicjatywa dzisiaj rozpoczęła się już
1: w zasadzie się rozpoczęła.
2: I trwa w dniach od spotkania z pisarzami zaplanowano na dni 8 do 10 maja.
1: Tak, ale obecnie już rozpoczęła się rozgrzewka właśnie do tego finałowego weekendu tego festiwalu Wrocław czyta i w ramach tej rozgrzewki dzisiaj na przykład możecie się spotkać z Małgorzatą Starostą, czyli autorką kryminałów ironicznych. My tutaj lubimy troszeczkę kryminału
2: poironizować
1: też sobie troszeczkę lubimy, więc myślę, że jeżeli lubicie tutaj słuchać naszej audycji, to może z Małgorzatą Starostą też będziecie miło mogli porozmawiać. Spotkanie odbędzie się w chwili numer 57 o godzinie 18.
2: No, a jeżeli ktoś lubi takie dodatkowe inicjatywy, takie wydarzenia towarzyszące, no to 7 maja jutro o 19.30 w Dolnośląskim Centrum Filmowym będziemy mogli obejrzeć Blade Runnera.
1: Tak, i to jest, myślę, że też faktycznie dobra okazja dla fanów kina. Ja na przykład jestem dużym fanem Łowcy Androidów, więc może się nawet wybiorę, a tym bardziej w taką pogodę, jeżeli ma być troszeczkę gorsza, bo chyba jutro też tak bardziej ma być deszczowo.
2: Więc albo film, książka,
1: ten
2: albo film.
1: Ten film swoją drogą też jest bardzo deszczowy, więc dobrze się tutaj wpisuje.

0: Akademickie Radio Luz.
1: Akcje zazielenienia Wrocławia, akcje Wrocław dla pszczół. No i teraz akcja odbierz za darmo nasiona i zasień w maju kwietną łąkę. Gdzie i kiedy? Mnie zastanawia, gdzie taką łąkę we Wrocławiu możemy znaleźć, żeby tam wolno sobie wziąć i zasiać coś.
2: Tutaj pomysłodawcy sugerują, że nawet na balkonie możemy sobie taką małą łąkę w doniczce zasiać. Nasiona do gleby powinny trafić w maju i właśnie do 12 maja można je odebrać w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej przy Alei Śląskiej. Więc jeszcze trochę czasu jest, no chyba, że wyczerpią się zapasy, nie wiadomo, może się znajdzie jednak dużo osób, Gosia, które
1: chętnych,
2: mają miejsce na taką łąkę.
1: Gdybym miała kawałeczek swojego gruntu, to bym takie nasiona odebrała z pewnością.
2: A właśnie tutaj pytanie do Lex Luz bardziej, czy to musi być kawałek mojego gruntu, czy mogę na przykład na trawniku po prostu miejskim rzucić taką łąką?

0: Słuchacie gry wstępnej w akademickim Radiu Luz.
1: 7.58 na zegarze, więc już zaraz serwis informacyjny. Michał Nawirski, który go poprowadzi, już z nami w studiu. Cześć, Michał.
2: Dzień dobry, cześć wam.
1: Powiedz, Michał, czy, bo tutaj przed chwilą rozmawialiśmy o takiej inicjatywie Wrocław dla pszczół i w ramach tej inicjatywy są rozdawane nasiona do zasiania łąki. I powiedz mi, czy ty masz taki kawałek ziemi, którym byś takie nasiona rzucił?
2: Właśnie się tak zastanawiałem, słuchając was, że tutaj byłby problem, bo ja mam mnóstwo pomysłów, ale pytanie, czy to na pewno byłoby legalne, no bo swojego niestety nie posiadam, ewentualnie w województwie lubuskim. W moich rodzinnych stronach mam działkę, więc nie wiem, czy to działa na odległość, no ale
3: właśnie,
2: może jakoś tak.
3: Musiałbyś te nasiona przewieźć.
1: No właśnie,
3: tak.
1: Teraz pytanie, czy to jest legalne, żeby nasiona z inicjatywy Wrocław dla pszczół aż do Lubuskiego zawozić?
3: Ale wiecie, zawsze pszczoły pozytywnie, tak czy inaczej przecież.
2: Tak, no może jakaś taka promocja miasta, współpraca regionalna. Ja myślę, że jakby ładnie to jakoś ubrać w słowa, to przeszło.
3: No, ale żeby pszczoły były gdziekolwiek, to przecież w zasadzie bardzo dobrze.
1: Tak, taki film był też, film o pszczołach.
2: O, był,
3: Pszczółka
2: faktycznie.
3: Maja się nazywał.
2: A to ciekawostka, ponieważ może wiecie, że dzisiaj rocznicę urodzin obchodzi Zbigniew Wodecki.
3: O!
2: Tak, także tematycznie.
1: Ja wczoraj kończyłem ultradźwięki Zbigniewem Wodeckim właśnie.
3: Moja ulubiona piosenka Fantazja.
1: A akurat Najszczęśliwszy Maj wczoraj, tak tematycznie. Ale to faktycznie, to piękne dzisiaj święto. A co jeszcze dzisiaj, nie tylko dzisiaj zakładam, na świecie się dzieje, to już teraz w serwisie informacyjnym Michał Nawirski wam przedstawi.
0: Minęła ósma. Słuchacie akademickiego Radia Luz na 91,6 FM. To są wiadomości Radia Luz na 91,6 FM.
4: Już za godzinę uczniowie podejdą do kolejnego egzaminu maturalnego. Setki wniosków do prezydenta Sutryka w sprawie progów zwalniających. Powiemy też o ciekawym odkryciu w rzymskich toaletach. Michał Nawirski, zapraszam. Przed nami ostatnia z matur na poziomie podstawowym. Już za godzinę uczniowie podejdą do egzaminu dojrzałości z języka angielskiego. To ostatni moment na powtórkę. Eksperci polecają skupić się na czasach, stopniowaniu przymiotników, zaimkach, zwrotach grzecznościowych oraz schematach wypowiedzi pisemnej, nie zapominając o słownictwie z różnych zakresów tematycznych. A jak wrocławscy uczniowie ocenili dotychczasowe matury z matematyki i języka polskiego?
5: Myślę, że obiektywnie tak w skali Polski to nie była taka łatwa.
6: Łatwe były. Zobaczymy jutro.
5: Ja będę miał 100% chyba. Wyjdą ci wszyscy uczniowie ze wszystkich szkół i wyrażą swoją opinię, to raczej będzie płacz.
4: Już od jutra natomiast rozpoczną się egzaminy na poziomie rozszerzonym. 7 maja z angielskiego, 8 maja z biologii, a po weekendzie m.in. z matematyki.
0: To są wiadomości Radia Luz na 91,6 FM.
4: Setki wniosków do prezydenta Sutryka w sprawie progów zwalniających. Mieszkańcy ulic Kochanowskiego i Wyszyńskiego są oburzeni montażem nowych betonowych spowalniaczy. Powodują one hałas oraz drgania podczas przejazdu większych pojazdów. Sprawą zajęła się już policja i Izdium, zlecając badania geodezyjne mające skontrolować poprawność montażu. Teraz głos w tej sprawie zabrał prezydent Wrocławia, twierdząc, że w dyskusji na temat progów zabierają głos przede wszystkim ich przeciwnicy. Jacek Sutryk zapewnia, że montaż jest uzasadniony przede wszystkim konsultacjami z mieszkańcami bądź radami osiedli. Podkreśla, że to jedyna metoda na kontrolę poprawnej prędkości kierowców, ponieważ Inspekcja Transportu Drogowego robi to w ograniczonym zakresie, a Straż Miejska w ogóle nie ma takiej możliwości. Kolejne decyzje w sprawie wspomnianych progów mają zostać podjęte po poznaniu wyników badań geodezyjnych.
0: Nadajemy z Politechniki Wrocławskiej.
4: Naukowcy z Polski, Słowenii i Kanady pracują nad innowacyjnymi biomateriałami wspomagającymi regenerację chrząstek i kości w ramach projektu Regenesis. Koordynatorką badań jest doktor habilitowana inżynier Małgorzata Gazińska z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Celem projektu jest opracowanie bioaktywnego implantu oraz technologii umożliwiającej skuteczną odbudowę tkanek na styku kości i chrząstki. Nowe rozwiązanie ma poprawić efekty leczenia i przyczynić się do obniżenia kosztów opieki zdrowotnej.
0: Dowiedz się pierwszy.
4: Z starożytne pasożyty odkryte w rzymskich toaletach. Więcej na ten temat opowie Karolina Zdunek.
7: Naukowcy z Polski przeanalizowali osady moczu i kału znalezione w nocnikach datowanych na II i IV wiek naszej ery, odkopanych w Nowale i Marcianopolis. Badania wykazały obecność m.in. tasiemców oraz pierwotniaków wywołujących choroby układu pokarmowego. Największym zaskoczeniem było odkrycie Cryptosporidium, pasożyta, który wcześniej nie był znany z tego regionu w tak wczesnym okresie. Analizy wskazują, że mieszkańcy mogli zarażać się przez zanieczyszczoną wodę lub jedzenie, np. surowe mięso. Odkrycie pomaga lepiej zrozumieć, jak choroby zakaźne rozprzestrzeniały się w starożytności i może przysłużyć się do pełniejszego zbudowania obrazu tamtych czasów oraz historii pasożytów.
0: Mocograj.

0: Słuchacie gry wstępnej na 91 i 6 FM.
1: 8:06 na zegarze, to oznacza, że jeszcze do 9:00 jesteśmy z wami w grze wstępnej. Z wami jestem dalej ja, Gosia Górska.
2: Sebastian Karnecki.
1: A za realizację audycji odpowiada Damian Gazerkiewicz.
2: Wielkie dzięki mu za to. Dziękuję też Michałowi Napierskiemu za ten serwis informacyjny. Dzisiaj matury, cały czas ten sezon maturalny trwa i opinie są podzielone tutaj. Czy chcielibyśmy też te matury dzisiaj pisać, czy nie chcielibyśmy?
1: Więc piszcie na naszym czacie radioluz.pl/chat. Czy wy byście chcieli taką maturę napisać zamiast pójść do pracy?
2: Na przykład. Albo na studia. Ale też zakładam, że są tacy, którzy mogą nawet jechać teraz na maturę z języka angielskiego i nas słuchać, bo to już ta godzina, żeby się przydało, bo warto być jednak trochę wcześniej, więc w takim razie będziemy trzymać kciuki i połamania długopisów. Chociaż dzisiaj to już jest, można powiedzieć, luz.

0: Akademickie Radio Luz.
1: Meksyk się zapada, satelita NASA ujawnia, jak szybko. Przerażająca sprawa. No, my dochodzimy tutaj do pewnych kalkulacji, że jeżeli się tak będzie zapadał, no to rocznie 25 cm w dół, co jest, co to oznacza, że to jest ćwierć metra.
2: W niespełna...
1: Rok.
2: Tak, to jest bardzo, bardzo szybko i szczerze ja nie zdawałem sobie z tego do końca sprawy, że taki problem w tej ogromnej aglomeracji występuje, bo zamieszkuje ją około 22 miliony ludzi, czyli to jest ponad połowa Polski w tej jednej aglomeracji, więc no dotyka to naprawdę wiele osób, bo no właśnie te zapadanie tego gruntu, opadanie, które wywołane jest tym, że całe miasto jest w zasadzie zbudowane na dnie dawnego jeziora osuszonego, powoduje, że nie tylko uszkodzona jest infrastruktura, taka jak drogi, ale też no właśnie domy, kanalizacja, metro, zabytki się przechylają i też muszą być odpowiednio zabezpieczane. No i ten problem występuje już od dłuższego czasu, ale do tej pory był bagatelizowany i właśnie głównie skupiano się na zabezpieczaniu tych zabytków. A tutaj te najnowsze dane pokazują, że trzeba będzie podjąć bardziej konkretne działania.

0: To jest gra wstępna w akademickim Radiu Luz.
1: Samica bielika wróciła na wolność i zanim wróciła na wolność, jeszcze zrobiła kilka rundek na pożegnanie. No, może nie chciała być wcale taka wolna. Ale samica bielika, czy możemy powiedzieć, że jest to bieliczka?
2: Myślę, że możemy tak powiedzieć. Dlaczego nie? Chyba jest to zgodne z zasadami słowotwórstwa w języku polskim. Ta samica bielika przeszła rehabilitację w ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt w Wielgowie pod Szczecinem. Po dojściu do zdrowia odzyskała wolność, jeszcze właśnie zaprezentowała tymi kilkoma rundkami, że na pewno jest zdrowa i da sobie radę na wolności. I poleciała.
1: Ale piękna jest,
2: swoją,
1: taka szlachetna. No, przepiękna.
2: Faktycznie bardzo piękna. Widzę tutaj zdjęcia. Kawał pięknego ptaka. Nie dziwne, że zainspirował Lecha, żeby założyć gniezno.
0: Nowość na antenie Radia Luz.

0: Przegląd prasy w akademickim Radiu Luz.
1: A z nami w studiu już Michał Nowirski, no bo minęła 8.32, to oznacza, tak jak już usłyszeliście, przegląd prasy. Michał, zaszeleś tam tą gazetą.
2: Tak jest, proszę bardzo.
1: Prasa jest, z nami w studiu.
3: Prasa, prawdziwy papier.
2: Tak. Jest prawdziwy papier, trochę tego na dzisiaj mamy. Zaczniemy sobie od tego, czym wy zaczęliście program, ponieważ dzisiaj mamy Dzień Europejski, Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
3: Dokładnie tak.
2: Dokładnie. I idealna informacja do tego, ponieważ ruszy kolejny odcinkowy pomiar prędkości na A4 w okolicy węzła Krzywa, także tam kierowcy noga z gazu, on był już montowany jakiś czas temu, tylko była taka trochę niepewność, bo tam znaki były częściowo odsłonięte, również ostatnio jak jechaliśmy ze znajomymi, troszeczkę się zastanowiłem, czy on aby na pewno jeszcze nie działał, oczywiście jechaliśmy przepisowo, to tak tylko kontrolnie, no w każdym razie teraz on już jest tak na serio, więc drodzy kierowcy, trzeba uważać, no ale jako, że właśnie jak się reklamuje chociażby przewoźnicy z Dolnego Śląska, że to podobno kolej jest tą najbezpieczniejszą formą transportu, mam do was pytanie. Patrząc na przystanki kolejowe na Dolnym Śląsku, macie jakąś kolorystykę, która wam się kojarzy z tymi stacjami?
3: No, taki żółty bym powiedział. Żółte są pociągi na pewno. Mm-hmm. Tak, to same stacje, w sumie te wszystkie ławki, to wszystko jest chyba niebieskie, tak z tego co kojarzę, a sama stacja, budynek, no to już jest... Różnie. Mm-hmm. Jeśli jest w ogóle budynek, to nie zawsze chyba jest.
1: Pomaluj mu świat na żółto i na niebiesko.
3: Ale na żółte są często też, no. Żółte, ale sama ta chyba, te ławki, wszystko chyba niebieskie.
2: No widzicie, jesteście najlepszym przykładem właśnie na to, że konieczne są pewne zmiany, tak przynajmniej argumentuje to województwo dolnośląskie, ponieważ jest to obecnie trochę nieuściślone. Tutaj Sebastian dobrze skojarzyłeś, ponieważ ten brand Dolnego Śląska żółto-czarny tak naprawdę jest i to jest nowy pomysł zarządu województwa na to, aby wszystkie stacje miały właśnie taką kolorystykę, a teraz obecnie one zazwyczaj mają kolor pomarańczowy, zwłaszcza na tych liniach należących do województwa. To na przykład idealnie widać na linii do Trzebnicy, gdzie tam prawie wszystkie stacje, tablice, wiaty, wszystko jest w kolorze pomarańczowym. Mi się też tak to skojarzyło, natomiast widzę twój wzrok właśnie, że nie jest to takie do końca oczywiste.
1: Nie jest oczywiste, więc może faktycznie trzeba to uściślić.
2: Tak, tak jak pociągi, tak mają wyglądać też przystanki, także wszystko już niedługo będzie się obracało w tych kolorach żółto-czarnych.
1: Czyli pozytywne informacje.
2: Dokładnie, wszystko w kolorach dolnośląskich. Przenosimy się natomiast na to, co w wielu dolnośląskich miastach jest dalej widoczne, czyli osiedla z wielkiej płyty. Okazuje się, że mają się one lepiej niż przypuszczano, ponieważ jak budowano je, to szacowało się, że to będzie takie 40-50 lat, ile to one wytrzymają. A tutaj się okazuje, że w naszym regionie te osiedla mają się nie dość, że bardzo dobrze, to są bardzo chętnie wybierane przez ludzi, ze względu na to, że można dostać tam mieszkania w atrakcyjnej cenie, a same budynki dzięki różnym renowacjom, dzięki naprawom, naprawdę trzymają się dobrze, są pocieplane i tworzy się z tego niezłe miejsce do życia. Nie wiem jak wasza opinia, ale że często we Wrocławiu to chociażby widać, że w porównaniu do tych nowych osiedli deweloperskich, tam układ, w ogóle cała przestrzeń jest to mistrzowsko rozegrane.
3: Zgadzam się w 100% z tobą. Myślę, że dobrym przykładem takiego osiedla z wielkiej płyty we Wrocławiu jest nowy dwór, który w ostatnim czasie jeszcze został ubogacony o te wszystkie połączenia komunikacyjne, więc no, nie dziw, że są to atrakcyjne mieszkania, bo faktycznie tej przestrzeni jest dużo między tymi budynkami, jest zieleń, osiedle też jest stare, więc też te drzewa, to wszystko miało już czas, żeby wyrosnąć, tak powiem, do pełnego potencjału, no a te nowe osiedla, to nawet jak jakaś roślinność jest, to taka licha, albo właśnie jakieś drzewko świeżo co zasadzone, co tam, no, ledwo je widać w zasadzie.
2: Tak jest, no nie? Pomiędzy dwoma blokami jeden krzew, plac zabaw w postaci jednej zabawki i jeszcze kilka miejsc parkingowych.
3: Tak, plac zabaw w postaci jednej zabawki i zjeżdżalni i jeszcze otoczony płotkiem, a właśnie otoczony płotkiem, bo wokół jest parking.
2: No niestety, takie realia dzisiejszych czasów. No niedługo szukanie mieszkania czeka między innymi maturzystów i tutaj ostatnia taka ciekawostka, że matura w tych czasach odbywa się już totalnie w cieniu mediów społecznościowych. Jeszcze kilka lat temu, jak pojawiło pojawiały się takie informacje, że są jakieś przecieki, coś trafiło do internetu, było z tego ogromne zamieszanie, a tak naprawdę teraz scenariusz powtarza się co roku. No i jest to trochę zaskakujące, że aż tak szybko i z taką łatwością, mimo tych wszystkich procedur bezpieczeństwa, te telefony, czy smartwatche, czy inne urządzenia, no jednak gdzieś
3: teraz
2: są...
3: Teraz jeszcze te okulary nagrywające przecież tak. Są, więc już w ogóle no, trudno oczekiwać też od kadry, a może właśnie powinniśmy oczekiwać tego od tej kadry nauczycielskiej i od tych osób pilnujących tych egzaminów, żeby byli na bieżąco z takimi nowinkami, no bo z drugiej strony wiadomo, tego teraz jest dużo, to jest wszystko nowe, no ale matura też jest tylko raz do roku. Można by było wcześniej sprawdzić, jakie są możliwości.
2: No dokładnie.
3: Ale też jakby to wydłużyło cały proces, prawda, wpuszczania tych wszystkich uczniów, jakbyśmy mieli każdego teraz dokładnie skontrolować i zegarek, i czy ma telefon, i czy okulary nie nagrywają. No robi się problem.
2: Bardzo duży, dlatego zachęcamy jednak do samodyscypliny w tej kwestii, ponieważ za takie występki grozi m.in. dyskwalifikacja matury, a sprawa może skończyć się na policji czy w prokuraturze. I tutaj na przykład też takie polecenie dość oczywiste być może, ale żeby absolutnie efektem takich działań, jeżeli ktoś się podejmuje, nie chwalić się w mediach społecznościowych. Słuchajcie, mi wczoraj się wyświetliła taka rolka, że ktoś faktycznie wstawił filmik, jak podobno wniósł telefon na maturę i że już niedługo udostępni przecieki. No takie materiały to jest materiał dowodowy na samego siebie, a konsekwencje są takie, że no... No nie będzie was stać nawet na to mieszkanie w wielkiej płycie, tyle powiem.
3: Czyli może nie lex luz, ale mała porada prawna tutaj od Michała Nafirskiego również i wraz z tym przeglądem prasy, za który bardzo dziękujemy. My jeszcze z wami pozostajemy do godziny 9 w grze wstępnej w Akademickim Radiu Luz.

0: To jest gra wstępna na 91 i 6 FM.
1: Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego mamy dzisiaj. Już trochę sobie o tym porozmawialiśmy. Porozmawialiśmy sobie też o pociągach, które są jakąś alternatywą dla tego klasycznego ruchu drogowego samochodowego. A inną taką alternatywą, zdaniem wielu potencjalnie bezpieczniejszą, a na pewno w przyszłości, są auta autonomiczne, lub może samochody autonomiczne, ładniej byłoby powiedzieć.
2: Tak, to są już autonomiczne taksówki, bo bez kierowcy, bez osoby, do której będzie można się odezwać, będzie można zamówić przejazd bez osoby prowadzącej ten pojazd.
1: Tak, takie są plany tych wszystkich firm oferujących przejazdy taksówką na aplikacje. Jedna z czołowych takich firm tutaj zakłada, że do 2035 roku 100 tysięcy samochodów bez kierowców miałoby jeździć po Europie, z czego potencjalnie część w Polsce, na co zezwalają zmiany w prawie o ruchu drogowym, dzięki którym właśnie część z tych barier regulacyjnych została usunięta, co umożliwia testowanie pojazdów autonomicznych w realnym ruchu.
2: No i taki przejazd bez kierowcy będzie można do końca tego roku zamówić w co najmniej 15 miastach na świecie. No ja już się faktycznie zetknęłam w internecie z takimi filmikami, które pokazują, jak to wygląda. No i mówi się, że kluczowe będą nie tylko regulacje, ale także infrastruktura cyfrowa i fizyczna, od jakości map i łączności po organizację przestrzeni miejskiej czy zaplecze dla flot autonomicznych. Więc ciekawe, czy więcej zachodu niż z tego
1: będzie.
2: Tak.
1: No właśnie, trudno powiedzieć. Jesteśmy jeszcze na takim etapie, że ta technologia ma, myślę, swoich zwolenników i też myślę, że równie duże grono sceptyków. Mówiłaś tutaj o filmikach w internecie. Wiadomo, filmiki w internecie zawsze dają dobry obraz rzeczywistości, więc no tam też te zarówno można obejrzeć wielkie zachwyty, jak i filmik, jak auto stoi na środku drogi i nie może się ruszyć i przyjeżdża policja i policja nie wie, co zrobić, bo nie ma kierowcy i w sumie jest jakaś taka po prostu niezręczna, drogowa sytuacja. Tak, my jeszcze do godziny 9 z wami zostaniemy, choć to już powoli dobiega końca, a przed nami piosenka Panny mego dziadka od Zbigniewa Wodeckiego, który dzisiaj obchodziłby urodziny.

0: Słuchacie gry wstępnej w akademickim Radiu Luz.
1: A z nami w studiu już Jagoda Lazar.
2: Cześć!
1: Jak za The Trio is back. Starych, tak. Jak ze starych dobrych czasów poprzedniej
2: stare czasy były
1: ramówki,
2: tak...
1: kiedy
2: takie parę miesięcy temu.
1: No właśnie, niestety, no my tutaj zostawiliśmy. Jagoda została wierna wtorkom, my przeszliśmy na środy, ale dzisiaj się widzimy
2: tak.
1: I miło cię widzieć.
2: Nawzajem.
1: Co tam przygotowałaś z tej okazji?
2: Dzisiaj przyszłam do was z polskim jazzem.
3: Z upiorem wizjerzem.
2: Tak, bardzo dobrze mówisz. Zespół Sneaky Jesus, z którym dzisiaj będę mieć okazję porozmawiać o ich nowej płycie. Także od godziny 9 bądźcie przygotowani na polski jazz. Ja myślę, że to jest fajne.
3: Ja myślę, że świetnie. Tym bardziej, że to jest super piosenka.
2: No właśnie, także będziemy słuchać, będziemy gadać. Oj, o Jezusku może, skoro się tak nazywają. Zobaczymy, jak rozmowa.
1: Enigmatycznie. Ta nazwa... Może, no zawsze klasyczne pytanie, skąd ksywka musi paść?
2: No tak, podstępny Jezus. No tak. Zapytam
3: to się
2: ich.
3: Dowiemy już za parę minut, za parę chwil, bo o 9:30.
2: No to tak za pół godziny się dowiemy.
3: Nastawcie stopery, nastawcie zegarki, bo...
1: Albo lepiej, nie nastawiajcie, po prostu zostańcie z nami do 9:30.
2: Ty to powiedziałeś.
1: Jeszcze o 9:00 za chwilę zaprezentuję wam serwis informacyjny Michał Nawirski, a następnie właśnie Audiostarter z Jagodą Lazar, więc zostańcie na 91.6 FM. A teraz kończymy grę wstępną, którą prowadziła
3: Gosia Górska.
1: Prowadziłem też ja, Sebastian Kornecki, a realizował Damian Gazarkiewicz. Wielkie dzięki mu za to i wielkie dzięki wam za słuchanie. Cześć.
0: Słuchacie akademickiego Radia Luz. Czas na klasyk.

0: Minęła dziewiąta. Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM. To są wiadomości Radia Luz na 91 i 6 FM.
1: Dwa nocne niewyjaśnione podpalenia we Wrocławiu. 200-letnia gajówka w Dolinie Baryczy odzyskała dawny blask. Zajrzymy też do świata sportu. Michał Nawirski, zapraszam. Późnym wieczorem we Wrocławiu doszło do groźnego pożaru na terenie jednej z firm przy ulicy Bystrzyckiej. Ogień objął samochody, a nad okolicą unosiły się gęste kłęby czarnego dymu widoczne z dużej odległości. Mieszkańcy relacjonowali, że we wtorek słyszeli także wybuchy. Na miejsce skierowano 7 zastępów straży pożarnej. To nie jedyny pożar tej nocy w stolicy Dolnego Śląska. Na Psim Polu przy ulicy Poleskiej doszło do podpalenia wiaty śmietnikowej. To już drugi identyczny przypadek w ostatnim czasie. Na początku kwietnia nieznany sprawca wzniecił ogień przy ulicy Litewskiej, doprowadzając do kompletnego zniszczenia wiaty śmietnikowej oraz zaparkowanego obok samochodu. Okoliczności tych wydarzeń są wyjaśniane.
0: Kultura w Radiu Luz.
1: Ruszył nowy sezon serialu Górna Półka Smaku. Jest to program kulinarny, który odkrywa przed widzami kulinarne bogactwo Dolnego Śląska. Więcej o specjalnościach naszego regionu mówiła Radiu Luz Natalia Gołąb.
2: Na Dolnym Śląsku mamy wyjątkowych producentów produktów regionalnych, którzy tworzą z pasją, tworzą wyjątkowe produkty, sery, wędliny, pieczywo, kiszonki. Pamiętajmy o tym, że za każdym tym produktem stoją konkretne osoby i stoją historie.
1: W czwartym sezonie na widzów czeka wiele różnorodnych historii i podróży po całym regionie.
0: Wiadomości z Dolnego Śląska.
1: 3 lata pracy i niezwykły efekt. Zakończono renowację 200-letniej gajówki w Rudzie Milickiej. Budynek powstał w technologii sztachulcowej i w przeszłości służył zarządcom lasów w majątku rodziny Malcanów. Po opuszczeniu ostatnich lokatorów przez lata gajówka niszczała. W 2023 roku właściciele wygrali 1 000 000 zł w konkursie Nasz Zabytek, co pozwoliło na remont obiektu. Wewnątrz powstała sala wykładowa z rzutnikiem i dostępem do internetu. Obok sala warsztatowa, umeblowana tak, że można w niej prowadzić zajęcia w mniejszych grupach. Gajówka posiada też niewielką kuchnię oraz węzeł sanitarny. Od teraz będzie służyć przyrodnikom i lokalnej społeczności. A teraz w Radiu Luz czas na wiadomości sportowe, które przygotował i przedstawi Jasiek Mokrzycki.
3: Podczas imprezy sportowej World Athletics Relay z rywalacyjnej strony zaprezentowała się kadra Jamajki, która w nowej konkurencji sprinterskiej, czyli sztafecie mieszanej 4x100 metrów, dwukrotnie ustanowiła nowy rekord świata. Początkowo w eliminacjach rekord ten wyniósł 39,99, natomiast w finałowym biegu jamański team wyszlifował ten rezultat do 39 sekund oraz 62 sekundy.
0: Sport w Radiu Luz.
3: To jeszcze nie koniec biegowych newsów, ponieważ na tej samej imprezie lekkoatletycznej reprezentacja Botswany, która była również gospodarzem zawodów, osiągnęła w składzie sztafety 4x400 metrów mężczyzn trzeci wynik w historii tej konkurencji. Natomiast jeszcze większym zaskoczeniem jest fakt, że zawodnikom zabrakło zaledwie 18 setnych sekundy do nowego rekordu świata.
0: Mocograj.

0: Audio Starter w Radiu Luz.
1: Witajcie wszyscy słuchacze Akademickiego Radia Luz. Minęła godzina, no już nawet troszkę po dziewiątej, minęło 9:10 za parę sekund. To oznacza, że słuchacie Audio Startera, a dzisiaj przy mikrofonie Jagoda Lazar i jak zwykle tę audycję realizuje Oliwia Leszczyńska. No dzisiaj taka szczególna środa, ponieważ będę mieć gości, ale to jeszcze musicie trochę na to poczekać. Przyjdzie tutaj zespół Sneaky Jesus, czyli jazzowy wrocławski band. A z tej okazji chciałam wam przedstawić polski jazz. Zaczniemy sobie od takiego jazzu, do którego należy bujać łapą, należy się jak najbardziej rozerwać, a mowa tutaj o maście.

0: Słuchacie Audio Startera na 91,6 FM.
1: Prosto z polskiego podwórka, tłusty jazzik, brudno od hip-hopu, czyli krakowski zespół Omasta. No my w radiu nim się bardzo jaraliśmy rok temu, wyróżniliśmy go, a nawet w paru artykułach, także jeśli chcecie coś o nim więcej poczytać, no to was zachęcam do zobaczenia na naszą stronę internetową radioluz.pl. No i ja miałam też okazję być na ich koncercie rok temu na Off Festiwalu i tak jak powiedziałam wcześniej, to jest taka muzyka, do której należy bujać łapą, a na tym Off Festiwalu nawet zrobiło się małe pogo, także naprawdę bardzo energiczny zespół i jestem też ciekawa ich przyszłości, jak to się wszystko rozwinie. Rok temu zrobili płytę, czekam z niecierpliwością, co będzie w tym roku, a teraz trochę z tą intensywnością, no zmniejszamy ją, bo to będzie zespół już kultowy, wrocławski Skalpel, który to bardziej lubi samplować i robić takie bardziej przyduszone brzmienia.

0: Słuchacie Audio Startera na 91,6 FM.
1: Brzmienie skalpelu tak ładnie błądzi pomiędzy jazzem, elektroniką. Te dźwięki gdzieś szumią, są takie nostalgiczne. Dlatego, że ich zajawką było szukanie starych polskich nagrań gdzieś w antykwariatach albo w czeluściach internetu. Może ktoś z Was też ma taką zajawkę. Myślę, że jeśli słuchacie Radia Luz, to jest to bardzo prawdopodobne. No i tak właśnie wygrzebując, szukając, zajęli się samplingiem i powstały takie spokojne, ale jednak klimatyczne utwory. Myślę, że idealne na tą rozpoczynającą się wiosnę i lato. A teraz zespół, który narobił trochę szumu swoją ostatnią płytą. Mowa tutaj o trójmiejskim trio Immortal Onion. Oni za to robią takie bardzo agresywne, elektroniczne dźwięki, ale bardziej bym to porównała z takim komputerem. To jest takie, no myślę, że nie dla wszystkich, myślę, że może nie na godzinę 9.24, dlatego wybrałam ich utwór z innej płyty, żeby nie rozpocząć tego dnia aż tak agresywnie, ale jednak dalej z takim fajnym przytupem.

0: Artysta Tygodnia.
1: American Football swój kultowy status zawdzięczają przede wszystkim swojej muzyce. Jednak częścią ich fenomenu jest też niewątpliwie niepozorny piętrowy dom położony przy West High Street w mieście Urbana w stanie Illinois. To właśnie on znalazł się na okładce debiutanckiego albumu grupy i w połączeniu ze specyficznie złamanym tekstem stał się w zasadzie głównym elementem graficznym kojarzonym z zespołem. Za owym projektem nie stała żadna głębsza historia, chociaż też nie był on zupełnie przypadkowy. Dom był popularnym miejscem imprez i koncertów dla lokalnych studentów, a pod koniec ubiegłego milenium mieszkał w nim Chris Strong, autor tej słynnej okładki. Wnętrze domu znalazło się też na okładce drugiego albumu American Football, a w 2023 roku członkowie zespołu zakupili nieruchomość, którą obecnie każdy może wynająć na kilka dni, żeby poczuć warunki, w jakich wykluwał się jeden z najciekawszych nurtów amerykańskiej muzyki gitarowej.

0: Słuchacie Audio Startera na 91.6 FM.
1: Witam ponownie po naszym stałym segmencie w Radiu Luz, czyli po Artyście Tygodnia. I już tutaj ze mną w studiu są członkowie zespołu Sneaky Jesus. Ja tutaj się spotkałam trochę kontrowersyjnie, że 2/5 albo 2/4 zespołu Sneaky Jesus. Ja bym chciała to wyjaśnić. Najpierw kto jest?
2: Jest tutaj Michał Wdowikowski, perkusista.
3: Oraz Maciej Forajter, gitarzysta.
1: Witamy.
3: Witamy.
1: I powiedzcie mi, o co chodzi z tym, czy 2/4, czy 2/5?
2: Ja nie wiem, więc Maciek musi powiedzieć.
3: Nie, po prostu ostatnio gramy sobie na naszej wesołej salce w tak przedziwnych konfiguracjach. Każdy wymienia się instrumentami, że już tak właściwie nie wiadomo, o jakich ułamkach tego zespołu mowa. Ale myślę, że najlepsi jesteśmy w całości, czyli w 4/4.
1: Dobrze. Dzisiaj będziemy mówić o waszej nowej płytce For Better Future, którą ja tu mam przed sobą. Premierowa płyta. Jutro będzie jej odsłuch, oczywiście w kanapie, do czego was bardzo zachęcam, żeby przyjść. A powiedzcie mi, jak to będzie wyglądać, no bo wy się tam chyba nie zmieścicie wszyscy. To będzie odsłuch winyla. Tak?
2: Tak.
3: Tak, przede wszystkim chcemy jakby wspólnie celebrować ten moment, że wychodzi kolejna płyta, tutaj nasza publiczność we Wrocławiu po prostu zawsze nas totalnie wspiera, więc to jest taki ukłon w jej stronę i chcemy razem pobyć, posłuchać nowej płytki jeszcze zanim ona wyjdzie, więc można powiedzieć trochę exclusive. Ale przede wszystkim chcielibyśmy, żeby to był tak zwany hangout.
2: Dokładnie tak.
1: Bo to przy kawce.
2: Bo to też wynika z tego, że nasza sala prób mieści się przy Oławskiej w centrum. Obok też jest druga kawiarnia tej ekipy z kanapy. Tak. Togo to go. Według Maćka. No i my tam często chodzimy na kawę i tam często też leci muza z winyla. Sobie tak pewnego dnia pomyśleliśmy, no abyśmy sobie po prostu tak usiedli i posłuchali tej płyty, jak już do nas przyjdzie i będzie fajnie, wpadnie parę znajomych i po prostu sobie posiedzimy i tak właśnie symbolicznie będziemy to celebrować. No ale tak pogadaliśmy z tymi ludźmi z kawiarni, powiedzieli, nie, no to lepiej w kanapie, bo jest troszkę większa, troszkę tam będzie fajnie. I tak to jakoś naturalnie wyszło od takich luźnych rozmów.
1: Ja myślę, że to jest świetny pomysł, bo w ogóle mam wrażenie, że mało osób słucha tak całej płyty od początku do końca. Raczej jest tak, że ludzie tak, wiecie, skipują piosenki. Ja też ostatnio spotykam się ze znajomymi i właśnie sobie odpalamy z winyla, albo odpalamy całą płytę i nie przewijamy. To jest piękne. Ja uważam, że trzeba do tego wrócić, dlatego może to będzie jakiś nowy trend, że będziemy się spotykać we Wrocławiu, wrocławscy muzycy, będziemy puszczać całą płytę z winyla. To jest dobre. Ja myślę, że to jest bardzo, bardzo fajna inicjatywa.
3: Super. Przede wszystkim chodzi o wydarzenie w prawdziwym życiu, że spotykamy się, widzimy się, jesteśmy razem ze sobą i przede wszystkim jesteśmy, a poza tym słuchamy i słuchamy dzieła, które jest trochę jakby skończone jakimś takim całym rozdziałem, więc jakby każda z tych części jest kluczowa. Jak na tej płycie jest bodajże 8 utworów.
1: Czekaj, zaraz ci powiem. 8.
3: To każdy z tych utworów jakoś dopełnia ten całkowity, dość abstrakcyjny obrazek.
1: Okej, dość abstrakcyjny. No dobrze, teraz posłuchamy utworu Upiór w Wizjerze i co? I wracamy po tym utworze do naszej rozmowy.

0: Audio Starter.
1: Upiór Wizjerza zespołu Sneaky Jesus, który tu ze mną już jest. No jak ja usłyszałam ten utwór, stałam się fanką. Bardzo lubię, że i pojawia się tam głos, że tam śpiewacie. Skąd ten pomysł? Bo na wcześniejszych płytach chyba tego nie było. W ogóle wasza poprzednia płyta jest bardzo ambientowa i taka spokojna. Są dwa utwory trwające 20 minut, a tutaj zupełnie coś innego.
2: To w zasadzie, jeśli trzymać się faktów i chronologii...
1: Trzymajmy się faktów.
2: No właśnie. To ten album, który teraz wyszedł, jest pierwszy względem tego, który wyszedł na jesień, bo ten, o którym teraz mówimy, został nagrany w zeszłym roku w lutym, mniej więcej. A ten, który wyszedł na jesień, został nagrany chyba we wrześniu.
1: Okej, okay, czyli to z opóźnieniem, ale celowym?
3: Wydawnicza żonglerka.
1: A, no tak. Tak. Rozumiem.
2: Rzeczywistość. Bywa taka,
1: rzeczywistość.
2: Że coś trwa szybko, coś trwa nieszybko. No.
3: A nawiązując...
2: Bo każdy to zna.
1: Tak. Rzeczywistość bywa brutalna, tak.
3: A nawiązując do głosu, który się pojawia, no to myślę, że gdzieś tam to się cisnęło na usta temu
1: zespołowi. Czyli po prostu graliście i nagle ktoś zaczął śpiewać?
3: No zaczęło się głównie... właściwie to tak. Zaczęło się od tej melodii, która się pojawiła w tym utworze, dość trochę banalna, i stwierdziliśmy, że ją pokolorujemy słowami, a że akurat padło, że była dość... z angielskiego powiedział haunting, czyli taka straszna, strachliwa. To pasowało przekręcić upiora w operze na upiora w wizjerze, a co de facto nawiązuje do jakichś, robiliśmy takie małe dokumenty na kamerce i tam po prostu pojawiały się takie postacie jeszcze sprzed porannej kawy w tych kadrach i okay. To były takie upiory w wizjerze.
1: Okej, okay, czyli ty jeszcze nie piłeś porannej kawy.
3: Tak,
1: porannej kawy to jest ten obrazek, tak? Właśnie na niego patrzę.
3: Tak jest. Czy bym tak zaśpiewał jak na tej płycie w tym momencie? Raczej nie, bo to trzeba być troszeczkę rozgrzanym. Ale często na przykład gramy ten utwór jako pierwszy, żeby po prostu od razu z zaskoczenia wziąć publiczność.
1: Okej, okay, a jeszcze śpiewacie na jakimś innym utworze?
2: Tak, jest jeszcze okay. Jeden utwór, na którym śpiewamy, tylko ten utwór jeszcze nie został nagrany,
1: tak, to...
2: ale będzie na kolejnej płycie.
3: Na bank.
1: Okej, okay, dobrze.
2: Tak. No, nazywa się Żywy Piach.
1: Bardzo, bardzo mi się podoba. Żywy Piach bardzo mi się podoba. A, czyli tak jakby ta płyta, która wyszła we wrześniu, to bardziej chcecie iść w tą stronę, czy właśnie bardziej w stronę płyty For Better Future?
3: Myślę, że idziemy dokładnie pomiędzy.
1: Pomiędzy.
3: Naprawdę, jak dobrze. Zadałaś to pytanie teraz, to tak się zreflektowałem i to nasz nowy materiał to jest tak właściwie dokładnie połączenie tych dwóch konceptów.
2: No bo to jest trochę tak, że jak ten album z jesieni, bardziej improwizowany, z rozciągłymi formułami, gdzie tam są powiedzmy dwa utwory, jakby strona A i B po prostu płyty winylowej, a tutaj jest płyta, która ma po prostu 8 utworów, no które co prawda trwają po 5-8 minut. Ale są bardzo zwarte. No to jeżeli mamy coś takie bez struktury, wolno dojrzewające i coś bardzo zwartego, strukturalnego, no to się łączy gdzieś w tej naszej nowej twórczości, bo inaczej się podchodzi do grania struktur i otworów, kiedy już się troszkę nauczyliśmy razem lepiej improwizować. Wtedy coś piszemy, wymyślamy, ale łatwiej nam się tym bawić, jakoś obracać po prostu.
1: Okej, okay, czyli wyćwiczyliście sobie jakiś wspólny język i kolejna płyta, w ogóle nie wiedziałam, że będzie kolejna płyta, już teraz, rozumiem.
3: Już jest cała rozpisana na drzwiach naszej salki.
1: O, wow.
2: Kartka z tytułami nawet.
3: Tak jest.
1: O, wow.
3: Wejść i
1: to
3: robić.
1: To jest szybko.
2: No, teraz musimy się nauczyć grać tych utworów, żeby je ładnie nagrać.
3: Albo nauczyć się struktur, żeby grać dookoła.
2: No właśnie.
1: Dobrze. Dobra, to posłuchamy sobie teraz kolejnego utworu Z sercem na ręce.

0: Słuchacie Akademickiego Radia Luz. Włącz się muzycznie.
1: Z sercem na ręce właśnie usłyszeliśmy. No Bęgier jest to dla mnie. Wszystkie te utwory, jak na razie trzy, które słyszałam, są Bęgierami. I właśnie chciałam się was zapytać, bo one są inne. W sensie, chodzi mi o to, że ta płyta po prostu, każdy ten utwór jest mega fajny i się różni od siebie. Czy wiecie, o co mi chodzi? Że po prostu czasami jak słucham nowych płyt jazzowych, to jednak są bardzo takie podobne te utworki, a tutaj każdy ma coś innego, każdy ma taki inny motyw. No i też zauważyłam, że jednak jest, wiecie, taka prostsza w odbiorze. To nie jest bardzo skomplikowane jazzowe granie, takie, wiecie, w swojej głowie, na zasadzie siedzę i dzieją się tam bardzo dziwne rzeczy, tylko są to pewne motywy, budowanie napięcia, to jest takie, no przyjemnie się tego słucha. I skąd to, czy to był taki pomysł, czy po prostu graliście i uznaliście, że trzeba trochę zejść z tej formy takiej agresywnej?
2: Ja myślę, że cudownie, że to zauważyłaś, bo dokładnie jakby o tym myślałem sobie ostatnio, że tak właściwie nie wiem, jak się robi płyty, które są tak spójne do momentu, że wszystkie utwory brzmią podobnie, jednak tworzą jakąś całość, bo w twórczości Sneaky Jesus po prostu my tworzymy taki kalejdoskop tymi jakby utworami, które są na tych płytach, bo po prostu rzeczywiście w każdej jest jakiś inny, inaczej skoczny motyw i inaczej po prostu uderza w serducho. Brzmieniowo akurat ta płyta jest, myślę, że może i najbardziej konsekwentna i też jest super kontrast odnośnie tej niejazzowości, o której powiedziałaś, że na przykład na tej płycie jest kontrabas, który nigdy wcześniej w karierze tego zespołu nie występował, a Franciszek Pospieszalski nas, powiedzmy, wspomógł podczas tej sesji nagraniowej i przez to ta płyta brzmi bardziej jazzowo, ale jest zagrana bardziej w nowoczesny, trochę taki hip-hopowy,
1: piosenkowy
2: sposób. Tak,
1: bo ja też właśnie nie chciałam mówić o hip-hopowym, bo to nie jest taki hip-hop na zasadzie, nie wiem, Omasta. To nie jest takie, wiecie, takie bujamy łapą.
2: Nie mówię o hip-hopie jako stylu grania, tylko o myśleniu, o muzie jako hip-hopowej strukturze. Są jakieś motywy, które wchodzą, wychodzą, dodajesz części, odejmujesz części, to tworzy trochę taki beat, ale jednocześnie absolutnie nie jest hip-hopem.
1: Tak, teraz już rozumiem.
3: No, myślę, że to taka po prostu muzyka instrumentalna, w której grają instrumenty, nikt nie śpiewa, ale tu jednak melodia jest po prostu bardzo ważna i myślę, że, no mówię z perspektywy gry na perkusji, no nie, że tutaj jest dużo takich miejsc i sposobu wykonywania tych naszych utworów, muzyki, że to ma się przysłużyć tym melodiom, prawda, a nie być po prostu czymś fajnym i fajnie brzmiącym, że ja fajnie gram na perkusji i zobaczę, co tutaj potrafię. Są takie momenty, jasne, że są gdzieś tam wydzielone z zamysłem, ale raczej właśnie ważna jest dla nas liryka, a to, że coś, o czymś są te utwory, te tytuły, może są trochę z kapelusza i się jakoś nie mają sensu, jak się na to patrzy tak z boku, ale my tam mamy jakąś historię do każdego utworu mniej więcej i o czymś one generalnie tam są, więc fajnie, że to może jest gdzieś słyszalne w tej muzyce?
1: Ja myślę, że jak najbardziej, że właśnie te motywy, mam wrażenie, że przez to też słuchacz może jakoś odpowiedzieć na tą muzykę, że łatwiej się po prostu z tym gdzieś utożsamić i właśnie pomyśleć o czymś, wyobrazić sobie tą historię, no bo tak jak powiedziałeś, że to są piosenki, no to buduje gdzieś się taka historia bardziej niż jak mamy takie bardzo jazzowe granie na zasadzie pokazania swoich skilli, to wtedy inaczej zupełnie.
3: No. Faktem też jest to, że my te skille mamy, jakie mamy, prawda? My też nie mamy co więcej pokazać.
1: Nie.
3: Bardziej chodziło trochę nam o to, bo tak sobie próbuję przypomnieć, jak te utwory wymyślaliśmy, jak nad nimi pracowaliśmy. Były chyba różne takie dyskusje, że jakiś motyw, jakaś część utworu może pójść w jakimś innym kierunku niż ten, w którym finalnie poszła. Ale zawsze wyznacznikiem tego, w którym kierunku idziemy, było to, aha, nie, wiesz co, w sumie to jest takie nienaturalne, to jakoś tak coś próbujemy zrobić takiego, co nie jest nasze autentyczne, jednak wróćmy do tego wcześniejszego pomysłu i zawsze jednak trzymaliśmy się takich ram, w których czujemy się okej z tym, co robimy, no nie, że jakby nie chcieliśmy jakoś udawać, chcieliśmy to zrobić jakoś po swojemu, super, że to się komuś podoba, bo to zawsze bardziej cieszy.
1: No i super, że to tworzenie też było przyjemne, no, w takim razie.
3: Staraliśmy się nie robić zbyt wiele wbrew sobie, no nie? Jeżeli mowa o decyzjach muzycznych.
1: No dobrze, to już słuchamy, już pod naszymi głosami słuchać Mufasę i wracamy do was po godzinie 10:00.

0: Minęła 10. Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM. Radio Luz poleca.
1: Flesz kulturalny. Zaprasza Zuza Kukiełka. Pogoda jeszcze nas nie rozpieszcza i wieczory bywają zbyt chłodne na kino w 100% w plenerze. Może alternatywą będzie kino pod dachem, ale na wodzie. W środy wieczorem takie właśnie dzieje się w Odra Centrum. Repertuar jest z tych mało znanych i wyjątkowych. Dziś na przykład obejrzymy Śmierć Zygielbojma. Film śledzi, nomen omen, przebieg śledztwa w sprawie śmierci żydowskiego polityka, tytułowego Zygielbojma. To jedna z wielu śmierci spowodowanych przez bezkarnych hitlerowców. A zasadnicze pytanie to, czy politycy i świat zainteresuje się tymi zbrodniami? Start filmu o 18. Jeśli jesteście w potrzebie coś przeżyć i coś przeszyć, te spotkania będą strzałem w dziesiątkę. Dyskusyjny klub życiowy Przeszycia w klubie pod kolumnami. Przynieście swoje ubrania wymagające przeróbek lub naprawy i oddajcie się rzemiosłu w miłym towarzystwie. Te spotkania to nie są warsztaty. Nie ma tutorialu, który każdy musi śledzić. To raczej coś na wzór nowoczesnego koła gospodyń. Każdy dziubie swoją wyjątkową robótkę i wszyscy rozmawiają. A gdy trzeba, służą pomocną radą. Uwaga, szycie tylko ręczne, nie ma dostępu do maszyn. Spotkania są darmowe i zaczynamy dziś o 18. Tak i to pytanie, na którym stoi sztuka improwizacji. Sztuka niełatwa do poskromienia. Wiele z nas na pytanie tak i zadane w sytuacji noszącej znamiona jakiejkolwiek presji odpowiedziałoby i nic. Aby uniknąć takich sytuacji, wybierzcie warsztaty improwizacji dla dorosłych w przedpokoju H13. Już dziś o 17. Są dla tych, których ciągnie do improwizacji, ale szczególnie dla tych, którzy pragną dodać nieco polotu do swoich codziennych konwersacji i nigdy nie czuć się zbitymi z tropu. Udział w warsztatach jest darmowy, obowiązują zapisy. Link do formularza znajdziecie na stronie organizatora. Młoda scena.
0: Radio Luz poleca. Mocograj.

0: Audio Starter.
1: Słuchajcie, mamy informacje na bieżąco tutaj. Musicie powiedzieć.
2: Właśnie, bo we wcześniejszym wejściu rozmawialiśmy o tym, że jutro będą winyle do zakupienia.
3: Gdzie?
2: Na jutrzejszym wydarzeniu w kanapie Espresso Bar.
3: In wine.
2: Ale słuchał tego nasz wydawca i zadzwonił do nas przed chwilą dosłownie, jak słuchaliśmy razem z wami muzyki. No, że kurier nie dojedzie na jutro. I to jest duży problem.
1: To jest
2: ale
1: pewien problem.
2: Wymyśliliśmy, że zrobimy taką listę. Osoby, które przyjdą i powiedzą, ja chcę winyl od was, ten nowy, najnowszy. Zrobimy sobie taką listę i te winyle do nas przyjdą tydzień później. A my kolejnego weekendu po prostu wsiądziemy na rowery i wam je przywieziemy prosto do domu. Także zapraszamy. Bo tą listę możemy tylko wypełnić na żywo. Nie
1: tylko
2: prowadzimy
1: jutro
2: zapisów online. To jest możliwe tylko jutro w kanapie. O której godzinie macie?
3: O 18.
2: Okej.
3: Tak jest. Poza tym chciałem tylko powiedzieć, że jesteśmy bardzo dumni z tego wydawnictwa i winyla, bo pierwszy raz ever zostanie nasza płyta wydana w tak zwanym gatefoldzie, czyli będzie można...
2: Czyli
3: w winylowym wydaniu, które się rozkłada tak jak książka, w środku są frykasy, a mianowicie mogę już zdradzić, że w środku jest też tekst napisany przez naszego zaprzyjaźnionego pana dziennikarza, który jest mocny.
1: Jecie.
3: No, także no to jest full package.
1: Full package.
3: Treść, no
2: tak,
3: żart.
2: No i ten tekst, żart. Jakby ten gatefold, tak? Ten tekst przede wszystkim, on jest tylko w tej wersji winylowej. Tego nie ma w CD-ku. Jutro będą CD-ki oczywiście, ale ten tekst jest tylko tam.
1: Tylko
2: i
1: na winylu.
2: Jest taki właśnie, wiecie, specjalny.
1: Znaczy, ja bym wolała, żebyście przyjechali do mnie do domu na rowerze i wręczyli mi winyla z uściskiem dłoni, niż, prawda, zdobyć go na jakimś wydarzeniu. To jest
2: ale trzeba
1: świetne
2: na to wydarzenie przyjść, żeby go zdobyć finalnie.
1: To jest ważne. Trzeba przyjść na to wydarzenie jutro. Jeszcze raz powtórzę, zapisy będą na karteczce ręcznie robionej.
3: Tak, oczywiście.
1: I później na rowerach będziecie jeździć. Macie rowery.
3: No mega.
2: Mamy. Ja muszę naprawić koło.
1: Ja też. Ja dzisiaj jadę do serwisu. Ale no, to jest dobre. A macie kask?
3: Ja pewnie. Mam. Oczywiście.
1: No to bardzo dobrze.
3: Mamy też uchwyt na bidon.
1: No ja sobie właśnie odmontowałam. No, to jest...
2: Trzeba pić wodę, jak się jeździ.
1: Ale ja mam w plecaku ją na przykład. Ale dobrze, macie rowery, więc będziecie wszyscy jeździć.
3: To tak, ale chciałem powiedzieć dla tych, którzy nie dotrą na jutrzejsze wydarzenie, choć mam nadzieję, że nie będzie takich osób, to płyty w tym momencie można już zakupić na preorderze, który jest na stronie audiocave.pl. I płyty są dostępne w trzech wersjach. Pierwsza wersja to jest CD, którą tutaj Jagoda otrzymała.
1: Tak, już dziękuję wam bardzo.
3: Pierwsza osoba w Polsce.
2: Także i, możecie, na świecie
1: w ogóle.
3: Tak jest. Jest wersja winyl czarny oraz jest wersja ultra hyper limited winyl pomarańczowy transparentny. Więc to jest w ogóle, nawet nie wiem, jak to wyjdzie, tak szczerze. Jak to przyjdzie, to wtedy dopiero zobaczymy, jak to wyjdzie, więc no ta płyta i my na tej płycie jesteśmy trochę pomarańczowi, więc tak jak i Radio Luz.
1: Tak jak i Radio Luz, pozdrowienia dla wszystkich.
3: Tak jest, pozdrowienia słuchacze i posłuchamy teraz kolejnego utworu.
1: Tak, może coś o tym opowiecie, bo to jest, a dobra, opowiemy później, ale to jest utwór, którego jeszcze nikt w Polsce i na świecie
3: Nie słyszał.
2: Słyszał na żywo, bo już go z dwa razy graliśmy, a jest to utwór pod tytułem Spięty koleś w grobie.

0: Audio Starter.
1: Spięty koleś w grobie Sneaky Jesus. Może chcecie mi coś opowiedzieć o tym? Czy już czas was goni?
2: Mnie czas goni, więc ja się zaraz pożegnam, ale macie o nich opowie tym utworze, bo...
1: Coś tam wie.
2: Coś tam chłopak wie.
1: Tak. No dobrze, czyli my się z tobą żegnamy.
2: Tak, ja się żegnam.
1: Pa, pa.
2: Pomyślałem sobie jeszcze o tym na koniec, że kogoś nie będzie jutro w kanapie, okej, okay, spoko. Ale powiedzieliśmy wcześniej, że tylko osoby, które przyjdą, mogą się zapisać na tę listę. Zróbmy tak, że, nie wiem, dwie osoby, które do nas napiszą, to możemy bez tego przyjścia wpisać na listę.
3: Jaką listę dla tych, którzy dołączyli przed chwilą?
2: Listę osób, którym dostarczymy winyl.
3: Na rowerze.
2: Na rowerze.
3: W obrębie Metropolitan Wrocław Area.
2: To jest.
1: Dobrze, zróbmy tak, że też będą mogli jeszcze sobie zamówić te rzeczy.
2: Tak, tak, no ale macie naprawdę 5 minut.
1: No.
3: Także gdzie mogę napisać?
2: Na Instagram Sneaky Jesus.
3: Tak jest, albo Facebook.
2: Nie, nie, Instagram. Żeby...
3: Okay, tam nie sprawdzamy.
1: Facebook już jest passé, dobrze. Jeśli jest. Ktoś chce zdobyć winyla, pisze na Instagrama Sneaky Jesus.
2: Żeby go kupić, nie? Żeby tak chyba dostać, tak? O to chodziło?
1: Tak, o to chodziło.
2: Ale że go przywieziemy osobiście.
1: Za pieniążki.
3: Ale dostawa jest gratis na rowerze.
1: O.
3: Osobiście.
1: No to się rzadko dzieje. Dobrze. Dobra, powiedzcie mi coś jeszcze o tym utworze. Jeszcze nie idź.
2: Dobra.
3: To był utwór Spięty koleś w grobie, który de facto jest... przynajmniej w mojej głowie, kulminacją humoru na tej płycie. Bo jak osoby, które znają Sneaky Jesus, śledzą tę muzykę, to wiedzą, że humor traktujemy bardzo serio i jest on kluczowym elementem tego, co robimy. I tutaj ten utwór tak właściwie to jest taki, może nie prześmiewczy, ale taki żart z takich... skomplikowanych, jazzowych, upchanych dźwięków tematami.
1: Okej, czyli to, o czym mówiliśmy, że po prostu żartujecie sobie z tych jazzmenów, którzy...
3: Tak, tu w tym wypadku bardzo dosłownie, bo jak wcześniej słuchaliśmy Mufasy, które jest po prostu bardzo prostą wersją, melodią chwytliwą, tutaj mam już raczej upchaną

0: dźwiękami melodię i która raczej nie zapadnie w
1: pamięć.
0: Nie to co środkowa część tego utwora, która jest bardzo liryczna, relaksująca i wtedy już się, słuchając tej środkowej części, przestaje być tym spiętym kolesiem i można dalej żyć. Ale jeśli znów się zepniemy, to znów wpadniemy w dołek, jak w ostatniej części tego utworu.
1: Okej, czyli to jest historia cała za tym idąca.
2: Tak, że też sobie tak myślę teraz o tym, że każdy z nas kiedyś był tym spiętym kolesiem, dokładnie, który chciał to coś z siebie wycisnąć i tym dobrym, fajnym, super kimś być.
1: I teraz w końcu odpuściliście sobie.
0: Tak jest.
1: A w życiu sobie odpuściliście też i nie jesteście tacy spięci?
2: Czasami jesteśmy.
0: Absolutnie sobie nie odpuściłem.
1: No ale to jest bardzo ważne, że chociaż odpuściliście w tej muzie trochę. To bardzo dobrze. No dobrze, tak. No to teraz już czas chyba na was. Niestety bardzo miło się z wami rozmawiało. Jeszcze wam przypomnę, że były tutaj ze mną 2/4 zespołu Sneaky Jesus. Dzięki wam bardzo.
2: I 2/5 zespołu Sneaky Jesus.
1: Tak.
0: Jednocześnie.
1: No dobrze, to cześć wam.
2: Wszystkiego dobrego.
0: Tak jest, pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Luzu.

0: Artysta Tygodnia.
1: Regularnie spływające wypłaty Tantiem sprawiały, że członkowie American Football wiedzieli o tym, że przez 15 lat po rozpadzie ich muzyka dalej jest słuchana. Nie mieli jednak świadomości tego, jak duży kult urósł wokół nich. Gdy Mike Kinsella, wydający solowo jako Owen, słyszał, że bookerzy byliby w sumie bardziej zainteresowani organizacją koncertu American Football, nie mógł uwierzyć w to, że ktoś naprawdę chciałby słuchać zespołu, który od tak dawna nie istniał. Zainteresowanie było jednak ogromne. Gdy w 2014 roku Kinsella zgodził się na reaktywację, pod warunkiem dołączenia do składu jego kuzyna Nate'a, trzy koncerty w Nowym Jorku wyprzedały się prawie natychmiast. Podobno, obiektywnie patrząc, nie były to wspaniałe występy. Jednak publiki raczej to za bardzo nie obchodziło. Ujrzenie na żywo legendarnej, pionierskiej grupy, o której każdy myślał, że już nigdy nie pojawi się razem na scenie, było bezcennym przeżyciem. Trzech zwykłych facetów, wchodzących w wiek średni, wzięło w ręce instrumenty i nagle stali się gwiazdami rocka dzięki swoim piosenkom z czasów studenckich.

0: Słuchacie audiostartera w akademickim Radiu Luz.
1: Jak zwykle po 10.30 mogliśmy usłyszeć nasz stały segment w Radiu Luz, czyli Artystę Tygodnia. O wszystkim możecie przeczytać na radioluz.pl. A my wracamy do mojej jazzowej dzisiejszej selekcji. I za chwilę usłyszymy Marcina Maseckiego, pianistę, kompozytora, który został wychowany w Kolumbii, ale wrócił, właściwie nie wrócił, przyjechał do Polski i tutaj już jest, tutaj już siedzi, tutaj tworzy, ale tą Kolumbię słuchać na jego ostatniej płycie i nawet na niej śpiewa, także myślę, że będziemy się mogli zaraz rozsiąść do Besame Mucho.

0: Słuchacie Audio Startera na 91,6 FM.
1: Niby polski jazz, a jednak były tutaj słyszalne brazylijskie rytmy. To wszystko ze sprawą zespołu Sojuz, czyli po polsku Związek. Jest to kolektyw pochodzący z Mińska, który się wprowadził do Polski i zaczął grać z Polakami, a płytę nagrali swoją w Brazylii właśnie, w São Paulo. Także ta Brazylia jest dla nich ewidentnie ważna. Świetnie, że to tam nagrali. Myślę, że to miało na pewno duży wpływ. Takie delikatne brzmienia, a teraz trochę bardziej zwiększymy intensywność zespołem Nene Heroin.

0: Słuchacie Audio Startera na 91,6 FM. Włącz się muzycznie.
1: Wola, czyli utwór, który przed chwilą usłyszeliśmy, jest bardzo dużym naładowany, jest bardzo naładowany emocjonalnie, jednak mnie ten utwór jakoś uspokaja, dlatego że słuchałam go bardzo dużo rok temu w wakacje, w lipcu. To był dla mnie taki czas, kiedy na tydzień zamknęłam się w domu w górach i złączyłam się gdzieś z przyrodą i właśnie z muzyką i pamiętam, że ten utwór leciał mi w zapętleniu. Nie wiem, czy też tak macie, że właśnie słuchacie jakichś utworów i później za każdym razem, jak je ponownie odtworzycie, to odsłuchacie, to kojarzy wam się właśnie z tym momentem, kiedy go słuchaliście. No ja tak mam właśnie z utworem Wola, więc zawsze mi się gdzieś bardzo miło kojarzy. I zostajemy, tak myślę, w takim napięciu, w mocniejszych dźwiękach, bo przed nami Ninja Episkopat.

Godzina 11 zbliża się nieubłagalnie, to oznacza koniec dzisiejszej audycji Audio Starter. Bardzo Wam dziękuję, że byliście, że jesteście, że słuchacie Radia Luz. Oczywiście dziękuję również Oliwii Leszczyńskiej, która pięknie zrealizowała tę audycję, a to był nie lada wyczyn, bo jak Wam przypomnę, dzisiaj tutaj rozmawiałam z zespołem Sneaky Jesus. Jeszcze Was raz zaproszę na jutrzejsze odsłuchanie ich płyty. Będziemy słuchać winyla w kawiarni Kanapa. Także jeśli chcecie się napić dobrej kawki i posłuchać dobrej muzyki, no to jutro o 18 się tam widzimy. A my przed chwilą usłyszeliśmy zespół EAPS, czyli również wrocławski zespół jazzowy. Taki jeszcze grali teraz z Jałubi, to usłyszeliśmy, dlatego te dźwięki były takie trochę niepolskie i uznałam, że zakończymy również Wrocławiem. To jest świeżynka, nowy utwór zespołu Błoto.

0: Minęła 11. Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM. Radio Luz poleca.
1: Lesz naukowy, Zuzanna Biernacka, zapraszam. Dlaczego jedno espresso jest idealne, a inne smakuje źle? Nowe badania pokazują, że klucz tkwi w fizyce przepływu wody przez zmieloną kawę. Naukowcy zeskanowali próbki o 11 stopniach mielenia i przeanalizowali ich strukturę w mikroskali. Okazało się, że kawa tworzy złożoną sieć cząstek i mikroskopijnych kanałów, którymi przepływa woda. Gdy mielenie jest drobniejsze, kanały stają się węższe i bardziej kręte, co spowalnia przepływ i zwiększa ekstrakcję, czasem aż do nadmiernej goryczy. Kluczowe znaczenie ma też obecność najdrobniejszych cząstek oraz pęcznienie kawy, które dodatkowo blokuje przepływ. Badacze wykorzystali teorię perkolacji, by stworzyć model łączący te czynniki. Pokazuje on, że nawet drobne zmiany ustawień mogą znacząco zmienić smak. To krok od instytucji baristy do naukowego przewidywania idealnego espresso. Wyobraźnia okazuje się znacznie bliższa rzeczywistemu widzeniu niż dotąd sądzono. Badanie opublikowane w Science pokazuje, że gdy przypominamy sobie obraz mózgu, aktywują się te same pojedyncze neurony, które reagowały na jego rzeczywiste oglądanie. Naukowcy z Cedars-Sinai Medical Center przebadali 16 pacjentów z epilepsją, rejestrując aktywność 714 neuronów odpowiedzialnych za rozpoznawanie obiektów. Podczas oglądania obrazów i późniejszego ich wyobrażania, część tych samych komórek uruchamia się ponownie, zachowując swoją specjalizację. Na przykład dla twarzy, zwierząt czy przedmiotów. Około 40% neuronów aktywnych przy widzeniu reagowało także podczas samego wyobrażania. Na tej podstawie badacze potrafili odróżnić, czy pacjent coś widzi, czy tylko sobie to przypomina. Wyniki sugerują, że mózg nie stymuluje obrazu ogólnie, lecz odtwarza jego rzeczywisty kod neuronalny. To wspiera ideę, że mózg działa jak system generatywny, który rekonstruuje doświadczenia z pamięci, zamiast jedynie odgrywać w uproszczonej formie.
0: Mocograj.

0: Pełna kultura w akademickim Radiu Luz.
1: Mamy już godzinę 11, a to oznacza początek naszej środowej pełnej kultury. I dzisiaj tradycyjnie zanurzymy się w świat kina, porozmawiamy o paru nowych zapowiedziach filmowych, między innymi o nowym filmie Resident Evil, ale też nie zabraknie różnych zapowiedzi zbliżających się wydarzeń we Wrocławiu. I przez następne dwie godziny będzie do Was mówiła Milena Morcinek,
2: Zuzia Szarczyńska,
1: a realizował nas będzie Kajetan Gulbinowicz, więc trochę więcej o filmach już opowiemy za chwilkę.

0: Pełna kultura na 91,6 FM.
1: Zaczynając od razu filmowo, wkraczając w ten nasz taki, no myślę, no jak zwykle taki punkt do odhaczenia jest DKF Politechniki, ponieważ już jutro będzie wyświetlany film Służący. Ja powiem szczerze, że nie słyszałam wcześniej o tym filmie, ale też tam... Myślę, że na DKF-ie pojawia się dużo takich tytułów, jak mówiłyśmy kiedyś o Wojnach Jednorożców, albo właśnie o takich mniej troszeczkę znanych tytułach, co tak troszeczkę nam właśnie przybliża te filmy. A jeżeli chodzi o film Służący, to jest to brytyjski dramat psychologiczny z 1963 roku i opowiada właśnie o młodym arystokracie, który zatrudnił służącego. No i ciekawe, gdzie to poprowadzi dalej.
2: Tak, ja właśnie zgodzę się z tobą, bo nie słyszałam wcześniej o tym filmie. Jest to film no dosyć stary, jednak z lat 60., ale cieszę się, że też takie filmy pojawiają się na DKF-ie, ponieważ są one równie ważne jak te nowsze produkcje. No i tak jak już zresztą powiedziałaś, tutaj mamy historię taką, bym powiedziała, bardzo brytyjską właśnie, że młody arystokrata przeprowadza się do Londynu, zatrudnia służącego. No i on początkowo wydaje się być właśnie takim lojalnym pracownikiem, ale nie znajduje zaufania u dziewczyny głównego bohatera. No i potem jak zwykle zaczynają się komplikacje. I jest to film w reżyserii Josepha Lusleya, według scenariusza Harolda Pintera, a jest to też adaptacja noweli. Więc tutaj już mamy totalne zanurzenie po prostu w trzech różnych światach, by można było powiedzieć. No i film ten, tutaj warto podkreślić, że jest powszechnie uważany za jedno z najwybitniejszych dzieł w historii brytyjskiej kinematografii. Czyli tutaj może jednak my jako jedyne o tym nie słyszałyśmy.
1: Może my jako jedyne. Też jak patrzę na sam plakat tego filmu, to tutaj mamy taki kadr odbicia w lustrze. I to też niejako nawiązuje troszkę do takiej psychologii i że też może występować jakaś gra właśnie psychologiczna między tymi postaciami, no ale jest to też czarno-biały film. Jak oglądam właśnie kadry z tego filmu, tutaj bardzo ładnie przebija się właśnie to światło i też takie właśnie ciekawe kadry, jak na to patrzę, więc no cóż, możemy tylko powiedzieć, że zapraszamy i zachęcamy jak zwykle do obejrzenia filmu właśnie na pokazach DKF Politechniki już jutro. Tutaj myślę, jeszcze... że o godzinie 18?
2: Tak, tradycyjnie o godzinie 18. Tutaj jak zwykle podkreślamy, że najpierw jest wstępna dyskusja o filmie, w zasadzie taki wykład o filmie, ale tutaj jeszcze podkreślę, że jest to bardzo dobrze nagradzany film, ponieważ zdobył 3 nagrody BAFTA, w tym dla najlepszego aktora właśnie dla Dirka Bogarda, który wcielił się w rolę tego naszego tytułowego sługi. No i też ten film w ogóle zadebiutował na 24. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji i zdobył właśnie wtedy Złotego Lwa. Więc no tutaj jednak bardzo dobrze widać, że właśnie jest on nagradzany, no i jednak jest może jakimś ikoniczną częścią kina brytyjskiego.
1: Właśnie też tak bardziej się przypatrzyłam opisowi tego filmu i może też ma właśnie jakiś taki istotny film na te późniejsze dramaty psychologiczne, ponieważ tutaj od razu mi się tak przypomniał Saltburn, jeżeli chodzi o takie tytuły, gdzie też mamy jednak mężczyzn w roli głównych, tak jak jest to opisane, więc jeżeli chcecie się przekonać, czy to ma może jakieś połączenie z tymi właśnie współczesnymi dramatami psychologicznymi brytyjskimi, to zapraszamy.

0: Pełna kultura na 91 i 6 FM.
1: Wracamy do Davida Attenborough i do wystawy w Natural History Museum w Londynie, ponieważ jak chyba do końca maja, jak dobrze wiem, jest możliwość właśnie wejścia na taką specjalną wystawę, gdzie mamy 360 takiego imersyjnego doświadczenia. Tutaj przez muzeum jest zaznaczone, że jest to taka wyprawa na 50 minut, coś takiego, gdzie właśnie możemy się już tak w głębi, tak dogłębnie zagłębić, może tak, w świat właśnie natury przedstawiony przez Davida Attenborough. Niestety nie mogę znaleźć, czy właśnie w trakcie tej wystawy będzie cały czas nam towarzyszył głos Davida.
2: Tak. Właśnie cały czas słyszymy narrację Davida Attenborough i tutaj mamy tematy wystawy. W zasadzie przechodzimy od samego początku, czyli narodziny życia na Ziemi, potem mamy ewolucję, relacje ludzi z naturą, wpływ zmian klimatu na Ziemię oraz możliwą przyszłość, w której ludzie współpracują z planetą zamiast nią niszczyć. Więc tutaj mamy no też naprawdę bardzo ładny ten program, taki bardzo podoba mi się, jak się kończy, no bo też jednak David Attenborough był jedną chyba z pierwszych osób, która tak bardzo mocno mówiła o zwiększaniu świadomości, o zmianach klimatu oraz no, wymieraniu gatunków, czy też niszczeniu oceanów i lasów, więc tutaj no naprawdę ta wystawa jest niesamowicie zachęcająca.
1: Tak, i właśnie też w kontekście tych zmian klimatycznych to po prostu jest bardzo wartościowa taka postać dla naszego świata, która nam bardzo o tym przybliżyła właśnie nie tylko swoim głosem opowiadając, tylko że cały czas mówił o tym, że jest coś takiego jak ocieplenie klimatu i jest coś takiego jak wymierające gatunki właśnie, więc tym bardziej myślę, że jeszcze z tą taką jednak powtarzalnością, że cały czas słychać go gdzieś, ponieważ nie widać go, ale go słychać, to jednak łatwiej się słucha też, jeżeli ktoś nie jest przekonany właśnie co do takich zjawisk, właśnie żeby ktoś nam o tym opowiedział. No i też jest film, jeżeli chodzi o Davida Attenborough, który miał premierę w tamtym roku, jak dobrze wiem, ale w tym roku będzie wyświetlany właśnie tak specjalnie. Jest to właśnie Londyn Davida Attenborough, gdzie w takim razie on zwiedza niejako te zakamarki Londynu, jeżeli chodzi o tą wielką przyrodę, może tak, ponieważ nie możemy o tym powiedzieć jako takiej dżungli, ale może właśnie jako miejskiej dżungli. Może tam będą takie właśnie wyróżnione gatunki, które muszą sobie radzić jednak w mieście, ponieważ to też jest zawsze ten dylemat, czy lepiej wyjść to

0: wiejską myszą, czy tą miejską myszą i jak siebie kto określa i też, o, na przykład Milano, jak siebie określasz, jako wiejską mysz, czy jako miejską mysz?
1: Och, ja tutaj, no jednak nawet jeśli chodzi o moje miasto rodzinne, no to jednak jestem chyba bardziej miejską myszą, ponieważ mimo wszystko mieszkam w dosyć dużym mieście, ale no nie ukrywam, jakieś tam na wieś trochę mnie ciągnie, więc może jestem jakąś hybrydyczną myszą, o której jeszcze nie wiemy.
0: Ja chyba też, ja bym powiedziała, że taka miejska, muszę być miejską myszą, a chcę być wiejską myszą. O, no. I też można się gdzieś urodzić, ale mieć inne myślenie.
1: Tak jak też we mnie są dwa wilki, to we mnie są dwie myszy.
0: We mnie są, tak, ale ja chyba wolę, żeby we mnie były dwie myszki, szczerze. To brzmi jakoś tak ładniej. I też cały czas kontynuując właśnie temat Davida Attenborough, no to mamy tutaj właśnie ten specjalny pokaz tego filmu niejako w właśnie różnych przestrzeniach. Jak dobrze wiem, to właśnie Londyn Davida Attenborough będzie stricte wyświetlany w Londynie i na terenie Wielkiej Brytanii, ale też jedno z kin w Polsce, ponieważ kino w Warszawie będzie właśnie prowadzić takie premiery niejako tego filmu. No właśnie, czy to można nazwać premierą, ponieważ premiera była w tamtym roku, ale takie oficjalne przywitanie z tym filmem, ponieważ nie wiem, czy właśnie był wcześniej wyświetlany w Polsce na taką skalę. No i też jeżeli chodzi o inne powtarzanie jakichś właśnie odcinków, czy też filmów, gdzie jest jednak narracja Davida Attenborough, będzie wyświetlana w Polsce w różnych kinach, ale o tym powiemy już za chwilę.

0: Słuchacie pełnej kultury w Akademickim Radiu Luz.
1: Jeżeli chodzi o naszą pełną kulturę, to mamy pełną kulturę przyrodniczą w tym momencie, ponieważ dalej kontynuujemy nasz temat odnośnie Davida Attenborough i tego za dwa dni kończy 100 lat. I w związku z tym, tak jak wcześniej już wspomniałam, jest niejako premiera, czy też odnowienie tej premiery w kinie w Warszawie, jeżeli chodzi właśnie o David Attenborough Londyn, ale też jeżeli chodzi o dwa inne filmy, w których on brał udział, które współprodukował i tak dalej. Więc jeżeli akurat jesteście w Warszawie, to śledźcie Filmotekę, ponieważ to Filmoteka ogłosiła właśnie taką jeszcze raz premierę, czy też po prostu pokaz tych filmów. No i też możemy śledzić Filmotekę, czy właśnie ona doda jakieś takie specjalne odcinki, czy też może specjalne filmy, które na przykład drugą część Błękitnej Planety, która powiem, że to jest chyba mój ulubiony film, jeżeli chodzi o Davida Attenborough. I możemy właśnie śledzić, czy Filmoteka nie doda czegoś, czy może będą jeszcze jakieś inne pokazy, ponieważ na razie we Wrocławiu nie słychać nic o tym, ale kto wie, co nam przyniosą kina studyjne.
2: Może coś się pojawi właśnie, może będziemy w stanie zobaczyć, a bardziej może i usłyszeć jego głos na pełnym ekranie.
1: To prawda. I też jeżeli chodzi o BBC, z którym, tak jak wcześniej mówiłam, odnośnie życiorysu samego Davida długo współpracował, to od 8 do 10 maja stacja pokaże takie specjalne urodzinowe pasmo z produkcjami Sir Davida Attenborough, a kolejne programy z całym udziałem będzie można oglądać przez cały maj. I w ramach właśnie tego programu znalazły się m.in. właśnie David Attenborough, Życie w kolorze, Jajko, Cud natury, Attenborough i Śpiew natury, Rajskie ptaki, Attenborough i Jurajskie potwory morskie oraz właśnie wybrane odcinki tej Błękitnej Planety, część druga. I właśnie 8 maja, dokładnie w dniu urodzin Davida, BBC będzie premierowo pokazywać dwa filmy. Jeden o 19.45 Londyn Davida Attenborough oraz właśnie o 20.55 David Attenborough Początek wielkiej przygody. Więc jeżeli czaicie się niejako na te filmy, jeżeli chcecie je zobaczyć, właśnie nie przeszukiwać całego internetu, a poczekać te dwa dni i włączyć sobie po prostu na spokojnie wieczór z Davidem, to jak najbardziej zachęcam. Ja być może tak zrobię, usiądę sobie z herbatką i będę oglądać dokumenty o błękitnej planecie.
2: Na pewno będzie to bardzo uspokajające, boję się, że może dla niektórych aż za bardzo.
1: Tak, ale no piąteczek wieczór, no to też obowiązuje, że można troszeczkę już wychillować przed weekendem, można się już wprawić w ten rytm troszeczkę spokojniejszy. A też jeżeli chodzi o inne takie dokumenty, które wyróżniają się z tej twórczości, niejako współprodukcji, czy też właśnie lektorowada Davida Attenborough, to mamy tutaj na pewno, no według mnie bardzo dobra jest Błękitna Planeta i ta pierwsza część i ta druga część. Mamy też Życie ssaków, które też jest bardzo dobre. Jak mówię o tych wszystkich dokumentach, no to niejako też z produkcji Davida, to one cały czas zaczynają się od życia. Że jest życie ssaków, życie, no nie wiem, nietoperzy, czy cokolwiek. I życie pod wodą. I mamy też serię właśnie bardzo dobrą, Planeta Ziemia, pierwsza i druga część. I no, jeżeli ktoś chce się zgłębić właśnie w ten świat, jeżeli ktoś chce się przekonać o tym fascynującym według mnie właśnie stylu opowiadania niejako Davida Attenborough, to jak najbardziej zachęcam. I to, że jest właśnie jeszcze dostępna ta wystawa w Londynie, to jeżeli ktoś tylko ma możliwość, albo jeżeli ktoś jest w Warszawie i chciałby pójść właśnie na taki specjalny pokaz tych filmów, to zachęcamy i zapraszamy.

0: Pełna kultura na 91,6 FM.
1: Odchodzimy od tematyki filmowej i przenosimy się do tematu troszeczkę rekonstrukcji historycznych, troszeczkę takiego eventu fantasy, ponieważ tutaj akurat Milena miała okazję być na wydarzeniu, które się nazywa Wojownicy Światów. Była to 5. edycja tego festiwalu w Bielsku Białej, czyli 1 i 2 maja w majóweczkę. Można było pójść na Błonicę, jak dobrze...
2: Na Błonię.
1: Na Błonię, dobrze. Błonicę. Brzmi troszkę jak jakaś choroba, ale to nie to.
2: Nie, nie, nie.
1: No, to można było pójść na, w takim razie powiem, na pola, na duże pola w Bielsku Białej i przekonać się i dołączyć niejako do tej wielkiej bitwy, niejako tych wojowników światu, czy po prostu w ich właśnie tam obchody. No i mam pierwsze pytanko, jak to wyglądało? Co to było?
2: Ja powiem szczerze, że pomimo tego, że jestem z Bielska, jest już 5. edycja, to pierwszy raz o tym usłyszałam. Jestem zachwycona po prostu, jak to wyglądało. Bardzo mnie to zachęciło. To było mniej więcej tak, że właśnie na Błoniach wspomnianych przez ciebie, to jest taka ogromna polana, taka, na której zazwyczaj jakby przychodzą rodzice z dziećmi, żeby się bawić tam przy placu zabaw, czy też potem no, wyjść na szlaki górskie, które są niedaleko, ale tym razem było to zamienione w taką wioskę. Było po prostu mnóstwo namiotów, mnóstwo miejsc, gdzie właśnie wszystkie bractwa po prostu się spotykały, ponieważ tutaj warto podkreślić, że to wydarzenie właśnie łączyło rekonstrukcję historyczną z kulturą popularną, muzyką filmową i też nawet i literaturą. Więc naprawdę było tego bardzo dużo. Mieliśmy przekrój przez ponad 2000 lat historii oraz inspiracje właśnie znane z największych światowych uniwersów, ponieważ mogliśmy tam znaleźć rekonstruktorów zarówno właśnie no, wydarzeń historycznych, jak i właśnie rekonstruktorów no po prostu światów takich jak Władca Pierścieni, Hobbit, Wiedźmin czy Star Wars. No i muszę przyznać, że ja bardzo podziwiam na przykład właśnie tych ze Star Warsów, którzy byli po prostu w całej zbroi, w tą majóweczkę, w 27 stopni, bardzo tam cieplutko było, a oni dawali sobie radę, pozowali dzielnie z nami do zdjęć, no i przedstawiali niesamowite rzeczy.
1: A jaki był taki najfajniejszy punkt programu? Co tak najbardziej ci zapadło w pamięć?
2: Najbardziej mi zapadł w pamięć koncert muzyki filmowej, który odbył się właśnie 1 maja wieczorkiem. Był on w ogóle darmowy, więc nas to bardzo zachęciło do tego, żeby w nim uczestniczyć. Był on świetny, jak na to, że w ogóle było to zorganizowane przez miasto za darmo. Ja byłam bardzo zadowolona, ponieważ mogliśmy właśnie usłyszeć wiele motywów z filmów takich jak Władca Pierścieni, Piraci z Karaibów. No też Braveheart był, było nawet Skyfall, było Spectre, jeśli chodzi o Jamesa Bonda. No naprawdę był niesamowity przekrój, było to świetnie wykonane. Ja naprawdę jestem bardzo zadowolona z tego, że udało nam się tam trafić, ale też tutaj warto podkreślić, że właśnie ta wioska wojowników znajdująca się na Błoniach była też niesamowicie fajna, ponieważ no to jednak jest takie troszkę wrażenie wejścia w taki może świat lekko renesansowy, jak widzimy tych ludzi w zbrojach, jak widzimy ludzi po prostu oglądających różne miecze, patrzących się, jak się to robi. Tam też były na przykład stoisko zrobieniem z eliksirów, czy różnych takich rzeczy. Więc no i oczywiście walki rycerskie, czy różne rekonstrukcje, jak na przykład była i jeszcze całkowity oddział w ogóle amerykańskich żołnierzy i tam były też rekonstrukcje, więc naprawdę było tego ogromnie dużo, jak na 2 dni można było się niesamowicie dobrze bawić. No i ja jak najbardziej zachęcam do uczestniczenia w następnej edycji, no bo zapewne odbędzie się za rok. Ta była 5. jubileuszowa, ale myślę, że po sukcesie, jaki właśnie miała, to że ta 6. będzie nawet jeszcze lepsza.
1: To w takim razie, no to będziemy czekać na tą kolejną edycję, ale czy te wydarzenia były tylko i wyłącznie na tej polanie, czy było jeszcze coś w mieście właśnie?
2: Właśnie ta wioska znajdowała się na polanie i to nie jest tak w zasadzie bardzo daleko od centrum miasta, no bo da się, wiadomo, dojechać i komunikacją miejską i autkiem, jeśli ktoś by tam miał na miejscu, ale też w centrum miasta miało miejsce na przykład ten koncert, czy też był właśnie pochód, kiedy większość rekonstruktorów pierwszego dnia przeszło w właśnie z Błoń do centrum miasta, to można było w ogóle zobaczyć, jak idą wszyscy bardzo dzielnie i właśnie się pokazują w tych swoich kostiumach, co było niesamowite. No i też w centrum miasta było takie oficjalne otwarcie, pokazy ekip, różne bitwy, czy też turnieje rycerskie dla publiczności, gdzie po prostu na przykład ty, Zuziu, mogłabyś się zapisać i potem uczestniczyć w takim turnieju, no i mogłabyś, nie wiem, tam wygrać i zdobyć nagrodę.
1: Wygrać i zdobyć księżniczkę, zapewne. Tak, ale no, ja z tematami rekonstrukcji jestem coraz bliżej, jeżeli chodzi o to, więc mnie to bardzo ciekawi, jak to tam wyglądało, tym bardziej, że jeszcze pod koniec tamtego roku byłam na jednej rekonstrukcji historycznej, w której niestety nie można było aż tak czynnie uczestniczyć, ale tutaj mamy, jak słyszę, i połączenie rekonstrukcji, trochę LARP-u i trochę wszystkiego, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak to wyglądało, to już za rok można się przekonać, może wziąć właśnie udział w jakimś turnieju, może być tym rycerzem, wygrać księżniczkę albo zrobić swój eliksir, więc będziemy czekać.

0: Pełna Kultura na 91 i 6 FM.
1: Zbliżamy się do końca naszej środowej pełnej kultury, ale dzisiaj jak zwykle było bardzo filmowo, ponieważ kochamy ten wątek i lubimy. Były też opowieści o Davidzie Attenborough, gdzie myślę, że mam nadzieję, że zachęciłyśmy jak najbardziej do zgłębienia i tematów przyrody i też niejako zmian klimatycznych, które nam cały czas towarzyszą i do wystawy w Londynie i różnych pokazów filmowych i też różnych odcinków i musimy przypomnieć i chcemy przypomnieć, że już za dwa dni, ponieważ też 8 maja w urodziny Davida Attenborough rusza
2: idealnie
1: rusza Millennium Docs, czyli festiwal pełen dokumentów, więc jeżeli chcecie zgłębić tematy dokumentów nie tylko jeżeli chodzi o przyrodę, ale jeżeli chodzi o każdy inny możliwy wątek, czy to polityka, czy to właśnie przyroda, czy to społeczeństwo, to zapraszamy i zachęcamy. Artykuł o tym wisi na naszej stronie, więc tym bardziej, jeżeli chcecie się zapoznać z tematem, dlaczego warto oglądać dokumenty i co to nam daje i co właśnie możemy też konkretniej zobaczyć na festiwalu Millennium Docs, to zachęcamy i zapraszamy.
2: Tak, jak najbardziej. Też pogoda za oknem po prostu wzywa w zasadzie do festiwalowych, no do początków festiwalowych. Tutaj ja też zaznaczę, że w ten weekend ma miejsce festiwal kawy we Wrocławiu, więc ja jak najbardziej też do tego zachęcam. Jeśli mamy tutaj jakichś miłośników kawy, no to zachęcam do zapoznania się z różnymi smakami, ale też z różnymi palarniami z całego świata, bo nieraz przyjeżdżałem też z dalekich zakątków.
1: Więc mamy tutaj MDAC i festiwal kawy, i Juvenalia i po prostu dużo koncertów, to tym bardziej zachęcamy i zapraszamy. I cóż, no życzymy miłego tygodnia i też kolejnego weekendu.

dalej jestem. Krwawię naprawdę, widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem. Krwawię naprawdę, widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem. Jestem.

0: Minęła 13. Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM. Radio Luz poleca.
1: Flesz muzyczny. Dominik Lentas. Zapraszam. Klub Ciało otwiera wrota na oścież. Noc pełna minimalistycznego, głębokiego techno, chaosu i galopującego groove'u, a wszystko to tax-free. Wystąpią zarówno rezydenci, jak i goście. Tej nocy na parkiecie będziecie bujać się do selekcji takich DJ-ów jak Glash, Trans Timmermans, Sigdat, Excessive czy Lulu Malina. Ciało 23.30, wstęp wolny. W tę sobotę odbędzie się druga edycja Wrocławskiej Ligi Freestyle 2026. Jednocześnie będzie to pierwsza ustawka tego sezonu. Spadkobiercy poetów romantycznych stoczą bitwy na wyrafinowane epitety. Wszystko to w konwencji wolno-stylowej. Błyskotliwe riposty, dogłębne diagnozy oponentów i moc słów uwolniona. W tę sobotę o 18.30 w Haus Tęczowa. Szczegóły i wejściówki w audycjach na żywo od poniedziałku do piątku na 91 i 6 FM.
0: Radio Luz poleca. Mocograj.

0: Radio Luz. Włącz się muzycznie. Radio Luz poleca.
1: Futbol amerykański kojarzy się z brutalnością, agresją i bezlitosnymi starciami fizycznymi. W świecie muzyki gitarowej fraza American Football przywołuje jednak zupełnie inne konotacje. Zespół o tej nazwie to chyba najbardziej znani przedstawiciele Midwest Emo, gatunku muzycznego łączącego naładowane emocjami rozchwiane wokale oraz delikatne melodie w subtelnych, złożonych aranżacjach.
0: Radio Luz poleca.

0: Akademickie Radio Luz.
1: Gdy po 15 latach przerwy American Football zaczęli ponownie koncertować, naturalnym krokiem był powrót do studia nagraniowego. Oczekiwania wobec wydanego w 2016 roku drugiego albumu zespołu były z oczywistych względów dość wysokie, a ocena, czy zostały one zaspokojone, nie jest oczywista. Materiał ten jest dość bezpieczny, powtarzający w dużej mierze motywy z debiutu. Plan minimum został wykonany, ale pewien niedosyt mógł pozostać. Na szczęście, 3 lata później światło dzienne ujrzał album numer 3, który już zaprezentował nieco bardziej poszukujące oblicze American Football. Po raz pierwszy zaprosili oni do współpracy innych artystów. Gościnny udział zewnętrznych wokalistek pomógł nadać płycie bardziej eteryczny, rozmyty nastrój. Chociaż Kinsella i spółka podczas nagrań mierzyli się z serią problemów, takich jak rozwody, alkoholizm czy kłótnie wewnątrz zespołu, to udało im się nagrać zestaw piosenek tyleż smutnych, co pięknych. Trzecie American Football wciąż bazuje na klasycznym brzmieniu sprzed dwóch dekad, ale już nie jest jego zakładnikiem.

0: Radio Luz. Włącz się na 91,6 FM oraz na 916.fm.
1: Niedługo po wydaniu trzeciego albumu American Football rozpadli się ponownie po odejściu perkusisty Steve'a Lamosa, który był niezadowolony ze swojej roli w grupie i z trudnego charakteru Mike'a Kinsella. Zespół ma jednak chyba w sobie coś z toksycznego związku, do którego wraca się, pomimo że racjonalnie powinno się trzymać od niego z daleka. Lamos już po 2 latach zatęsknił na tyle, że odezwał się do kolegów i wspólnie zabrali się na nagrywanie 4. krążka. Wydany 1 maja bieżącego roku album można określić jako intensywniejszy niż dotychczasowe. Teksty są mroczniejsze, aranżacje bardziej rozbudowane, a gitary częściej grają głośne plamy dźwiękowe znane z shoegaze'u i postroka. Jeśli dotychczas ktoś miał wątpliwości, czy reaktywacja grupy wniosła coś nowego artystycznie, to nowe wydawnictwo powinno je rozwiać. Chociaż wciąż nie ma mowy o rewolucji, to American Football Anno Domini 2026 jest już wyraźnie innym zespołem niż gdy zaczynali prawie 30 lat temu. I spieszmy się doceniać ich ewolucją, bo patrząc na relacje między muzykami i ich charaktery, to każde nagranie i każdy koncert American Football może być ich ostatnim już na zawsze.

0: Radio Luz poleca.
1: Futbol amerykański kojarzy się z brutalnością, agresją i bezlitosnymi starciami fizycznymi. W świecie muzyki gitarowej fraza American Football przywołuje jednak zupełnie inne konotacje. Zespół o tej nazwie to chyba najbardziej znani przedstawiciele Midwest Emo, gatunku muzycznego łączącego naładowane emocjami rozchwiane wokale oraz delikatne melodie w subtelnych, złożonych aranżacjach.
0: Radio Luz poleca.

0: Radio Luz poleca.
1: Tchnienie wiatru w różanym ogrodzie pośród pustyni. Posągi zapomnianych bogów zarastające dżunglą. Szmaragdowy smok wijący się w chmurach zamglonej doliny. Audycja Raga Lechestani, czyli klasyczna muzyka Orientu. Każda niedziela od 23. Krzysztof Władysław Zuber, zapraszam.
0: Radio Luz poleca.

0: Radio Luz poleca.
1: Cześć, jeśli jeszcze dzisiaj nie powiedział ci nikt, że jesteś spoko, to mówię ci to ja, Kasia Nodopop.
2: Yeah, yo, you listen to Coco Chloe, it's Radio Luz.
3: Ja was bardzo serdecznie pozdrawiam, Jagoda Szelc.
4: Polbujcie wyobraźni, bo nigdzie tak jak w kinie nie poczujecie się wolni.
5: Yo, this is Skepta.
6: Radio Luz.
7: Cześć, z tej strony Zagi.
8: Tu Marcelina, słuchacie Radio Luz.
9: Luz.
10: Radio Luz.
11: Radio Luz.
12: Pozdrawiam serdecznie, słuchacze Radio Luz. Robię to na luzie i tyle.
0: Radio Luz poleca.

0: pod dywan. Wolę się zżygać, a ja łaskę być prawdziwa.
1: Shoot myself.
0: I don't watch my language. Może powinnam,
1: może powinnam.
0: Odpalam nowego Sima.
1: Sima.
0: Błagam cię. Wciągałam te kreski, ubrana w najdroższe kiecki. W Opolu, Sopocie, wiesz mi.

dzwoni mi ziomal. Zaraz się zejdą, wnioski mam proste ziomalu. Melanż to mnie nie zaniesie na szczyty. Czuję się mega dowartościowana. Cielnie może ze trzy dychy. Tu ciężka praca popłaca na maksa. Ale jak składasz starania na maksa, nieważne czy nosisz stary.

0: Minęła 14. Słuchacie akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM. Radio Luz poleca.
1: Flesz kulturalny. Zaprasza Zuza Kukiełka. Pogoda jeszcze nas nie rozpieszcza i wieczory bywają zbyt chłodne na kino w 100% w plenerze. Może alternatywą będzie kino pod dachem, ale na wodzie. W środy wieczorem takie właśnie dzieje się w Odra Centrum. Repertuar jest z tych mało znanych i wyjątkowych. Dziś na przykład obejrzymy Śmierć Zygielbojma. Film śledzi, nomen omen, przebieg śledztwa w sprawie śmierci żydowskiego polityka, tytułowego Zygielbojma. To jedna z wielu śmierci spowodowanych przez bezkarnych hitlerowców. A zasadnicze pytanie to, czy politycy i świat zainteresuje się tymi zbrodniami? Start filmu o 18:00. Jeśli jesteście w potrzebie coś przeżyć i coś przeszyć, te spotkania będą strzałem w dziesiątkę. Dyskusyjny klub szyciowy Przeszycia w klubie pod kolumnami. Przynieście swoje ubrania wymagające przeróbek lub naprawy i oddajcie się rzemiosłu w miłym towarzystwie. Te spotkania to nie są warsztaty. Nie ma tutorialu, który każdy musi śledzić. To raczej coś na wzór nowoczesnego koła gospodyń. Każdy dziubie swoją wyjątkową robótkę i wszyscy rozmawiają, a gdy trzeba, służą pomocną radą. Uwaga, szycie tylko ręczne, nie ma dostępu do maszyn. Spotkania są darmowe i zaczynamy dziś o 18:00. Tak i to pytanie, na którym stoi sztuka improwizacji. Sztuka niełatwa do poskromienia. Wiele z nas na pytanie tak i zadane w sytuacji noszącej znamiona jakiejkolwiek presji odpowiedziałoby i nic. Aby uniknąć takich sytuacji, wybierzcie warsztaty improwizacji dla dorosłych w przedpokoju H13. Już dziś o 17:00. Są dla tych, których ciągnie do improwizacji, ale szczególnie dla tych, którzy pragną dodać nieco polotu do swoich codziennych konwersacji i nigdy nie czuć się zbitymi z tropu. Udział w warsztatach jest darmowy, obowiązują zapisy. Link do formularza znajdziecie na stronie organizatora. Młoda Scena.
0: Radio Luz poleca. Mocograj.

0: Radio Luz poleca.
1: Sport akademicki? Nigdy nie byliście bliżej. Akademicka Kwarta. Rzecz o sporcie na dolnośląskich uczelniach. Przybliżam, jak łączycie naukę ze sportową rywalizacją. Środa, 14. Zapraszam. Dominik Wojciechowski.
0: Radio Luz poleca.
2: Zostaliśmy zajawieni oficjalnie na antenie akademickiego Radia Luz i ze studia tegoż radia witamy się. Dominik Wojciechowski, Jacek Macura. Dzisiaj będziemy mieli przedstawicieli królowej sportu, tak mówią przynajmniej na lekko atletykę wszyscy znawcy sportu. I będzie to zawodniczka Politechniki Wrocławskiej i zawodnik Politechniki Wrocławskiej, także skład mieszany. Robimy to oczywiście w przededniu Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej w lekkiej atletyce, która wraca jak prawdziwa królowa w glorii i chwale po paru latach przerwy. Oczywiście garść informacji bieżących, czyli zapowiedzi i podsumowanie wyników, czyli tego, co się wydarzyło ostatnio zarówno na dolnośląskich obiektach sportowych, jak i na krajowych obiektach sportowych. My się już Wam przedstawiliśmy. Zachęcamy do słuchania nas na antenie akademickiego Radia Luz. Jeśli się coś nie uda złapać, no to zawsze Spotify służy tutaj pomocą. Wszystkie akademickie kwarty tam lądują. Tymczasem muza w akademickim Radiu Luz. Wracamy do Was tuż po muzie.

0: Jakie to jest na przykład? Jakie to miejsca są, dokąd się ci ludzie ścigają?
1: Jaki jest cel tego wyścigu? No właśnie. Oprócz tego, żeby go ukończyć jak najszybciej i pewnie wygrać.
2: Co roku jest to jakiś kemping w Europie, w jakimś kraju. W tym roku jest to są to Włochy, Kalabria.
0: Czyli za granicę się ścigają.
2: Kalabria, tak.
0: Super, także w ogóle to jest świetna inicjatywa, moim zdaniem, świetna forma zabawy, także skąd pomysł, żeby w ogóle takie wydarzenie zrobić i jak doszło, że ten pomysł się narodził, jak waszym zdaniem doszło do tego, że aż 1000 osób chce się na to zapisywać?
3: Ogólnie pierwsza edycja była 18 lat temu, więc w tym roku mamy taką symboliczne 18 urodziny ASR-u.
1: Autostop będzie pełnoletni.
3: Dokładnie. Dokładnie. No i wtedy to po prostu był ten sam w sumie organizacja co aktualnie, czyli Klub Podróżników BIT, po prostu wpadli na taki pomysł, żeby zrobić coś takiego ciekawego dla uczestników. Wiadomo, że wtedy była trochę to odmienna forma, bo jednak było to dużo mniej popularne, były mniejsze możliwości, ale teraz dużo bardziej się to przekształciło, że właśnie jest dużo więcej atrakcji na samej mecie, że są imprezy tematyczne, koncerty, stand-upy, prelegenci, więc jest to dużo bardziej urozmaicone niż kiedyś.
0: Co masz na myśli, że są prelegenci? Czy to tam są jakieś wykłady, czy...
2: Zawsze mamy prelekcje podróżników, którzy opowiadają właśnie o jakichś swoich przygodach, które przebyli.
0: Jak decydujecie się, jaki prelegent ma wystąpić, albo jaki koncert tam jest? Czy bierzecie po prostu, kto chce zagrać, czy macie jakąś wizję na
2: my
0: to?
2: My sobie mamy jakąś taką bazę, w której bazujemy i potem pytamy się ludzi, czy chcą po prostu wystąpić na Autostop Race.
1: W ostatnich latach jakie na przykład to były postacie, jacy to byli artyści, których autostopowicze mogli usłyszeć, gdy już do tej mety dojechali?
2: W tamtym roku Mister Polska, 2 lata temu Plan B.
1: No to naprawdę znane persony w świecie muzyki, nie są to
0: znane i lubiane. W ogóle dziewczyny, czy byliście kiedyś, byłyście uczestniczkami takiego Autostop Race'a?
3: Asia robiła 2 lata temu też.
2: Jako organizator, ale jako uczestniczka to nigdy.
1: A ty, Ewa?
3: Też nie, bo dopiero teraz jakby w ogóle mogłabym robić, bo wstąpiłam dopiero teraz do Klubu Podróżników BIT.
1: Okej. Okay. Jakie są warunki tego, żeby wziąć udział w tym wyścigu autostopowym? Powiedzmy, jaki to jest przedział wiekowy, co trzeba spełnić, jakie wymagania, jakie kryteria, czy trzeba być studentem, czy to może robić każdy, dziecko, dorosłe, jak to wygląda, dziewczyny?
3: Tak, jedna osoba z pary musi mieć aktualną legitymację studencką, no i to muszą być, obie osoby z pary muszą mieć do 32 lat. W tym roku właśnie przedłużyliśmy o 2 lata ten wiek.
1: To jest jakiś minimum?
2: Trzeba być pełnoletnim.
1: Tak. Okej.
0: Okay. No właśnie, no ciężko by było, żeby się zabrać. Tak.
1: Taki tata z córką czy synem.
0: No właśnie, wspominałyście, że nie jeździłyście autostopem, a w sensie nie brałyście udziału w Autostop Race, ale czy jeździłyście autostopem kiedykolwiek?
3: Ja kiedyś w górach, w Bieszczadach, więc wtedy łapałam po prostu, żeby nas podwieźli trochę, ale no to tylko w Polsce.
0: I to stąd pomysł, żeby dołączyć do sztabu organizacyjnego?
3: No myślę, że przede wszystkim pomysł był taki, że to jest mega duże wydarzenie i chciałam być częścią takiego ogromnego eventu i zobaczyć, jak to wygląda od środka.
1: Dobrze, zostańcie z nami, za chwilę wracamy.

0: Szczytu z Radiem Luz.
1: A wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi z Autostop Race, z Ewą Pająk i Asią Buchlińską i chcielibyśmy się wgryźć już w taki konkretny temat. Opowiadamy o Autostop Race i kiedy są zapisy, kiedy możemy się ścigać, no i właśnie przekazuję głos.
2: Zapisy są jutro, czyli 7 maja o godzinie 24 w nocy.
1: Czemu tak późno w ogóle? Skąd pomysł, żeby o północy robić zapisy?
3: To już taka tradycja. Trzeba tak pilnować.
4: Czyli w nocy z 7 na 8.
2: Wtedy zazwyczaj ludzie no śpią, ale wszyscy mają wolne, tak?
1: To prawda. No. Ja akurat będę siedział i samo oczekiwanie na te zapisy
3: tak,
1: to już
3: warto,
1: jest.
3: Warto pilnować, ponieważ w zeszłym roku w 1,5 minuty się rozeszły, także...
4: O, wow.
2: Trzeba być szybkim.
4: Tak. Czy jest takie coś, ala, nazwijmy to kolejka, jak na przykład kupuje się bilety na jakieś eventy, koncerty, że czekasz w kolejce? Czy serwery to wasze wytrzymują?
2: W sensie pytasz o...
4: O zapisy.
2: O zapisy. No czasami są tak, że osoby wpadają na listę rezerwową.
4: Mhm. I co wtedy?
2: Bo faktycznie no czasami ktoś się zapisze, na przykład nie wpłaci i wtedy te osoby nie wpłaci pieniędzy na to, żeby faktycznie mógł jechać, bo mamy czas 7 dni chyba na wpłacenie pieniędzy i wtedy dopiero osoby tamte wpadają z listy rezerwowej i mogą jechać.
4: Okej, okay, powiedziałaś o wpłacie, czyli jak rozumiem nie jest to do końca darmowe, jak to wygląda?
2: W każdym roku pakiet uczestnika, w tym roku kosztuje 599.
4: Tak. I co wchodzi w ten pakiet?
2: To, że możesz jechać na wydarzenie jako autostoprowicz. Oczywiście my zapewniamy tam jakieś rzeczy od partnerów, dostajesz plecak, ubezpieczenie i tego typu rzeczy.
3: Koszulkę.
4: Czyli wszyscy, rozumiem, są jednakowo ubrani, tak?
3: No właśnie nie do końca, bo uczestnicy, którzy się ścigają, mają niebieskie koszulki, ci, którzy są wspierający, fioletowe, organizatorzy mają zielone, ci, którzy są medykami, mają czerwone i ci, co pomagają, mają żółte, więc jakby jest to rozróżnione, żeby każdy wiedział, kto jest kim tam
1: kim
3: na mecie.
1: Co robi osoba wspierająca w takim wyścigu?
3: To są osoby, które po prostu biorą udział w tym wszystkim, co się dzieje na mecie, czyli w tym, co jakby robimy na kempingu, ale nie musi się ścigać, czyli po prostu może sobie dolecieć, dojechać w własnym zakresie, może po prostu dojechać tak, jakby chciała.
4: No to najważniejsze pytanie, kiedy ten wyścig się zaczyna i kiedy kończy?
2: 19 września mamy start spod Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
4: O której godzinie?
2: O godzinie 9. Tak.
4: Rano.
2: Rano. Tak,
3: a kończy 25 września.
1: Tak, jeszcze ważne pytanie. Gdzie znaleźć informacje na ten temat? Gdzie będą zapisy i gdzie zaglądać, żeby was szukać?
3: Zapisy są na naszej stronie w panelu, ale ogólnie wszystkie informacje są na naszym wydarzeniu na Facebooku, więc po prostu wpisać sobie Autostop Race 2026.
1: No gadać o tym i gadać naprawdę można by było cały czas, no ale Ewa Pająk i Asia Buchlińska niestety też mają swój harmonogram, tak samo my mamy, także z gośćmi będziemy się żegnać. Dzięki bardzo
3: za
1: opowiedzenie. No a my zostajemy dla was w audycji Godziny Szczytu jeszcze do godziny 17, także zostańcie przy odbiornikach.

0: Radio Luz poleca.
1: Lesz naukowy, Zuzanna Biernacka, zapraszam. Dlaczego jedno espresso jest idealne, a inne smakuje źle? Nowe badania pokazują, że klucz tkwi w fizyce przepływu wody przez zmieloną kawę. Naukowcy zeskanowali próbki o 11 stopniach mielenia i przeanalizowali ich strukturę w mikroskali. Okazało się, że kawa tworzy złożoną sieć cząstek i mikroskopijnych kanałów, którymi przepływa woda. Gdy mielenie jest drobniejsze, kanały stają się węższe i bardziej kręte, co spowalnia przepływ i zwiększa ekstrakcję, czasem aż do nadmiernej goryczy. Kluczowe znaczenie ma też obecność najdrobniejszych cząstek oraz pęcznienie kawy, które dodatkowo blokuje przepływ. Badacze wykorzystali teorię perkolacji, by stworzyć model łączący te czynniki. Pokazuje on, że nawet drobne zmiany ustawień mogą znacząco zmienić smak. To krok od instytucji baristy do naukowego przewidywania idealnego espresso. Wyobraźnia okazuje się znacznie bliższa rzeczywistemu widzeniu niż dotąd sądzono. Badanie opublikowane w Science pokazuje, że gdy przypominamy sobie obraz mózgu, aktywują się te same pojedyncze neurony, które reagowały na jego rzeczywiste oglądanie. Naukowcy z Cedars-Sinai Medical Center przebadali 16 pacjentów z epilepsją, rejestrując aktywność 714 neuronów odpowiedzialnych za rozpoznawanie obiektów. Podczas oglądania obrazów i późniejszego ich wyobrażania, część tych samych komórek uruchamia się ponownie, zachowując swoją specjalizację. Na przykład dla twarzy, zwierząt czy przedmiotów. Około 40% neuronów aktywnych przy widzeniu reagowało także podczas samego wyobrażania. Na tej podstawie badacze potrafili odróżnić, czy pacjent coś widzi, czy tylko sobie to przypomina. Wyniki sugerują, że mózg nie stymuluje obrazu ogólnie, lecz odtwarza jego rzeczywisty kod neuronalny. To wspiera ideę, że mózg działa jak system generatywny, który rekonstruuje doświadczenia z pamięci, zamiast jedynie odgrywać w uproszczonej formie.
0: Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91,6 FM. Chodź po

0: Radio Luz. Najlepsza stacja w godzinach szczytu.
1: Na zegarach godzina 15.37 i tak jak was już troszeczkę przyzwyczailiśmy w zasadzie od około miesiąca, mniej więcej około tej godziny mamy tutaj gości z programu Politechnika Nowa. Dzisiaj naszym gościem lider Bartosz Kuczyński. Witamy cię, Bartku.
2: Cześć wszystkim i pozdrawiam słuchaczy.
1: No i dzisiaj będziemy rozmawiali o projekcie High Low Light Balance Laboratory. Co to jest za projekt?
2: Jest to projekt, jest to pomysł na projekt, na stworzenie laboratorium, interdyscyplinarnego laboratorium, które ma za zadanie zająć się aspektami iluminacji w mieście i tym, jak możemy zniwelować zjawisko zanieczyszczenia światłem.
3: To tak z ciekawości, czym jest ta interdyscyplinarność? No bo jednak tyczy się ona pewnego aspektu, to jak ta interdyscyplinarność wchodzi tutaj?
2: Ona jakby wynika z samego zagadnienia. Jakby światło jest tak szerokim tematem, bo dotyczy nas wszystkich. Wszyscy mieszkamy w mieście, wszyscy używamy sztucznego oświetlenia, ale ono wpływa jakby na nas i na środowisko w różnym stopniu. Tak? Z jednej strony wpływa na to, jak żyjemy w mieście, jak odbieramy miasto, z drugiej strony wpływa na ekosystemy, na niebo, na postrzeganie gwiazd, na samopoczucie ludzi. Także w zasadzie wiele dziedzin ma tutaj jakby, może się odnaleźć w tym temacie. Zarówno architekci, architektura, jak i elektrycy, jak i osoby z dziedziny nauk o zdrowiu. Także.
3: A ty do jakiej dziedziny należysz, Bartek?
2: Tak, ja jestem doktorantem na Wydziale Architektury i też ten wydział skończyłem.
3: Super, także i co twoim zdaniem by się działo w tym laboratorium? W sumie jaki jest plan? No bo powstanie takie miejsce, które będzie pracować nad tym zagadnieniem. Ale jakbyś mógł nam zdradzić, jakie są plany na to konkretnie?
2: To ja może zacznę trochę od początku. To znaczy zadam takie pytanie, dlaczego w ogóle oświetlamy nasze miasto? Jaka jest zaleta tego wszystkiego? No zaleta jest taka, jest kilka zalet. Główna, że powiększamy bezpieczeństwo w mieście, budujemy pozytywny wizerunek miasta, czyli wszystkie aspekty marketingu kulturowego. Poprawiamy orientację, zwiększamy czas korzystania z miasta nocą, czyli jest ten też aspekt ekonomiczny, komercyjny. No ale jak to w życiu, no nie ma nic za darmo i wiąże się to z zagrożeniami. No, takim oczywistym zagrożeniem jest to, że wykorzystujemy więcej energii, musimy poświęcać więcej zasobów na konserwację tego sprzętu, no bo to jednak są oprawy oświetleniowe, które się zużywają, ale takim najważniejszym jest właśnie to wspomniane już przeze mnie zjawisko zanieczyszczenia światłem, czyli ogólnie można to określić jako nadmiar lub niewłaściwe ukierunkowanie światła sztucznego, które zaburza naturalną ciemność nocy. I tutaj może się zrodzić pytanie, w jaki sposób możemy projektować i zarządzać tą iluminacją w mieście, aby zachować ten aspekt estetyczny i funkcjonalny, ale jednocześnie zniwelować to niekorzystne zjawisko. I na to pytanie będziemy poszukiwać właśnie odpowiedzi w naszym laboratorium HILO.
3: I co, dostaniemy odpowiedź na to pytanie, przynajmniej na to liczę i życzymy tobie, żeby to laboratorium doszło do skutku. Czy twoim zdaniem trzeba będzie zmieniać to, co jest już postawione, czy może zapobiegać już dalszemu takiemu oświetlaniu w przyszłości?
2: No, najlepiej zacząć od początku, czyli od identyfikacji, jakby w jaki sposób to zanieczyszczenie światłem występuje we Wrocławiu. No tutaj w planach laboratorium są jakby różne działania badawcze, bo jakby ten program badawczy jest tutaj tym głównym aspektem, ale są też działania dydaktyczne i popularyzatorskie, tak? Przez to, że jakby światło dotyka nas wszystkich, no to ważna jest też jakby edukacja szerokiego społeczeństwa na temat jego oddziaływania i to, że być może warto coś z tym zrobić.
3: Super, także temat naprawdę się ciągnie i no, oświetlasz nas tutaj naprawdę, ale już do rozmowy w sumie z tobą, Bartku Kuczyński, wrócimy już zaraz po utworze Monsters, nowością w Radiu Luz.
0: Nowość na antenie Radia Luz.

0: szczytu z Radiem Luz.
1: Wracamy do naszej rozmowy z Bartoszem Kuczyńskim, lidera swojego autorskiego projektu w ramach Politechniki Nowej. I to jest projekt dotyczący oświetlenia zewnętrznego miast. Także kolejne pytanie, jakie się nam nasuwa. Jeszcze raz może przypomnij, Bartku, czego szybko dotyczy? To będzie laboratorium, tak?
2: Tak, no jest to laboratorium, które ma zająć się szeroko pojętym zagadnieniem oświetlenia naszych miast i tego, w jaki sposób wpływa ono na ludzi w tym mieście.
3: No ja tak chciałem dopytać w zasadzie, bo w zasadzie przy każdym projekcie właśnie z Politechnika Nowa zadaję to pytanie, także tobie je też muszę zadać. Jak High, Low, Light, Balance Laboratorium przysłuży się społeczności Politechniki, no i przyszłym pokoleniom studentów?
2: Tak, no więc program laboratorium w głównej mierze jest programem badawczym, ale również posiada elementy dydaktyczne i popularyzatorskie. W ramach programu badawczego, no dzięki zakupionej aparaturze, zaoferujemy badaczom i w ogóle osobom zainteresowanym z różnych dziedzin pracę nad oświetleniem i jakby umożliwimy im jakby prowadzenie pracy naukowej. Aspekt dydaktyczny zaoferuje z kolei studentom no co najmniej kilka różnych przedmiotów związanych z oświetleniem, czy to projektowaniem iluminacji, czy to zajęciami z projection mappingu, czy to zajęciami jakby stricte z teorii jakby takiej elektrotechniki, która znowu może im się przysłużyć potem w profesjonalnej karierze w tej dziedzinie. Szerzej Politechnice zaoferujemy różnego rodzaju aktywności popularyzatorskie i do takich jakby też może czołowych będą należeć okolicznościowe pokazy świetlne przy pomocy projektorów, które też planujemy wykonywać w ramach jakby zapoznawania ludzi jakby z tym zagadnieniem, ale także wystawy między innymi w Muzeum Architektury czy w innych miejscach, które byłyby zainteresowane.
3: No i wspomniałeś o czymś takim jak projection mapping. Mógłbyś nam może trochę rozjaśnić, czymże jest projection mapping? Bo ja na przykład pierwszy raz w życiu słyszę takie określenie i myślę, że duża część naszych słuchaczy również.
2: No to jest najbardziej marketingowy aspekt oświetlenia. Na pewno widzieliście animacje takie świetne na fasadach budynków. One często są zorganizowane w ramach jakichś wydarzeń okolicznościowych. Jest to na pewno najbardziej widowiskowa rzecz, jeśli chodzi o światło. No i za pomocą tego narzędzia możemy w bardzo fajny sposób promować nie tylko jakby laboratorium High-Low, ale właśnie samą dziedzinę tego oświetlenia i Politechnikę, która jakby tutaj stanie się organizatorem tego typu wydarzeń.
4: Czy można to trochę porównać do kina plenerowego?
2: Tak, a nawet bardziej, no bo jakby na kinie plenerowym wyświetlamy coś na płaskim rzutniku, no tutaj naszym rzutnikiem będzie fasada budynków, także animowanie tych konkretnych elementów, wiecie, jak macie historyczną fasadę, pilastry, gzymsy, okna, to jakby to wszystko może ożyć i jakby dać zupełnie nową narrację dla tego, co chcemy przedstawić.
4: Pamiętam, że w tamtym roku, gdy byłem na wrocławskim rynku, to był taki pokaz w godzinach wieczornych właśnie historii miasta Wrocławia i były te krasnale przedstawiane właśnie na ratuszu. Czy w tą drogę byś chciał iść, coś tego typu?
2: Tak, no to nie jest oczywiście główny element naszego jakby programu, ale ten uzupełniający, więc w takiej trochę mniejszej skali podejrzewam. No będziemy w stanie zaciekawić po prostu szerszą publiczność tym, że światło jest istotne i że warto dobrze go projektować.
3: Mi tylko tak z tym, co mówisz, w zasadzie kojarzy się bardzo mocno Light Move Festival w Łodzi. Light Move Festival to jest takie wydarzenie, gdzie właśnie całe miasto jest rozświetlone takimi światłami i iluminacjami, o których wspominałeś. Ale to właśnie ty też rozświetliłeś naszą audycję i dziękujemy ci oczywiście za tą wizytę. Naszym gościem był Bartosz Kuczyński.
1: I życzymy powodzenia.
2: Dziękuję bardzo.
5: Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza, spokojna, jakby rozgrzewka. Druga, szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem...

0: 3 minuty do godziny 17, a to oznacza, że wielkimi krokami zbliża się do studia Mikołaj Sobol z najnowszymi wiadomościami ze świata, jak i kraju. O godzinie 16 Igor ma dostać informację, czy zdał, czy też nie zdał kolokwium, czy przyniosłeś mu dobre wieści, czy też złe, Mikołaju.
1: No nie mam niestety takich informacji.
0: Nie masz przecieków jak na maturze.
2: Nie mam, to czekam z niepewnością.
1: Muszę zwiększyć swoją siatkę kontaktu, żeby wiedzieć, czy Igor zdał. No mam nadzieję,
2: dam
1: że zdarzy.
2: Ci telefon do prowadzącego.
1: No to zaraz dzwonimy na antenie i się dowiemy. Może,
0: zobaczymy,
1: co?
0: Czy w drugiej godzinie będzie radość, będzie żałoba.
2: No, a tak to o czym, Mikołaju, teraz będzie? No,
1: przede wszystkim o decyzji Rady Polityki Pieniężnej, bo tuż po godzinie 15 dowiedzieliśmy się, co dalej ze stopami procentowymi, oraz o nocy muzeów, która już nieco za ponad tydzień.
2: O wow, no bo w końcu w Radiu Luz też się dołączamy do tego i będzie można przyjść do radia, nie?
1: Tak, oczywiście o godzinie 16 maja zapraszamy tutaj do naszej siedziby, do budynku C8 Politechniki Wrocławskiej. Czekamy na Was.

0: Minęła 16. Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM. To są wiadomości Radia Luz na 91 i 6 FM.
1: Autostop Race coraz bliżej. Zapisy ruszają już jutro w nocy. Więcej już za chwilę w wiadomościach Radia Luz. Znamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Zajrzymy też za kulisy muzycznych algorytmów. Mikołaj Sobol, zapraszam. W nocy z 7 na 8 maja wystartują zapisy na 18. edycję kultowego Autostop Race organizowanego przez Klub Podróżników BIT. Uczestnicy będą musieli dotrzeć na stopa do Calabrii we Włoszech, tłumaczyły w studiu Radia Luz organizatorki wydarzenia Asia Buchlińska oraz Ewa Pająk.
2: 19 września mamy start spod Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu o godzinie 9,
3: a kończy 25 września.
1: Rywalizacja odbywa się w parach. Przynajmniej jedna osoba z pary musi posiadać aktualną legitymację studencką. W ubiegłym roku wszystkie miejsca zostały zajęte w ciągu 1,5 minuty.
0: Wiadomości z kraju.
1: Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Mimo rosnącej presji cenowej Narodowy Bank Polski nie zdecydował się na zacieśnienie polityki, co oznacza, że raty kredytów oparte na zmiennym oprocentowaniu nie powinny w najbliższym czasie wzrosnąć, tłumaczy analityk XTB Michał Jóźwiak.
4: Kolejne ruchy banku pozostaną zależne od sytuacji globalnej. Jeśli zgodnie z oczekiwaniami nie dojdzie do znacznej eskalacji konfliktu na linii USA-Iran, a cieśnina Ormus w przeciągu najbliższych tygodni zostanie udrożniona, inwestorzy wycofają swoje zakłady za podwyżkami stóp procentowych.
1: Stopa referencyjna to obecnie 3,75% w skali rocznej. RPP w tym roku tylko raz zdecydowała się na obniżkę stóp. Taka decyzja została podjęta w marcu.
0: To są wiadomości Radia Luz na 91 i 6 FM.
1: 110 instytucji kultury, w tym muzea, galerii i pracownie artystyczne, weźmie udział w tegorocznej Nocy Muzeów we Wrocławiu. W programie oprócz zwiedzania znalazło się ponad 150 wydarzeń specjalnych, takie jak warsztaty, wykłady, spotkania z artystami, pokazy filmowe i wernisaże. Wśród miejsc, które będzie można odwiedzić wyłącznie podczas Nocy Muzeów, znalazły się m.in. Arche Klasztor Wrocław, Muzeum Medycyny Sądowej oraz siedziba Akademickiego Radia Luz. Pierwsza Noc Muzeów odbyła się w Berlinie w 1997 roku. Obecnie inicjatywa gości w ponad 120 miastach Europy, mówi w rozmowie z Radiem Luz wiceprezydent Wrocławia Renata Granowska.
5: To są miejsca często niedostępne na co dzień. To są miejsca dla dużych, małych, średnich, dla seniorów, dla dzieci. Są warsztaty. Także zapraszam do zapoznania się wcześniej z całym programem, żeby zobaczyć, gdzie można pójść.
1: Wstęp do wszystkich instytucji oraz na wydarzenia specjalne jest bezpłatny. Na część z nich obowiązują jednak wcześniejsze zapisy. Noc Muzeów odbędzie się 16 maja. Zapraszamy.
0: Dowiedz się pierwszy.
1: Czy mieliście kiedyś wrażenie, że wszystkie popularne piosenki brzmią tak samo? Nic dziwnego. Tę zagwozdkę wyjaśnia dla Radia Luz Karolina Zdunek.
6: Zespół badawczy z Włoch przeanalizował ponad 2000 utworów, odwołując się do wzorów pochodzących z XVII-wiecznych kompozycji klasycznych przez XX-wieczny jazz, aż po współczesne gatunki muzyczne do 2021 roku. Wyniki wskazują, że dawna muzyka była bardziej złożona i wykorzystywała większą różnorodność dźwięków. Współczesne gatunki, takie jak pop, rock czy hip-hop, częściej opierają się na powtarzalnych schematach, przez co stają się prostsze i bardziej podobne do siebie. Naukowcy sugerują, że sposób, w jaki dziś konsumujemy muzykę, może napędzać te zmiany.
1: Wyniki badań mówią jasno. Algorytmy portali streamingowych i mediów społecznościowych faworyzują muzykę prostszą, bardziej przewidywalną i łatwiejszą do odbioru dla szerokiego grona odbiorców.
0: Mocograj.

0: Cześć FM, z nami nie tracisz czasu.
1: Hej, równo 7 minut po godzinie 16 i wracają do
2: Ależ
1: was.
2: Ale zalotnie się tutaj przywitałem, naprawdę tak od razu już myślę, że wszystkie słuchaczki zdecydowanie są o wiele bardziej zachęcone do słuchania tej audycji.
1: Zanim przejdziemy do tego, no to się przywitajmy poprawnie. Audycję Godziny Szczytu będą dla was prowadzić
3: Marek Białowąs.
2: No i Marek Kuś.
1: I Igor Buszta, a za sterami realizacyjnymi jest Jacek Macura i upewnia się, żeby wszystko tutaj ładnie i pięknie brzmiało. Także przez najbliższą godzinę będziemy mówić, w sumie o czym będziemy mówić, panowie?
3: O nocy muzeów na przykład.
1: Będzie między innymi noc muzeów, są różne dzisiaj wyjątkowe dni, o których będziemy mówić, no i jakieś informacje z Wrocławia i okolic. Także zachęcamy
2: znaczy
1: do...
2: Znaczy nie jakieś, tylko konkretne informacje będziemy
1: mówić. Konkretne. A jeżeli nic z was nie obchodzą, no to dla naszych charakterów warto słuchać.

0: Szczytu w Radiu Luz.
1: Ależ dynamicznie wchodzimy w drugą godzinę naszej audycji Obojągiar i Tok Olympics. Tak sobie śledzę tutaj tekst tej piosenki, jest tok, tok, tok. Czyli dokładnie to, co będziemy robili przez jeszcze najbliższą godzinę, czyli rozmawiali, a rozmawiali będziemy o wielu rzeczach. Panowie, za niedługo zbliża się Noc Muzeum. Nie wiem, czy śledzicie, czy gdzieś tam wybieracie się co roku na to wydarzenie.
2: Nie, ale być może w tym roku będzie to przełomowy rok, w którym się wybiorę, bo na pewno będzie ciekawie i interesująco.
3: Ja śledzę, już sobie w kalendarz wbiłem, bo nasz szef redakcji mnie zarekrutował, żebym tutaj w Radiu Luz, no bo de facto słuchacze, posłuchajcie, będziemy w Radiu Luz tutaj, możecie do nas wejść, zobaczyć studio od środka i tu co teraz robimy, będzie można zobaczyć od środka, od kuchni.
1: No i oczywiście całe wydarzenie będzie miało miejsce w nocy z 16 na 17 maja. W całym mieście będzie można bezpłatnie właśnie zwiedzać muzea, galerie sztuki, no i oczywiście akademickie Radio Luz. Zapowiada się wyjątkowo bogaty program.
4: Zachęcam wszystkich Państwa także do tego, żeby informacji o całym programie szukać na stronach wrocław.pl, ale oprócz tego bardzo mocno polecam wrocławski niezbędnik kulturalny. W tym niezbędniku poświęconym w szczególności właśnie Nocy Muzeów opis wszystkich atrakcji, które będzie można odwiedzić, których będzie można doświadczyć, także z mapą komunikacji specjalnie zaplanowanej wspólnie z Klubem Sympatyków Transportu Miejskiego. Tutaj także taka bardzo obrazowa mapka wszystkich tych instytucji, w które biorą udział.
2: Mówił Radio Luz dyrektor Departamentu Kultury we Wrocławiu, czyli pan Jarosław Perduta. No i my również was zapraszamy, tak jak powiedział przed momentem Igor, nasze radio będzie dla was otwarte, dostępne. Co ciekawe, w godzinach nocnych od godziny 21 do 2 w nocy. Zatem można dwa osiągnięcia za jednym razem odhaczyć, być w radiu, zobaczyć jak tutaj się pracuje i jeszcze w dodatku w nocy.

0: Radio Luz poleca.
1: Miękkie lądowanie po lotach codzienności. Chilling with Softly. W co drugą środę o 20. Zapraszam, Justyna Kalbarczyk.
0: Radio Luz poleca.

0: Cześć, cześć, cześć. 18 minut po godzinie 16. No i wyobraźcie sobie wybieg, na którym zamiast modelek i modeli pojawia się cała fauna Ziemi. Co o tym myślicie, panowie?
1: Wolę jednak modelki i modelów.
2: Ja chyba też zdecydowanie raczej postawiłbym na modeli i modelków.
0: Dobra. Tutaj na to pytanie w sumie z niepozorną odpowiedzią przychodzi Łukasz Machowczyk z cotygodniowym cyklem Odkrywamy bez cienia Y, gdzie to właśnie zamiast takich...
2: Czyli modelków nie będzie.
0: Nie będzie modelków. Będą za to ssaki, będą normalnie zwierzęta. I o co chodzi, jak wygląda dress code takiej grupy.
1: Co się ubierają, tak?
0: Tak. I w co się ubierają, jakie są ograniczenia, jaka jest w ogóle strategia. I o tym Łukasz właśnie nam opowie. Posłuchajmy.
3: Spójrzmy na świat zwierząt jak na pokaz mody natury. Taki, eksplozja kolorów. Gady, neonowe zielenie, pomarańcze, wzory jak z psychodelicznego snu. Ryby, żywe palety, które wyglądają jakby ktoś przesadził z nasyceniem w Photoshopie. A potem wchodzą ssaki. Brąz, szarość, czerń. Czasem coś w paski, czasem coś w plamy. Generalnie minimalizm. Jakby ktoś powiedział, panowie i panie, dress code, ziemia i czerń. Dlaczego? Pierwsza odpowiedź jest prosta. Historia ewolucyjna. Wczesne ssaki były głównie nocne. Żyły w czasach, gdy na scenie dominowały dinozaury, więc żeby przetrwać działały po cichu, po zmroku. A w ciemności kolor nie ma większego znaczenia. Zamiast inwestować w barwy, ssaki postawiły na inne zmysły. Węch, słuch, dotyk. W świecie, gdzie widzisz głównie cienie, bycie jaskrawo-czerwonym to raczej zbędny luksus. Drugi powód to biochemia koloru. Ptaki i gady korzystają z całej gamy pigmentów i struktur, które odbijają światło w bardzo konkretny sposób. Mają komórki zwane chromatoforami, które pozwalają tworzyć intensywne barwy, a czasem nawet je zmieniać. A ssaki mają głównie jeden system – melaninę, czyli paletę od żółtawego brązu przez rudości po czerń. Trochę jak malowanie świata jedną farbą, tylko w różnych odcieniach. To nie znaczy, że nie próbowały czegoś więcej. Po prostu ewolucja nie dała im takich narzędzi jak innym grupom. Ale jest też trzeci element – strategia przetrwania. Dla wielu ssaków bycie niewidocznym to ogromna przewaga. Kamuflaż działa lepiej niż pokaz fajerwerków. Lew nie musi być kolorowy, musi być niezauważony, dopóki nie będzie za późno. Sarna nie chce błyszczeć, chce zniknąć w tle. Oczywiście są wyjątki. Mandryl z niebiesko-czerwoną twarzą, czy niektóre naczelne z bardziej wyrazistymi barwami. Ale nawet one nie zbliżają się do poziomu kolorystycznego szaleństwa ptaków rajskich czy raw koralowych. I tu dochodzimy do ciekawego paradoksu. Ssaki, w tym my, żyją w świecie pełnym kolorów, który sami potrafimy docenić. Malujemy, projektujemy, tworzymy sztukę. Zakochujemy się w barwach. Ale jednocześnie, jako grupa, jesteśmy jednymi z najbardziej stonowanych wizualnie istot na tej planecie. Można więc powiedzieć, że natura zrobiła z ssaków minimalistów, którzy potem wymyślili całą resztę kolorów sami. I może to jest najlepszy dowód na to, że brak czegoś w biologii nie oznacza braku możliwości. Tylko trochę więcej pracy kreatywnej po drodze. Z tą myślą was zostawiam. Do usłyszenia. Cześć.
0: I z tą myślą zostawia nas Łukasz Machowczyk. No i panowie, co wy myślicie? Jakie jest wasze ulubione i najbardziej kolorowe zwierzę?
1: Ssak czy niekoniecznie?
0: Ssak, no jeżeli masz jakiegoś
1: ulubionego... No bo w temacie ssaków Łukasz mówi.
0: Jak masz ulubionego kolorowego człowieka, no to proszę podzielić się z nami.
1: Ulubione zwierzę. Nie wiem, chyba tygrys. Dwukolorowy.
0: Marku, ty pracujesz w zoo. Powiedz.
2: Kukułka.
0: A jakie jest ogólnie twoje ulubione, w ogóle jakie jest najciekawsze zwierzę, jakie można w zoo zobaczyć?
2: Tych zwierząt to oczywiście bardzo dużo, bo wrocławskie zoo, co ciekawe, ma 12 tysięcy gatunków.

0: gatunków zwierząt, więc zdecydowanie jest co oglądać. Połowę z nich, oczywiście około 6 tysięcy, no to są rybki, także ja tutaj raczej na rybki bym postawił, bo faktycznie jest ich dużo, są kolorowe, są różnorodne, są miłe, ładne, fajne i przyjemne. No ja jako osoba, która w domu miała, w rodzinnym miała akwarium, co prawda nie takie duże jak we wrocławskim zoo, ale nadal to zdecydowanie z wielką chęcią oglądam, no tak, rybki.
1: Także my tutaj w Radiu Luz...
2: A swoje zwierzę? Jakie jest ulubione? Bo nie powiedziałaś słuchaczom.
1: Moje. Jakbym się zastanowił, chyba polecę klasyczkiem, najbardziej wychillowane to jest chyba kapibara. Jestem wielkim fanem. Także
2: i kapibara, i zoo, i rybki, i tygrys, tak, są do zobaczenia.
0: Kilka miesięcy temu mówiłeś też, że foka.
1: Foka, to prawda, ale ona mi się wyświetla po prostu na rolkach. Z jednej strony ją lubię, ale z drugiej kapibary też mi się pojawiają, także w różnym humorze, w różnych kolorach zostawiamy was, ale będziemy jeszcze do godziny 17 przez jeszcze 36 minut.
3: Radio Luz. Najlepsza stacja w godzinach szczytu.

0: Tylko się baw na antenie Akademickiego Radia Luz. No i tak nawiązując w zasadzie do tej piosenki, dzisiaj, czyli 6 maja, obchodzimy święto, takie bardzo nietypowe święto, mianowicie Światowy Dzień Bez Diety. Panowie, jak planujecie ten dzień obchodzić, albo może już obchodziliście?
1: Znaczy ja to świętuję na co dzień, więc dla mnie to żadne święto na przykład. Ale jeśli chodzi o majówkę, no to tam można było sobie poświętować zanadto aż.
0: A na przykład Tłusty Czwartek też obchodzisz codziennie, czy raczej raz w roku?
1: Nie.
2: Dobra,
1: raz
2: ale tutaj warto panowie rozróżnić, czy Tłusty Czwartek jest dietą, czy to jest po prostu takie odskocznia bardziej od diety, no i właśnie co jest? Bo moją dietą jest na przykład, nie wiem jak nazwać jedzenie tostów jako śniadanie, obiad i kolację.
0: To jest tak zwana dieta studencka chyba, albo no, cytując, dieta bieda.
2: Pozdrawiam.
0: Ale widać, że w dobrej wadze się trzymasz, więc chyba dieta jednak działa mimo wszystko, tak mi się wydaje.
2: No jednak ludzie chwalą, dobrze wygląda, na siłkę się sprawdza, ta szyneczka z serem.
0: No białeczko
2: podpiekana.
0: Tutaj dobijasz.
1: Z pieczarkami tosty czy bez?
2: Jeszcze raz?
1: Z pieczarkami jesz tosty czy bez?
2: Nie chcę mi się ich obierać.
1: No to ze skórką. Wystarczy lekko albo
0: no właśnie,
1: upukać,
0: przecież się nie obiera pieczarek.
2: To moja mama zawsze mówiła, żeby
1: ja też jem często ja też jem często tosty, ale tylko z pieczarkami.
2: Okej, a dlaczego? Co jest takiego dobrego z tostami z pieczarkami?
1: No to, że są pieczarki, jest bardzo dobry smak pieczarki, patrzcie, grzyba.
0: Patrzcie, jakie mamy porównanie. Tutaj Marek mieszka w mieszkaniu i stać go na pieczarki, a tutaj Igor mieszka w akademiku i jednak na te pieczarki już ale budżetu nie starcza.
1: Pieczarki rosną w parkach, także wiesz.
2: Niektórzy, Marku,
0: właśnie, możesz tam chodzić
2: tu
0: po tekach na przykład. I
2: niektórzy
0: wiesz,
2: walczą tu o przetrwanie. Także jeszcze spytam, co na tosty? Dajesz ketchup?
1: Daję ketchup albo daję mayo sriracha. Pikantny.
2: Pikantny, dobra.
1: Ketchup łagodny mógłby nie istnieć dla mnie.
2: Okej, są właśnie dwa obozy. Ci, co lubią pikantny, ale nie ze względu na pikantność, a ze względu na to, jakie zioła tam są i jak, że jest bardziej smaczny po prostu.
0: Moim zdaniem ketchup jest pikantny? Ketchup pikantny jest pikantny, bo ja na przykład jako osoba, która gdzieś tam dużo tych pikantnych rzeczy je na co dzień, no to ten ketchup taki pikantny, to taki pierwszy jest bardziej pikantny dla mnie niż ketchup.
1: Powiem ci tak, nie wszystkie, wiele ketchupów i większość jest niepikantnych, pikantne ma tylko w nazwie, ale są takie, gdzie mają napisy extra hot, spicy, ultra hiper i faktycznie potrafią zapiec.
2: No to prawda, tutaj musielibyśmy się już wgryźć w temat, już wypowiedzieć nazwę marek, ale my jesteśmy niekomercjalną, jak słychać.
1: U nas marków jest tylko dwóch, Kusi i Białowąs.
2: No właśnie, tutaj reklamy nie lecą. Jest tutaj markowa audycja.
1: Ktoś mądry kiedyś powiedział, że można jeść wszystko, tylko z umiarem i w odpowiednich ilościach i tego się trzymamy.
2: Amen.
3: Godzinę szczytu w Radiu Luz.

0: Włącz się sportowo na 91 i 6 FM.
1: Czas na sport w godzinach szczytu, godzina 16.40, w studiu już z nami Andrzej Żeliński, który przyprowadził nam dawkę sportowych wiadomości. Dzisiaj środa, zatem o czym porozmawiamy, Andrzeju?
2: Witam serdecznie, no skoro środa, no to nie o niczym innym jak o Lidze Mistrzów. Wczoraj zakończył się pierwszy z dwóch meczów, Arsenal kontra Atletico Madryt. Arsenal zwyciężył ten dwumecz 2-1, no i trzeba przyznać, że oglądało się to dosyć opornie. Bramek nie padało dużo, nie bez powodu fani dosyć prześmiewczo nazywali ten dwumecz Harambol Derby, czyli spotkanie dwóch drużyn, które grają taki dosyć no, oporny właśnie, trochę spowolniony, ciężki, defensywny futbol. W zeszłym tygodniu 1-1 remis, wczoraj 1-0 dla Arsenalu, więc skromnie. Choć przyznałbym, że Atletico weszło w ten mecz trochę lepiej. Mieli na początek dwie groźne akcje Griezmana i Giuliano Simeone, ale później w 42 minucie Arsenal zaatakował bardziej zdecydowanie, no i Bukayo Saka po dobitce zdobył bramkę, która tak naprawdę już ustaliła wynik tego dwumeczu końcowo. W drugiej połowie ponownie Atletico zaczęło trochę mocniej i mieliśmy dwie kontrowersje pod kątem potencjalnych rzutów karnych. Świetną okazję na wyrównanie miał Giuliano Simeone po błędzie Saliby, który chciał główką podać do swojego bramkarza. Gabriel lekko go zahaczył, ale sędzia uznał to za niewystarczające przewinienie. Później w 56 minucie kolejna kontrowersja. Griezmann nadepnięty przez obrońcę Calafiorego, ale wcześniej padł też faul na obrońcy właśnie kanonierów, przez co sędzia karnego tutaj także nie zagwizdał. W 66 minucie mieliśmy jeszcze bardzo piękną akcję, w której po świetnym, chirurgicznym wręcz dośrodkowaniu Hinkapiego, Wiktor Gyökeres miał super okazję na bramkę i trzeba przyznać, że dobrze wyskoczył do tej trudnej piłki, bo tak na wysokości kolana mniej więcej, ale pechowo piłka przeleciała nad bramką. No i tak już się ten mecz powoli doczłapał do końca, obrona kanonierów dała sobie znać, no i Arsenal pierwszy raz od 20 lat zagra w finale Ligi Mistrzów, jeszcze nigdy tego pucharu nie zdobyli, więc tutaj będą mocno liczyć na poprawę tego wyniku sprzed dwóch dekad, nawet już Thierry Henry, czyli legenda klubu, wspierał ich swoimi ciepłymi słowami, że on był w drużynie niezwyciężonej, kiedy mieli ten słynny sezon Invincibles, gdzie nie przegrali żadnego meczu, to teraz Arsenal może być tegoroczna drużyna Arsenalu może być tą niezapomnianą, bo zwyciężą w końcu Ligi Mistrzów.
1: Czyli podsumowując wczorajszy mecz, Andrzej, spotkanie trudne dla oka, okazji sporo, no ale goli jak na lekarstwo. Ja najbardziej zapamiętam ten dwumecz z tego, że no, odchodzi z Atletico legenda, Antoine tak. Griezmann, bez tytułów, ponad 10 lat spędzonych w klubie z przerwą oczywiście dla FC Barcelony, no ale trochę boli to, że Francuz żadnego tytułu, żadnego medalu nie zgarnął, teraz uda się do MLS, do Ligi Amerykańskiej, może tam się uda.
2: Miejmy nadzieję, no szkoda trochę tego Francuza, bo jednak swoje piętno odbił, no ale jednak trzeba jeszcze napomknąć o tym, co dzisiaj wieczorem, no bo PSG, Bayern, druga część tego wielkiego spotkania, tydzień temu 5-4 dla Paryżan, rekord bramek w półfinale, świadczy to o tym, że no to był tak naprawdę przedwczesny finał, dzisiaj liczymy na powtórkę, koncert Dembele, Olise, Kwaratskheli, no dzisiaj czeka nas wielkie, wielkie widowisko, chciałbym to zobaczyć.
1: Bayern czy PSG, kto przejdzie dalej, komu kibicujesz?
2: Raczej Bayern chyba, no jakoś tak sentymentu chyba jeszcze z czasów Lewego, bardziej mi do tej drużyny bliżej.
1: Czyli liczysz na comeback i odwrócenie losów.
2: Raczej tak, no tutaj jedna brameczka w takim zestawieniu to nie jest moim zdaniem aż tak dużo, więc myślę, że jest do zrobienia jak najbardziej. Szczególnie, że Bayern gra u siebie dzisiaj.
1: No tak, a w finale Bayern czy Arsenal?
2: No ja sentymentu, to co wspomniałem już przed wejściem, jedna chyba za Arsenalem. Lubię trzymać na ręce, trzymać kciuki za underdogów. Grałem kiedyś FIFA grając właśnie Arsenalem, więc dużo godzin przegrałem, więc chyba tutaj, jeśli będzie zestawienie Bayern-Arsenal, to chyba mimo wszystko za drużyny z Londynu.
1: No to ja raczej przeciwko albo Bayernowi, albo PSG będę kibicował. Dzięki ci bardzo, Andrzej, za to
2: bardzo
1: wejście.
2: Dziękuję.
1: A wy zostańcie z nami na ostatnie 15 minut programu Godziny Szczytu.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Za 9 minut godzina 17, ale my jeszcze dla was w godzinach szczytu.
1: A co ty się dzisiaj tak witasz już kolejny raz, bo było hej, hej, potem cześć, cześć, a teraz dzień dobry, tak już się tutaj, wiesz, na zapas przywitałeś z 10 razy, stary.
2: Właśnie, zaraz będziemy się żegnać.
1: Czyli
2: się
1: zamiast Światowego Dnia Bez Diety, może dzisiaj jest Światowy Dzień Witania się po prostu.
0: Może, chyba pomyliły mi się właśnie dni w kalendarzu. Także... Cóż mogę powiedzieć? Jeszcze się nie żegnamy, ale jak widzę, że Marek, ty zabierasz głos, no to co powiesz naszym słuchaczom?
1: Ja chciałem właśnie was zapytać a propos tych powitań, do których tego... Jak najczęściej się panowie witacie z kumplami? Bo tych powitań jest bardzo dużo, nie? Jest... No, bardzo dużo. Jak się witacie zazwyczaj?
0: Ja mówię albo cześć, albo od razu jak widzę kogoś, to pytam, co słychać, albo co tam.
2: A ty mówię, hejka, siemaneczko, co tam u ciebie? Nie, a tak serio, to był follow-up do pewnej piosenki. Siema, to jest takie najczęstsze.
1: Siema. Podchodzisz, siema kolego?
2: Nie, no bez kolego, po prostu siemanko, coś takiego.
0: A ty jak się Marku witasz, bo w sumie...
1: Ja zazwyczaj po prostu takie zwykłe, proste cześć albo hej, albo siema kolego.
0: A witasz się, na przykład jak jesteś w pracy w tym swoim zoo, to się tak witasz ze zwierzakami, które już mijasz
1: któryś to wtedy tak idę i macham. Ola, tak, ola!
0: I taki goryl ci odmachuje, bo ty...
1: Tak, oczywiście, jeszcze mnie zaprasza do siebie, wiesz, tak potem siedzimy sobie, popijamy sobie kawkę, akurat tak pół godziny do godziny pracy mija i wtedy mogę
0: obieracie
1: dalej pracować.
0: Obieracie banana, jecie go potem wspólnie. Ostatnio mi się filmik wyświetlił, gdzie gorylowi jakieś inne zwierzę zabrało banana i ten się wkurzył bardzo. To było bardzo śmieszne, ale jeżeli...
1: No nie można denerwować goryli.
0: Tak, ale jak wy się witacie, możecie się z nami podzielić na naszym radiowym czacie www.radioluz.pl/chat. My będziemy czytać, no a teraz...
2: Się z wami przywitamy, jak napiszecie, także warto.
0: Tak, i za niedługo już będzie nasze ostatnie przywitanie, czyli tak zwane...
2: I pożegnanie.
0: Pożegnanie, no ale jeszcze zanim utwór...
1: Ale tak depresyjnie się zrobiło, nie? Last Dance, po prostu. Wierzek.
2: Kiedy się rozstanie.
0: To Marku, teraz dla ciebie specjalnie utwór ode mnie z dedykacją dla ciebie nieznośna.
3: Godziny szczytu na 91,6 FM. Z nami nie tracisz czasu.

0: A w sumie to już warto byłoby się żegnać, ponieważ zbliża się godzina 17, co znaczy, że kończymy naszą audycję godziny szczytu. No i za niedługo, oprócz tego, że Mikołaj Sobol z wiadomościami będzie, no to będzie też audycja od 17 na Synapsach, w której Kasia Latacz będzie opowiadać o tym, o konsultacjach z farmaceutą i o co z tym tak naprawdę chodzi. Także zachęcamy.
1: A oprócz wiadomości będzie też sport i Andrzej Żeliński.
0: Super. Także za ostatnie dwie godziny bardzo, bardzo dziękujemy i no, prowadzili dla was
1: Marek Białowąs, dziękuję bardzo, dziękuję.
2: Marek Kuś, kłaniam się niżko po same kule.
0: Oraz Igor Busztano, a realizował Jacek Macura i upewnił się, że wszystko super będzie tu brzmiało. No i teraz powoli możemy oddawać głos Mikołajowi.
3: Minęła 17. Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM. To są wiadomości Radia Luz na 91 i 6 FM.
4: Politechnika Nowa. W wiadomościach Radia Luz przedstawiłem wam kolejny projekt. Ceny paliw w dół. Operacja Epicka Furia zakończona. Mamy też dla was kolejne wieści ze świata sportu. Mikołaj Sobol, zapraszam. Trwa plebiscyt Politechnika Nowa. W studiu akademickiego Radia Luz Bartosz Kuczyński, lider projektu High Low Light Balance Laboratory, przedstawił założenia swojego pomysłu, który ulepszy życie na Politechnice Wrocławskiej.
5: Jest to pomysł na projekt, na stworzenie laboratorium, interdyscyplinarnego laboratorium, które ma za zadanie zająć się aspektami iluminacji w mieście i tym, jak możemy zniwelować zjawisko zanieczyszczenia światłem.
4: Politechnika Nowa to konkurs projektów, które usprawnią działanie na PWR. Między 11 a 15 maja liderzy zespołu zaprezentują się przed jury i społecznością uczelni, a finałowe głosowanie rozpocznie się 16 maja.
3: To są wiadomości Radia Luz na 91 i 6 FM.
4: Minister energii ustalił nowe ceny maksymalne paliw na czwartek. Za benzynę i diesla zapłacimy trochę mniej niż dzisiaj. Popularna 95 będzie kosztować maksymalnie 6,46 zł za litr, benzyna 98 6,95 zł, a olej napędowy 7,26 zł. Obniżki obserwujemy też na rynku ropy. Jej cena spada dzisiaj o blisko 7%. To z powodu ogłoszenia administracji Białego Domu, która ogłosiła koniec operacji Epicka Furia, która była wymierzona w Iran.
3: Wiadomości z kraju.
4: Minister zdrowia opublikowała dane dotyczące maksymalnej wysokości kredytu na studia medyczne. Kolejny rok z rzędu będzie można zaciągnąć zobowiązanie do 22 tysięcy złotych na semestr. Kwota ta nie zmieniła się od 4 lat mimo rosnących kosztów życia i nauki. O kredyt mogą starać się studenci płatnych kierunków lekarskich, studiów niestacjonarnych na uczelniach publicznych oraz stacjonarnych lub niestacjonarnych na uczelniach niepublicznych. Kredyt jest udzielany na okres studiów maksymalnie na 6 lat, a spłata zaczyna się 12 lat po ich zakończeniu. Istnieje możliwość umorzenia 100% kredytu i jeśli lekarz przez 10 lat w ciągu 12 kolejnych lat po ukończeniu studiów będzie wykonywał zawód w Polsce w podmiocie leczniczym udzielającym świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Od 2022 roku do lipca 2025 roku z oferty skorzystało 4266 studentów, a łączna kwota umów kredytowych wyniosła 900 milionów złotych. A teraz pora na wiadomości sportowe w Radiu Luz, które przedstawi Andrzej Żeliński.
6: Dziś wieczorem rozegrana zostanie ostatnia, 30. kolejka Orlen Basket Ligi. Nadchodzące spotkania zadecydują o ostatecznym rozstawieniu par w playoffach. Dzięki niedzielnemu zwycięstwu nad Zastalem Zielona Góra i przerwaniu serii 4 porażek, Śląsk Wrocław znajduje się na 4. pozycji w tabeli i ma już zagwarantowane miejsce w ćwierćfinale. Trójkolorowi na koniec sezonu zasadniczego zmierzą się na wyjeździe z ostatnim stawce, spadającym do pierwszej ligi miastem Szkła Krosno. Wszystkie dzisiejsze mecze rozpoczną się o tej samej godzinie. Koszykarze wybiegną na parkiet o 19.
3: Sport w Radiu Luz.
6: Już jutro odbędą się zmagania w ramach Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej w lekkiej atletyce. Na stadionie Akademii Wychowania Fizycznego spotkają się reprezentanci wielu wrocławskich uczelni oraz Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze. W programie przewidziana jest rywalizacja w sprincie na 100 metrów, biegach średniodystansowych, jak i sztafetach. Oprócz konkurencji biegowych nie zabraknie skoków dal, skoków z wyż oraz rzutu kulą. Zawody rozpoczną się o 15.30.
3: Mocograj.

0: Radio Luz poleca.
1: If you spare a little of your imagination, we'll describe to you the effect of cymatic frequencies on matter.
2: Chcesz wiedzieć więcej?
3: Razem zabieramy Cię w naukową podróż.
2: Włącz Na Synapsach.
3: W środę o 17.
2: I w soboty w samo południe.
3: Bo naukowe wątki
2: fascynują bez granic.
1: Everything owes its existence solely and completely to sound.
0: Radio Luz poleca.
4: Skonsultuj się z farmaceutą, a raczej skonsultuj z farmaceutą. To nie jest końcówka bloku reklamowego, jak mogłoby się wydawać, no bo przecież w Radiu Luz gramy bez reklam. O co więc chodzi? Taką właśnie nazwę nosi wydarzenie, którego finał odbędzie się już 16 maja, w sobotę. A odbędzie się za sprawą wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji, którego dwie przedstawicielki gościmy dzisiaj w studiu. Są z nami Julia Jasiak, cześć.
5: Cześć, bardzo witam.
4: I Gabriela Bieszczat.
6: Cześć.
4: Tematem tegorocznej edycji są choroby neurodegeneracyjne, ale o nich już nomen omen za moment na synapsach. Przy mikrofonie Kasia Latacz, a audycję realizuje Gracjan Niczyj. Do usłyszenia już za moment.

0: skonsultuj z farmaceutą. W tym roku tematem są choroby neurodegeneracyjne. Co to w ogóle jest?
1: Termin choroby neurodegeneracyjne to tak naprawdę bardzo różnorodne schorzenia, które charakteryzują się postępującym degenerowaniem lub umieraniem neuronów, czyli komórek nerwowych w naszym mózgu. Schorzenia te obejmują takie choroby jak choroba Alzheimera czy choroba Parkinsona. Natomiast mamy też rzadsze choroby, takie jak choroba Huntingtona czy stwardnienie zanikowe boczne. Objawy i przebieg tych chorób mogą się różnić między sobą, ale niestety wszystkie prowadzą do właśnie progresyjnego pogorszenia funkcji neurologicznych.
0: Powiedziałaś o tej degeneracji neuronów, czyli co? To znaczy, że nasze mózgi faktycznie się tak rozpadają?
1: Można tak powiedzieć, ponieważ dochodzi do uszkodzenia i nieodwracalnego obumierania neuronów, które w przeciwieństwie do innych komórek naszego ciała nie potrafią się regenerować. Zanim jednak te komórki zginą, rozpadają się najpierw synapsy, czyli są to takie połączenia odpowiedzialne za przesyłanie informacji. Dlatego tak naprawdę często te choroby zaczynają się właśnie od takich symptomów jak utrata pamięci czy koncentracja. Za ten stan odpowiadają niestety często wadliwe białka po prostu, tworząc takie toksyczne złogi w naszych tkankach od środka. Skutki widać nawet właśnie w badaniach obrazowych bardzo często, więc faktycznie ten mózg traci swoją masę komórkową i fizycznie po prostu się kurczy, więc można powiedzieć, że tak naprawdę mózg nasz się troszkę rozpada. Współczesna medycyna nie potrafi jeszcze odbudowywać tych strat, jedynie możemy po prostu leczyć te choroby tak, że jakby dawać pacjentom możliwość zachowania jak najdłużej sprawności i tylko tak podtrzymywać właśnie leczenie tych chorób.
0: Wymieniłaś bardzo wiele przykładów. Czy te choroby rzeczywiście występują często? Bo wiele się mówi o tym, że właściwie jest ich coraz więcej.
2: Tak, to jeśli chodzi o skalę, to skala tego problemu jest akurat porażająca, bo obecnie na świecie z otępieniem zmaga się od 24 do 35 milionów ludzi. No ale każdego roku ta grupa będzie się powiększać o kolejne 4,5 miliona nowych pacjentów, więc ta dynamika jest bezlitosna. Liczba chorych będzie się podwajać co dwie dekady, a więc w 2040 roku choroby neurodegeneracyjne będą dotyczyć blisko 80 milionów osób na całym świecie.
0: I z czego ten wzrost wynika?
2: Największe, jeśli chodzi o statystyki, to żniwo będzie zbierała choroba Alzheimera, która odpowiada za niemal 70% teraz wszystkich przypadków. No a w samej Polsce dane Narodowego Funduszu Zdrowia z 2024 roku mówią o tym, że ponad 380 tysięcy zdiagnozowanych osób borykają się z otępieniem właśnie w postaci tej choroby. No a do tego dochodzi też ta choroba Parkinsona, z którą zmaga się około 100 tysięcy naszych rodaków. No i co gorsza, każdego roku diagnozę będzie słyszało kolejne 8 tysięcy osób. No i coraz częściej będzie to dotyczyło osób w wieku 40-50
0: roku. Czyli temat jest naprawdę istotny i będziemy go zgłębiać już za moment.

0: na synapsach. Rozmowa.
1: Skonsultuj z farmaceutą. To wydarzenie, które odbędzie się już 16 maja. A my już dzisiaj konsultujemy. Tematem tegorocznego wydarzenia są choroby neurodegeneracyjne, a ze mną w studiu są Julia Jasiak i Gabriela Bieszczat, czyli studentki farmacji i współorganizatorki tej inicjatywy. Przed chwilką powiedziałyście, że współczesna medycyna nie zna sposobu na odbudowywanie tkanek naszego mózgu. W związku z tym te choroby neurodegeneracyjne można leczyć właściwie tylko objawowo. To w takim razie, jak wygląda profilaktyka takich chorób? Czy w ogóle mamy profilaktykę?
2: Jak najbardziej mamy taką profilaktykę, pomimo właśnie tego, że choroby neurodegeneracyjne mają podłoże genetyczne, to właśnie udowodnione jest, że tak naprawdę nasz styl życia i profilaktyka odgrywają właśnie kluczową rolę w opóźnianiu czy nawet zapobieganiu tym chorobom neurodegeneracyjnym, więc jak najbardziej tak. Jeśli chodzi o taką profilaktykę, to na pewno ruch. Jest to bardzo ważna sprawa, myślę, że nie tylko przy chorobach neurodegeneracyjnych, ale też przy innych. Regularna aktywność fizyczna, minimum 150 minut tygodniowo, jest kluczowa do zachowania sprawności, poprawy krążenia, zwiększenia neuroplastyczności, czy też wytwarzania takich białek jak neurotrofin, czyli właśnie białek, które chronią nasze neurony. Dieta też jest bardzo ważna, niby taki klasyczny schemat, natomiast dieta faktycznie odgrywa bardzo dużą rolę. Warto postawić na zdrowe tłuszcze, orzechy, ryby, rośliny zielone, czyli jakiś szpinak, jarmuż. No i warto też ograniczyć niestety jedzenie wysoko przetworzone, czy też mięso czerwone. Co jeszcze? Na pewno trening umysłu.
3: O tak, trening umysłu zdecydowanie. To jest coś, czego nasz umysł potrzebuje. W zasadzie sudoku, krzyżówki, nauka gry na instrumentach, czy też może nauka tańca. Mózg lubi to, bo potrzebuje wtedy jakiegoś wysiłku. To nie jest coś, co już jest utarte. Niemniej, oprócz tego treningu, potrzeba jeszcze dbać o zdrowie psychiczne, unikać nadmiernego stresu, ponieważ przekłada się to na uszkodzenie hipokampu, który będzie odpowiedzialny za naszą pamięć. Niemniej, w tym wszystkim należy przede wszystkim pamiętać o sen, więc to regularne wysypianie się jest tutaj kluczowe.
1: Czyli w zdrowym ciele zdrowy duch i o tym duchu jeszcze za moment porozmawiamy.
4: One other thing I wanted to talk to you about. It's rather personal.
5: There is one thing.
4: One thing.

0: Na synapsach chwytamy za stery nauki.
1: Chwytamy, bo są z nami studentki farmacji i rozmawiamy o profilaktyce chorób neurodegeneracyjnych. Powiedziałyście dosyć dużo o tym, jak możemy zadbać o nasze ciało, żeby przy okazji zadbać też o nasze mózgi i systemy nerwowe. A ja bym jeszcze chciała dopytać się o to, jak zadbać o nasze umysły. Czy tylko przez ciało, czy też w jakiś inny sposób?
2: Jak najbardziej możemy robić to także inaczej, bo pamiętajmy, że mózg bardzo szybko się przyzwyczaja do tego, co powtarzalne, to co zna, więc warto dbać o ten nasz umysł, na przykład poprzez naukę nowych, złożonych umiejętności. To znaczy na przykład nauka nowego języka, jakiś kurs tańca, po prostu coś nowego, coś, co jest dla nas po prostu wyzwaniem i coś, co sprawi, że ten nasz mózg będzie reagował inaczej, nie będzie iść za tymi utartymi schematami. Co możemy robić? No, gry jakieś strategiczne, granie w szachy, brydża, coś, co właśnie rozwija tą naszą kreatywność i koordynację ruchową.
1: Czyli to słynne szydełkowanie i rozwiązywanie krzyżówek działa?
3: Zdecydowanie tak. Ja z autopsji może opowiem trochę więcej o nie szydełkowaniu, co bardziej o tych grach, o sudoku czy o krzyżówkach, bo to jest to, co Julka wspomniała. A dokładnie, jeśli sięgamy po nowe, które nie jest już naszym utartym schematem, to mózg to lubi. To nie jest dla niego nudne, bo trzeba tego wysiłku. A więc tak samo będzie z tym szydełkowaniem. Jeśli ktoś nie obcuje z tym na co dzień, to zdecydowanie będzie wpływało korzystnie na ten nasz umysł, a tym bardziej, że to taka niedoceniona aktywność, no bo też łączy w sobie taką precyzję ruchów, więc tutaj się odzywa ta motoryka w czasie nawet liczenia tych oczek, czy planowania wzoru.
1: Powiedziałaś, że mózg lubi wyzwania. No to jak to jest z tym wysiłkiem? My go lubimy, czy my go nie lubimy?
3: Może taki fizyczny, zwłaszcza w ciepłą pogodę, kiedy zmęczymy się, no to nie jest za bardzo korzystne, ale jeśli chodzi o tą umysłowy wysiłek, to jak najbardziej, ponieważ właśnie jak wykonujemy te wszystkie krzyżówki czy sudoku, należy sięgać po coraz trudniejsze, żeby mózg się nie przyzwyczaił, bo jak będziemy w tym, co już sprawia, że jesteśmy w tej wygodnej, komfortowej pozycji, nie będzie przynosiło takiego zadowalającego efektu.
1: Czyli mamy się ciągle rozwijać.
3: Zdecydowanie.
1: I ten temat też rozwiniemy. Zostańcie z nami.

0: Na synapsach. Rozmowa.
1: Na synapsach to nazwa, która wyjątkowo pasuje do dzisiejszego tematu, bo rozmawiamy o chorobach neurodegeneracyjnych, a to dlatego, że taki temat ma tegoroczna akcja profilaktyczna Skonsultuj z farmaceutą. Co to za akcja? Gdzie i kiedy będzie?
2: Jest to akcja Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji. Tak naprawdę jest to ogólnopolska akcja, ponieważ nasze stowarzyszenie działa w 13 miastach Polski. My jesteśmy oddziałem we Wrocławiu. Akcja będzie 16 maja w Centrum Handlowym Magnolia Park od godziny 11 do 17. Co będzie czekało na naszych uczestników?
3: A więc będzie się działo, ponieważ podczas akcji uczestnicy będą mogli skorzystać z szeregu bezpłatnych badań. I na przykład będzie to pomiar ciśnienia tętniczego, czy też sprawdzenie saturacji. Znajdzie się też analiza składu ciała, także jeśli ktoś tutaj ćwiczy, albo nawet i nie, będzie miał okazję zweryfikować swój aktualny status. Niemniej w wydarzeniu wezmą udział również nasze organizacje, które działają przy Uniwersytecie Medycznym. Mianowicie będzie to Studenckie Koło Naukowe Ratownictwa Medycznego, które przedstawi nam podstawowe techniki udzielania pierwszej pomocy. Znajdzie się też stoisko studentów stomatologii, którzy przeprowadzą bezpłatne przeglądy dentystyczne, jak i również Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych tutaj wykona pomiary glikemii.
1: A do kogo kierowane jest wydarzenie?
2: Tak naprawdę do wszystkich, bo zapraszamy całe rodziny i dzieci, i osoby dorosłe, a także właśnie seniorów, których najczęściej dotyczy właśnie choroba neurodegeneracyjna.
1: Powiedzcie mi jeszcze, po co się konsultować z farmaceutą?
2: No trzeba pamiętać, że farmaceuta to specjalista od leków, który ma szeroką wiedzę na ten temat, więc gdy idziemy do apteki, to warto często zasięgnąć porady od specjalisty, a nie gdzieś tam od innej pani w kolejce, co niestety często się zdarza. Farmaceuta może zrobić na przykład przegląd lekowy, ponieważ tak jak tutaj mamy osoby starsze, często osoby starsze chorują na wielochorobowość, mają wiele chorób, często przyjmują niezliczoną ilość leków, a niestety jak wiemy, leki mogą wchodzić ze sobą w interakcję, więc warto właśnie skonsultować z farmaceutą, jakie leki o jakiej porze dnia powinniśmy przyjmować.
1: I będzie można to zrobić na tym wydarzeniu?
2: Tak, będą z nami magistrzy farmacji, którzy na pewno udzielą wielu cennych informacji.
1: W takim razie mam nadzieję, że do zobaczenia 16 maja.

0: pobudzamy wasze synapsy. Na 91,6 FM.
1: Mam nadzieję, że razem ze studentkami z Polskiego Towarzystwa Farmacji udało nam się wasze synapsy pobudzić i zmotywować was do częstszego ich pobudzania. Moimi gościniami były Julia Jasiak i Gabriela Bieszczat. A ponieważ za 5 minut wybije godzina 18, to ja już powolutku się żegnam. Ja, czyli Kasia Latacz, a ze mną żegna się także Gracjan Niczyj, który był realizatorem tej audycji. Zostańcie na 91,6 FM, bo tak jak słyszeliście, mózg lubi nowości, a w trakcie ultradźwięków, które już za chwilę się rozpoczną, nowości na pewno nie zabraknie. Dirty South.

0: Minęła 18. Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM. Radio Luz poleca.
1: Pozwól sobie rozwinąć
2: skrzydła.
3: Ultra dźwięki.
1: Od poniedziałku do piątku. Między 18 a 20. Ultra dźwięki.
2: Ponad częstotliwość.
0: Radio Luz poleca. Mocograj.

0: Słuchacie Ultradźwięków na 91 i 6 FM.
1: Dzień dobry. Mamy środę, 3 minuty po godzinie 18, co oznacza, że słuchacie Ultradźwięków. Dzisiaj przy mikrofonie
2: Jan Wątroba,
1: Jan Gawroński, a realizuje nas niezmiennie niezastąpiony Gracjan Niczyj. No i dzisiaj idziemy za ciosem, czyli znowu przyglądamy się polskiej muzyce z danej dekady. Dzisiejszą dekadą są lata 10.
2: Lata 10, czyli lata, w których dorastaliśmy. Obaj.
1: Tak, ja nawet dzisiaj myślałem o tej audycji i myślałem, że jak Belmondo śpiewał, pochodzę z lat 90., no to ja pochodzę z lat 10. To jakby w 2011 zaczynałem szkołę podstawową, a skończyły się w zasadzie całkiem niedawno. Jakby 2019 jeszcze nie jest jakoś bardzo odległy, więc większość takiego świadomego życia, jakie miałem, odbywała się właśnie w latach 10.
2: Dlatego też nie jest niczym dziwnym, że dzisiejsza playlista na audycję była trudna do złożenia, bo było tak mnogo utworów, które chcieliśmy przedstawić wam, że no naprawdę te 2 godziny to zdecydowanie za mało i ja postuluję w tym miejscu trochę o to, żebyśmy kiedyś wrócili do tego, do tej właśnie formuły lat 10. w Polsce, a może nawet zagranicznych. Co mogę jeszcze powiedzieć na ten temat? No to na pewno będzie playlista z muzyką formacyjną dla nas i z tego co widzę, to mieliśmy dość podobny gust w tych czasach. Zaczniemy dzisiejszy muzyczny spektakl od kultowego utworu Kaza Bałagana i Belmonda.
1: Kultowego, no i myślę też bardzo ważnego dla polskiej sceny i o tym, co się działo po tym utworze, czyli o twórczości Belmonda, o twórczości Kaza Bałagane, czy Hewy, można by spokojnie zrobić przynajmniej jedną, dwugodzinną audycję

0: Mamy utwór Serce od Syberii TDW, grupy całkiem tajemniczej, mało znanej. Artyści bardzo dbają o to, żeby nie przebijać się do mainstreamu, żeby pozostawać dla wtajemniczonych. Z tego też powodu jakby nie rozpoczęli jakiegoś nowego nurtu w polskiej muzyce, chociaż myślę, że Hevra mogła się nimi mniej lub bardziej inspirować, natomiast we własnym obrębie zaliczyli bardzo dużo przeróżnych styli muzycznych, mieszali to wszystko z jakąś swoją własną
1: ostrucką
0: wrażliwością, no i wychodziły rzeczy naprawdę ciekawe.
1: Ten taki tygiel kulturowy, jakim jest rap alternatywny z lat 10, czyli grupy typu LSO, Hevra, Mabyn, wczesny Ćpaj Style bodajże był też pod koniec lat 10 wydawany, Lato w getcie. No to jest bardzo ciekawa rzecz, która czerpie z siebie nawzajem. Ty mówiłeś o tym, że LSO, Syberia nigdy jakoś specjalnie nie weszła do głównego nurtu. Ja mam za to dwa utwory artystów, którzy do głównego nurtu weszli już jakiś czas temu, ale ich pierwsze rzeczy w latach 10 to były po prostu rzeczy, którymi się absolutnie fascynowałem i które uwielbiałem, mimo tego, że teraz czasem nie jest mi do końca po drodze z nowymi drogami artystycznymi tychże. Będzie to problem z utworem Nie ma ratunku, który pochodzi z absolutnie jednej z najbardziej wybitnych polskich płyt rapowych, opierających się na samplach z PRL-owskiego polskiego popu, oraz Guzior z utworem W samo serce, czyli również według mnie jedna z najwybitniejszych płyt w polskim rapie. Świetny nielegal, świetny debiut tego wrocławskiego rapera, na którym, który w zasadzie trochę wprowadzał ten cloud rap do Polski na, że tak powiem, szerszą skalę, na salony, można by rzec.

czekasz dalej i nic. Myślisz chyba w kit te grzyby, otwierasz litr tekili, zalewasz sokiem, będzie git. Inny tripsek mini szkiełko daje przester, więc ściszasz. Zjeść to

sezon. Jestem przesiąknięty tym do szpiku kości. Co ty, nadchodzi mój sezon. I wszyscy polują, bo każdy chce mieć moje ciosy. Co po niektórzy tu myślą, że są z wyższych półek i ich muszę znosić, choć prędzej ich zdejmę. Nie przejmuję się tym, w ogóle rodzą się w mojej duszy.

żeby wiedzieć, że nie mam sobie równych do prawdziwych gówno. Nie spinam się na gnoi, co próbują jak mogą mi przeszkadzać, beka. Ja wspinam się na Olimpii dla wszystkich tych podłych ile wnuki, co chcieliby wcielić się w cele. Nie mam problemu ze zużywaniem naboi. Z takim flow robię upowanie naboi. Chyba dwórek poznałem, a wychowany na swoim. Nie musisz powtarzać reguł, znam je dobrze, ale że cokolwiek w ogóle będzie mi na wrót dyktowane, zapomnij. Ta studnia jest bezdenna, nauczyłem się czerpać nawet jeśli na powierzchni pływa syf. To jak świadomość nie, no bo na co dzień się dzieje właśnie to czego chcę, to jakbym urzeczywistniał sen nam. I sobie go zapętlał, tyle razy do zżygania, że aż myślę, że to chyba syf. Te nowe wróżki mówią mi co będzie i zło wróżą mnie, życzą sobie mnie, a i tak się spełniam. Myślę, że to wszystko tylko praca i myślenie, a nie, że jesteśmy do tego stworzeni. Kiedyś nie mogliśmy nic zrobić, dziś nie ma nic, czego nie możemy. Nie boję się wybuchu, przyzwyczajony do huku.

0: do Evil Twin jako reedycja, potem była trzecia reedycja, także ta płyta naprawdę swoje przeszła. Dla mnie rzecz absolutnie kultowa, bardzo klimatyczna, narkotyczna, ciemna, gęsta, fantastyczny kawał polskiego rapu. Jeżeli jesteście głodni tego typu brzmień, to też zostańcie dalej z nami, bo takie rzeczy będą się też pojawiać później.
1: Tak, i później będzie się też pojawiał hip-hop polski, którego jest zaskakująco dużo. Myślę, że nie mieliśmy w naszej audycji tak dużo polskiego hip-hopu nigdy, nawet jeżeli były to lata 2000 czy 90.
0: Wydaje mi się też, że w tych latach 10. ten polski rap był chyba najciekawszy, najbardziej mnogi, jeżeli chodzi o style, od jakieś tam różne zabawy patentami, słowami, więc no ja bym to chyba tak tłumaczył.
1: Możliwe. W latach 10. na pewno jak słuchałem muzyki, to słuchałem głównie rapu i myślę, że to stąd może też się brać. Nie zważając na to, jaka jest tego przyczyna, przed nami zespół Nivea, następnie zespół Syny, a potem zespół Tomfa, o którym sobie powiemy jeszcze w przyszłości. Natomiast dlaczego mówię o tych wszystkich trzech? Mówię o tych wszystkich trzech, ponieważ wydaje mi się, że można naszkicować linię. Oczywiście będzie to generalizacja i być może nawet krzywdzące uproszczenie, ale sądzę, że gdyby nie było Nivei, to nie byłoby Synów. Przynajmniej takich, jakie znamy, Syny. A gdyby nie Syny, nie byłoby Tonfy. No ale zaczynając od początku, Nivea, duet Wojciecha Bąkowskiego, wybitnego, jednego z moich ulubionych w ogóle polskich artystów, o którym artykuł też znajduje się na stronie Radia Luz, gdyż był artystą tygodnia jakiś czas temu. I Dawida Szczęsnego, który jest producentem muzyki eksperymentalno-elektronicznej. Jeżeli miałbym powiedzieć, czym inspirował się Bąkowski, albo gdyby Bąkowski został o to spytany, powiedziałby pewnie, że Mironem Białoszewskim, brzydotą, ale raczej nie blokowiskami.

Inferno, czyli utworem z ich pierwszej płyty z 2010. No i z tego przejdziemy sobie do synów utworu WSL z albumu Orient, wydanego jakieś 5 lat po albumie Nivei. No i myślę, że ta celowa rachityczność warstwy mówionej jest tutaj wspólnym mianownikiem, jednym ze wspólnych mianowników.

0: Syn to był raczej taki osobny projekt, który zbyt dużo nie ma kontynuatorów, ale myślę, że mimo, że nie jest ich dużo, to są oni jakościowi. Jednym z takich jakościowych kontynuatorów jest Tonfa, o której dowiedziałem się przez to, że Syn nominowały ją do Hot 16 Challenge i to był ostatni utwór Synów nominujący Tonfę i Tonfa z jednym ze swoich pierwszych utworów świeżo po debiutanckiej epce. No i myślę, że Tonfa już w latach 20. Bardziej niż 10. za sprawą Klątwy LP, swojej pierwszej debiutanckiej płyty, już można powiedzieć, że kształtuje scenę polskiego rapu alternatywnego i że mamy rzeczywiście dużo składów artystów, którzy przez te szlaki, które Tonfa przetarła, teraz sami przemierzają.
1: Tu, tu, tu, tu.

Borki. Odzielony jak szparki, jestem skuty, a nie z Azji. Poparzony język mam od bancze jak Spifey. Robię co należy, tyle wystarczy, dostałem SMS. Wziąłem dwójkę, gdzie się ustawiamy. Odpisuję, że już synów i że może nie wystarczy. Język nadal boli mi od bancze, od bańczy. Nie nabijesz mnie w butelkę jak zbitej lufy. Głowie trzymam w blokach, na dnie płyną fusy. Jem na chorzej, szef katana klei buty. W krowarzywach nadal siedzę mocny. Jem w czapce, a nie jestem Żydem. Kończ humor.

0: mijają noce. Lufy nie wyrzucam, zostawiam ją na potem. No bo jestem prosty człowiek, ale czasem myślę nie tylko o sobie. No bo po co, co potem? Jak urośnie mi góra śmieci gdzieś za blokiem. No bo co potem? Jak urośnie mi góra śmieci gdzieś za blokiem.
1: Nie nabijesz mnie butelkę, jak zbitej lufy. Głowę trzymam w blokach, na dnie płyną fusy. Przez otwarte lucziki, ja wydmuchuję chmury. A ja myślami wyginam łyżkę, wrzucam ją do zupy.
2: Trochę wida, nie marnuję papiera. Najpierw smalkę, a potem podcieram. Blisko zera, pasta tera, doktor stera. Bochnę chleba, paczka sera, Więcej sosu, zalewam bułę szklanką octu. Muchy w nosku, nie szanuję wielu osób. Łatwy sposób, wpada śliwka do kompotu. Życie mizeria, ja w tym wszystkim jestem ogół. Chciałbym pierogów, kamuchy na ogół. Łeb miewam pusty, rozglądam się wokół. Ziarno mam piachu, co siedzi mi wokół. Pocieram paluchem i znów tracę rozum. Znów stoję w korku, leję do rowu. W szerokim rozkroku, bo wieje mi z boku. Leci pomału, ciemniutką stróżką. Chciałbym nie mieć zemów. Dwa pieniądze pod poduszką,
3: Trochę nie wiem, co się dzieje pod skalę. Nie mam młodszy i chociaż nie jestem chętny. Chcę do buzi, zawsze grzeczny byłem chłopiec i nie lubiłem się kłócić. Ty to grzyby, masz na stopa, a ja wyrastam po burzy. To co zawsze, to co nigdy chciałem skończyć poziom, wyżej to się

0: mówiłeś chwilę temu o tym, że zarówno Tonfa, jak i Syny, jak i Nivea mają mało naśladowców. Wydaje mi się, dlatego że po prostu są to tak bardzo osobne, osobiste rzeczy, że naprawdę chyba trudno jest to w jakikolwiek sposób podrobić i przełożyć na jakiś taki szeroko dostępny nurt.
1: Nie no, myślę, że Tonfa ma swoich naśladowców, że rzeczy typu Ziomcy, Cichoń, a przede wszystkim Mosatech, to są rzeczy, które orbitują dookoła tego zespołu i które powstały po tym zespole. Myślę, że naśladowca to pewnie nie jest zbyt uczciwe słowo, ale może kontynuatorzy, to prędzej.
0: Byłbym się w stanie o to pokłócić, że ja na przykład ani Ziomców, ani Cichonia nie widzę jakoś za bardzo, mimo tego, że wiem, że jakby z Tonfą to jest, mają podobny przelot i podobny fanbase, to jednak gdzieś w okolicach na przykład Nivei czy Synów bym ich zupełnie nie widział.
1: Też Tonfa zaliczyła spore zmiany, no bo teraz słuchaliśmy debiutu, gdzie to był po prostu strumień świadomości i ładnie brzmiące słowa zebrane razem, które po prostu płynęły, a później to się zmieniło w bardziej wyrafinowany typ śpiewania.
0: Jeżeli chodzi o rap, zostajemy w tym dalej. Przed wami już za chwilę Kuban Dobrzy Ludzie, czyli jeden z takich chyba pierwszych sukcesów popularnościowych tegoż rapera. No, rzecz absolutnie wspaniała, która też romansowała gdzieś z Cloud Rapem, która wprowadzała trochę tego legendarnego trapa na polską scenę i robiła to wspaniale, bo z polskim smaczkiem, nie było w tym jakiejś pozy czy rysowania się na osobę o, powiedzmy to ładnie, większym zasobie monetarnym niż był on faktyczny, oraz Kuba Knap i Bonnie Larums z utworem Bay with a Mission.

0: paląc po trzy. Macik to pomóż, gdy w depku jest głup, no i humor masz zły. Kilometry na zielom ostatnio, hej, ale dla nas to nic.
1: Dla nas to nic.
0: Bo poza tym to nie jest w stanie podzielić nas nikt.
1: Nie.

0: Gracjan, Gracjan, słuchajcie, co ja mogę powiedzieć, czasem cisza jest bardzo potrzebna, cisza szczególnie była potrzebna po Bay with a Mission, żeby troszeczkę opadł kurz i opadły emocje po tym absolutnie cudownym utworze, który był singlem z płyty o tym samym tytule, płyta Kuby Knapa nagrana do spółki z Bonnym Larmsem. No rzecz absolutnie kultowa, jeżeli chodzi o bity, bo naprawdę, no chociażby ten instrumental do Bay with a Mission to była rzecz wspaniała.
1: To po ciszy, to ja myślę, że to jest w ogóle jedna z trudniejszych muzyk do słuchania i może być tak dlatego, że w ciszy słychać duszę, a jazz jest muzyką duszy.
0: Nick Cave coś o tym wie.
1: Zbigniew Wodecki być może też, bo zataczamy teraz piękne koło od naszej drugiej audycji tej serii, czyli lat 70., gdzie Panny mego dziadka były puszczane w wykonaniu Zbigniewa Wodeckiego, czyli utwór z jego debiutanckiej płyty. Teraz puszczamy utwór z ostatniej płyty Zbigniewa Wodeckiego, który jest albumem live, powstały we współpracy z Mitch & Mitch Orchestra, nagrany podczas jednego z serii koncertów, gdzie Mitch & Mitch odgrzebali zapomniane przez nawet samego Zbigniewa utwory z jego debiutu, przearanżowali je i pozwolili im wybrzmieć w nowej formie. Jest to płyta, jedna z moich ulubionych w ogóle polskich płyt, bardzo poruszająca.

0: No ja myślę, że dla takich chwil warto żyć, czyli Zbigniew Wodecki w Radiu Luz, pierwszy ciepły letni deszcz panny mego dziadka, no naprawdę żyć, nie umierać.
1: Zgrało się nam to pięknie, piękne jest też to, że na nagraniu słychać te brawa, jedne z ostatnich, jakie wybrzmiały na koncercie Zbigniewa Wodeckiego.
0: W ogóle polecam odpalić sobie na YouTubie, jest większość tego koncertu, jest no, poruszający.
1: Wydaje mi się, że Zbigniew Wodecki to jest jeden z takich artystów, który nie miał chyba przeciwników ogólnie. Tak mam wrażenie, że chyba nie ma osób, które otwarcie nie lubią Zbigniewa Wodeckiego. I to jest
0: jeżeli
1: magia.
0: Tak, to robią to, żeby być inni niż wszyscy, bo wszyscy kochają Zbigniewa Wodeckiego. Zbigniew Wodecki kochał wszystkich. Wybitny koleś.
1: Tak, i teraz apel dla osób, które performatywnie nie lubią Zbigniewa Wodeckiego. Nie jesteście fajni, zmieńcie swoje podejście, naprawcie swoje życia, pójdźcie na terapię. Przechodzimy teraz do jednego z najciekawszych albumów lat 10., czyli do Grandy Brodki, które zareprezentuje Krzyżówka Dnia, czyli utwór, który mam wrażenie pewną taką, jest takim modelem, do którego każdy inny artysta popowy lat późniejszych próbował dotrzeć.
0: No i przez to muzyka w tamtych latach w radiu była naprawdę przyjemna do słuchania, z czym dzisiaj bywa różnie. No a następnie kombajn do zbierania kur po wioskach, bo czasy się zmieniają, ale kombajn wciąż wybrzmiewa na naszej audycji.
1: Tak jest, kombajn mój ukochany, bardzo ten zespół kocham. Tornado od nich też idealnie wpasowujący się do letniego deszczu.

Welcome to New York.

0: Minęła 19. Słuchacie akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM. Radio Luz poleca.
1: Flesz muzyczny. Dominik Lentas. Zapraszam. W tę sobotę odbędzie się druga edycja Wrocławskiej Ligi Freestyle 2026. Jednocześnie będzie to pierwsza ustawka tego sezonu. Spadkobiercy poetów romantycznych stoczą bitwy na wyrafinowane epitety. Wszystko to w konwencji wolno-stylowej. Błyskotliwe riposty, dogłębne diagnozy oponentów i moc słów uwolniona. W tę sobotę o 18.30 w Haus Tęczowa. Jeżeli tęskniliście za wrocławskim cloudrapem i tęsknicie nadal za latem 2016, to mamy dla was dobrą wiadomość. Michał Wojtek wraca na scenę, a do niego dołączy lokalna ekipa i goście z Trójmiasta. Zagrają dla was Michał Wojtek, City Steel, Soulky Boy, Świtała i DJ CBH. Wielki dzień dla wrocławskiego undergroundu. Klub Łącznik w tę niedzielę o godzinie 18. Szczegóły i wejściówki w audycjach na żywo od poniedziałku do piątku na 91 i 6 FM.
0: Radio Luz poleca. Mocograj.

Za nami Mocograj, przed nami druga godzina ultradźwięków, która rozpocznie się od segmentu jazzowego. Jazz był wszechobecny w latach 10. Jazz, który reprezentuje na przykład Niechęć, czy zespół EAPS, który po Niechęci będzie. No i tak jak z wieloma rzeczami tutaj o jazzie, który powstawał w Polsce w tamtych latach, można by prowadzić spokojnie całą audycję. Także przed nami utwór z debiutu Niechęci, a później utwór EAPS też z debiutu. Utwór EAPS Niekochana z płyty Repetitions Letters to Krzysztof Komeda jest utworem napisanym w oparciu o utwór, który skomponował Krzysztof Komeda do filmu Niekochana, ale jest w nowej odsłonie połączony z hip-hopem czy przeróżnymi innymi wpływami, które wpływały i wpływają wciąż na kształtującą się polską scenę jazzową.

0: Tak bym chciała, żeby ci się spodobał ten pokój. Jest bardzo jasny. Wcale nie gorszy od tamtego.
1: Szmaty, szmaty kupuję.

0: Kiedy naprawdę odlatują ptaki?
1: Jesienią.
0: Chciałbyś być królem? Wiesz, co najbardziej pamiętam z nadmorza? Kolor piasku.

0: Tak brzmi Krzysztof Komeda, odświeżony przez kwartet wrocławski Nomen Omen Eaps. A przed nami zanurzenie się w około black metalową scenę. Na początku będzie to zespół Duszę Wypuścił, współtworzony przez basistę Fury i wokalistę Odrazy, ale jest to bardzo enigmatyczny projekt i nikt do końca nie wie, kto, kiedy i gdzie się tam udzielał. Następnie będzie to Furia, czyli zespół, który był puszczany dekadę temu, można by rzec, a tak naprawdę w zeszłym tygodniu. No i podobnie jak z jazzem, o tym, co się działo w polskim black metalu, można by zrobić spokojnie całą audycję, jakby nie znalazło się tutaj na przykład takie twory jak Gruzja czy Odraza, które na pewno warto zgłębić. Natomiast Duszę Wypuścił przekształciło się później w Wędrowców Tułaczy Zbiegów, które są moim zdaniem jedną z ciekawszych rzeczy w ogóle na polskiej scenie. No i wspaniałe jest przede wszystkim zarówno w Furii, jak i w Wędrowcach, czy tutaj Duszę Wypuścił, to jak czerpią z folkloru, jak umiejętnie ten folk wplatają w polską muzykę, tak że nie brzmi to kiczowato, tak wiedźmińsko, można by... Wiesz, o co mi chodzi.
1: Wiem, o co ci chodzi i powiem ci, że wydaje mi się, że podczas całej audycji nie mieliśmy takiego rozdarcia jak teraz. Ja w ogóle na przykład w black metalu nigdy, w ogóle w metalu nie siedziałem, więc to jest coś, czego ja się dowiem teraz.
0: Wy się za to możecie dowiedzieć, że słowa właśnie puszczanego utworu pochodzą z książki oraz z filmu Człowiek, który śpi. Ja bardzo długo słuchałem tego utworu i nie wiedziałem o tym, że jest coś takiego. Wiedziałem o tym, że jest coś takiego jak film Człowiek, który śpi, ale nie wiedziałem, że padają tam właśnie te słowa, które tutaj są wyśpiewywane przez kilka kobiet. Film, który swoją drogą bardzo serdecznie polecam, chociażby ze względu na to, jak muzyka jest w nim dobra, ale też sposób narracji jest tam bardzo ciekawy, no i książka Pereca, George'a Pereca też jest bardzo ciekawa, więc jeżeli spodoba wam się utwór Duszę Wypuścił, zachęcam do zgłębiania tego dalej.

furia, księżyc milczy, luty zaćmą w dym. Ostatnio puszczaliśmy furię z jej pierwszą płytą. To była Krew w kolorze bursztynu, tak nazywał się utwór. No i do 2016, kiedy to wyszedł księżyc, minęła niecała dekada, a furia zdążyła w swojej dyskografii przemierzyć naprawdę przeróżne rubieże. No i odeszła od takiego stricte norweskiego true black metalu do rzeczy bardziej przestrzennych, bardziej podobnych do Swans, rozległych, wolnych, stonerowych, może nawet czasami, ale wciąż folkowych i wciąż mrocznych, ciemnych. To jest też płyta, która mi się subiektywnie kojarzy z latem, z pogodą typu ciepła, z ciepłymi wieczorami gdzieś, gdzie cywilizacja gryzie się z niecywilizacją.

0: Ultradźwięki w Radiu Luz.
1: Kipiał testosteron w tym utworze Furii. Mam takie wrażenie, że gdzieś ta taka silna, chłopska, męska ręka była w tym słyszalna, szczególnie w końcówce. No i właśnie, w latach 10. Powstał też jeden z najważniejszych, a w każdym razie najpopularniejszych festiwali, które odbywają się muzycznych na naszej polskiej ziemi. Ale nie będziemy o nim mówić, bo w zasadzie po co? Co ciekawe, na pierwszej składance z tego festiwala pojawił się pan Zagański, czyli wokalista, na okładce tegoż CDK pojawił się pan Zagański, wokalista kombajnu do zbierania kur po wioskach, ale jednak sam festiwal wydaje mi się nie być aż tak interesującym tematem, jakim jest muzyka afrokolektywu i poradni G, który łączy osoba Michała Hoffmana. Z tej właśnie okazji niemęskie granie afrokolektywu, czyli utwór pochodzący z ich, w mojej opinii, najlepszej płyty Piosenki po polsku, a później Przestać istnieć poradni G, czyli takiego deczko punkującego wcielenia Afrojacksa.

0: Afro Collective pojawia się całkiem często w audycjach, które jest mi dane współprowadzić, czy to tydzień temu za sprawą surowej kary za grzechy, czy teraz Afro Collective, czy poradni G, przepraszam, nie tyle Afro Collective, co Afrojax / legendarny Afrojax. No i odnoszę wrażenie coraz bardziej, że to jest niesamowicie wszechstronny człowiek.
1: Niesamowicie wszechstronny i na pewno niesamowicie płodny, bo on bardzo dużo różnych projektów do życia powołał. No muszę przyznać, że oba te utwory, Niemęskie granie i Przestać istnieć, to są kawałki, które w moją nastoletnią duszę softspotową gdzieś idealnie trafiała i do dzisiaj zresztą trafiają te kawałki w idealny taki miękki punkcik. Coś, co jednak sprawiało, że moja głowa się trzęsła i bujało mną całym, definitywnie był Don Guralesco, którego może nie jestem jakimś wielkim znawcą, bo też to jest chyba ze 150 albumów do sprawdzenia, jeżeli chce się poznać pełną dyskografię, ale taki utwór jak Okruca, który no dla mnie jest w zasadzie, szczególnie pierwsze wersy, pierwszej zwrotki są po prostu nawiniętym łamańcem językowym, no to jest rzecz po prostu niezwykła i niesamowita absolutnie.

0: na 91 i 6 FM.
1: Jeżeli nawet nie jestem jakimś wielkim znawcą Don Guralesco, jego muzyki w zasadzie bardziej, chociaż samego Don Guralesco również znawcą nie jestem, to muszę przyznać, że jego umiejętności łączenia i rymowania ze sobą wielu wyrazów są niesamowite i szczególnie mam w pamięci taki utwór, jakim był Alphabet Challenge, który bodajże opierał się na tym, że każde 8 wersów składało się ze słów na jedną literę alfabetu, co było dość niesamowite dla mnie. Przechodzimy jednak do rzeczy, która mnie, do w zasadzie czterech utworów, którymi będziemy kończyć powoli tę audycję, które naprawdę były dla mnie chyba najbardziej formacyjne. Zacznijmy od pierwszych dwóch. Utwór Art Deco od Michała Wojtka, który swoją drogą będzie grał w niedzielę we Wrocławiu koncert, co jest świetną informacją. Michał Wojtek powrócił w tym roku z fajnym bardzo albumem i bardzo wam go polecam, jeżeli jeszcze nie sprawdziliście, tak samo jak polecam wam zagłębić się w jego nieco starsze rzeczy właśnie z lat 10, bo przynajmniej dla mnie to była muzyka totalnie formacyjna.
2: No i ja też polecam zainteresować się tym wydarzeniem, które będzie 10 maja we Wrocławiu, ponieważ oprócz Michała Wojtka będzie tam na przykład można usłyszeć mojego całkiem skromnego, jak widać, kolegę współprowadzącego, który będzie tam śpiewał ze swoim zespołem Soulky Boy.
1: Tak, znaczy to może nie zespół, bo to tylko ja, ale tak, będę tam sobie na scenie coś poczyniał. Jest to bardzo ciekawa klamra, mam wrażenie, do tego, do historii mojego życia, jaka się tutaj, jaką wam pokrótce przedstawiłem. A po Michale Wojtku, młody jeszcze wtedy Osa z utworem Chcę umrzeć hipisem, który mając ten tekst, mając lat naście, prawie sobie spróbowałem samemu wytatuować, ale mi nie wyszło.
3: Końcówka listopada, u mnie ledwo grzeją, mi już pysko pada, stykasz się z ziemią prawie. Ja wejdź, zasady dekoru, no wejdź, wulgarnie przemawiam.

weź tam wydaj, czy tam miałam jakąś płytę mogę. Ewentualnie składankę na verbatimie się spuszczacie nade mną, a to ja chcę gdzieś dojść. Jak mam dojść? Ja nie znam drogi nawet. Coś tam mała się zgubiłem w twoich oczach, nie wiem. Masz mapę? Ta. Lubię Orwella i płakałem na psie, który jeździł koleją. Zmieniam nastroje jak typiary case'y na telefon. Wszystko idę tandetą.

0: piszę, mam też adres psychiatryka, ale zanim tam pojadę, prędzej zejdę na psy. A nie, już zszedłem.
1: Don't have you mad?

0: To był utwór również dla mnie bardzo ważny i wydaje mi się, ostatnio tak sobie o tym pomyślałem, że chyba to, że za dzieciaka, czytaj parę lat temu, bez przesady, ale bardzo dużo słuchałem właśnie Michała Wojtka, młodego jeszcze wtedy, Osy, Guziora, generalnie wrocławskiej sceny undergroundowej, mniej lub bardziej, Pale Wave i tak dalej. No to chyba to zdecydowało, że przyjechałem ostatecznie tutaj na studia właśnie, do tegoż miasta. Taka historia, moi drodzy. Zanim będziemy się żegnać, postanowiłem, że zakończymy tę audycję dwoma utworami od rapera, który jednak mimo wszystko miał dla mnie chyba największy wpływ. Rapera, który niestety już nie żyje, którego pożegnaliśmy parę dobrych lat temu. Pamiętam, że kiedy dowiedziałem się o jego śmierci, wracałem akurat autobusem, a w zasadzie autokarem od rodziny i przez 2 godziny płakałem bardzo w tym siedzeniu niewygodnym, w tym po prostu parszywym środku transportu. Był to Lech, gdyński raper, który według mnie jest jednym z najlepszych raperów, jaki w Polsce w ogóle był. Jego 2 utwory, czyli Kultowa Dorosłość, której pierwsze takty słyszycie już teraz, a później Para Zakurzonych Klisz z lat 90.
1: No i tym akcentem żegnamy się już z Państwem na kolejne 2 tygodnie tym razem, ponieważ za tydzień nie będzie naszej audycji z latami 20. Odbędzie się ona za tygodnie 2. Także z tej strony Jan Gawroński,
0: Jan Wątroba oraz Gracjan Nici, który realizował tę audycję.
1: Dzięki.

Jak mnie widzą, mówią, czasem gościa, czasem cham. I się nie chwalę, ani nie żalę, swój wózek pcham. I spuszczam w szalec z osobna każdą z twych mądrych rad. Chymosz i gra.

0: To jest Radio Luz.
1: Na 91 i 6 FM.
0: I na radioluz.pwr.edu.pl.

Ej, kocham sobie to uczucie, gdy miasto się budzi ze snu. Napędzani jednym tętem w tempie wspólnego tchu. Ej, kocham sobie to uczucie, gdy leżymy głową na mchu. I czuję to jak

0: Patrice Rashin, To Each His Own, otwiera dzisiejszą audycję Soul Bowl w akademickim Radio Luz na 916 FM. To jest zamykacz tej płyty Now, która ukazała się w 1984 roku, ósmego studyjnego albumu Patrice Rashin, a przy okazji postscriptum do naszej zeszłotygodniowej audycji jacht-rockowej, w wypadku Patrice Rashin może bardziej jacht-soulowej, ale na jej płytach też pojawiało się wielu muzyków związanych z tym środowiskiem jacht-rockowym.
1: I taki bardzo klimatyczny początek, tak, na bardzo klimatyczny, deszczowy wieczór, który może nie słychać, ale zaczęliśmy trochę dzisiaj z lekkim stresem, czy ta audycja w ogóle się odbędzie, bo ten deszcz nam pokrzyżował różne plany, ale jesteśmy, udało się i zostaniemy z wami w pełnym składzie do godziny 22 na 91.6 FM. Maja Danilenko,
0: Kurt Eklewski
1: i Krystian Kubik. Zostańcie z nami.

0: Isaiah Rashad z nowej płyty It's Been Awful, która ukazała się w zeszły piątek. To jest chyba najbardziej popowy moment tego krążka, Boy in Red duet z Season. I to jest taka płyta, która z jednej strony jest klasyfikowana dosyć dziarsko jako album hip-hopowy, no i nie dziwię się temu, ale jak dla mnie to jest coś bardzo tożsamego dla tego, co się dzieje ogólnie w muzyce około soulowej w ostatnich latach i co może nie jest jakimś takim głównym dominującym trendem, ale jest trendem wyraźnym i trendem postępującym, a mianowicie, że hip-hop i R&B stapiają się w jedno, coraz bardziej. A rapowanie i śpiewanie też stapia się w jedno i Isaiah Rashad na tym krążku doskonale to realizuje. O ile taki był zamysł i cel, wydaje mi się, że to przyszło mu zupełnie naturalnie. W pewnym momencie robił to też Brent Faiyaz, który na tej ostatniej płycie jest dosyć jednoznacznie po stronie soul i R&B. Natomiast miał też takie epizody, że też nie wiedział, czy jest raperem, czy piosenkarzem. Isaiah Rashad jest raczej raperem, ale też piosenkarzem. No i jest to bardzo współczesny, nic nie brzmiący krążek. Dla mnie chyba odrobinę zbyt wycofany, to znaczy tych numerów jest 16, one trwają prawie godzinę i tak naprawdę poza tym refrenem i może jeszcze kilkoma innymi numerami nie ma do końca tutaj na czym zawiesić ucha. To są takie meandry ładnie wyprodukowanych, ale jednak dość jednostajnych bitach. Myślę, że jeśli by się przy tej płycie na dłużej zatrzymać, to jest tam jakaś finezja, natomiast ja jeszcze cały czas jej szukam.
1: A na potwierdzenie twoich słów o tym, że rap kumpluje się z R&B, R&B z rapem, wcześniej Genevieve i Freddie Gibbs i Sally Mata w utworze Flight Risk, który ukazał się oryginalnie na albumie Chrysalis i ten album doczekał się sześciu nowych utworów. Ten jest akurat wersją starego utworu ze starego albumu, ale Chrysalis Coda ukaże się w ten piątek. Zobaczymy. Genevieve była obiecującym głosem R&B, samplowała nawet Anri. Boję się, że trochę idzie w stronę rozmytego R&B pokroju Olivii Nelson, no ale to zawsze jakieś nowe utwory, z których może coś dla siebie znajdziemy.
0: Tak, zwłaszcza, że Genevieve zazwyczaj na tych płytach miewa momenty singlowe, które można sobie idealnie wyłuskać na playlistę i chwilę się przy nich zatrzymać. Także czekamy na ten sześcioutworowy dodatek. A teraz dla przeciwwagi, wydaje mi się, dla tego Isaiah Rashada, będzie płyta, która została wydana o tydzień wcześniej, czyli nie w ten miniony piątek, ale jeszcze wcześniej. I to była płyta, którą myśmy zajawiali i o której też mówiliśmy w takim kontekście, że to będzie być może powrót takiego retro R&B w cudzysłowie. Mowa o krążku Kelani, krążku, który nazwała swoim własnym imieniem, co jest znamienne, bo to jest jej piąta płyta. I krążku, który jest na świeczniku także dlatego, że Folded było chyba trochę nieoczekiwanie olbrzymim przebojem, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, ale wydaje mi się, że w tej dobie jakby globalnej wioski i streamingu, który promuje te same trendy wszędzie, jakby tutaj u nas też do jakiegoś stopnia się przebiło, nawet jeśli nie grano tego w radiu. No i na tę płytę Kelani zaprosiła cały wachlarz gwiazd hip-hopu i R&B pierwszej dekady lat 2000, między innymi Lil Wayne'a, Clips, Brandy, Missy Elliott, Ashera, T-Pain'a, Lil Jona, Big Sean'a i na drugą nóżkę jeszcze Cardi B i Leona Thomasa z tych świeższych nazwisk. Można tak naprawdę na tej płycie posłuchać sobie, komu się najbardziej przez tych 20 lat zmienił głos. I mam wrażenie, że u Brandy i u Ashera słychać to bardzo wyraźnie, natomiast raperzy i u T-Paina niestety też, co wydawało mi się, że przez ten wokoder, którego on zawsze używał w brud, się nie stanie, ale jednak się stało. Natomiast raperzy dużo bardziej trzymają pion, jeśli o to chodzi, i naprawdę jakby trudno poznać, że minęło aż tyle czasu od momentu, kiedy święcili triumfy na listach przebojów. I to jest rzeczywiście płyta, ktoś napisał gdzieś w komentarzu w internecie i ja to podchwyciłem i zgadzam się w tym w 100%, że to jest płyta, która jest emanacją 2005 roku, R&B 2005 roku. roku. I dwie, jakby pierwsze, dwa pierwsze skojarzenia tutaj, które przyszły mi do głowy, kiedy jej słuchałem, to jest Brandy, która pojawia się też gościnnie w tej płycie, na tej płycie, o czym już wspomniałem zresztą. I to jest Keisha Cole. Keisha Cole bardziej, jeśli chodzi o to, w jaki sposób ta płyta jest wyprodukowana, że ona jest z jednej strony płytą jednak R&B, ale jest tutaj taka trochę patyna i sample ze starych soulowych numerów, odrobinę w takim lekko hip-hopowym stylu. A z drugiej strony to, jak te numery się układają, a Brandy z kolei, jeśli chodzi o harmonie wokalne, zwłaszcza w refrenach. I to nawet słychać Folded, ja tego Folded zbyt wiele nie słuchałem, w momencie, kiedy trafiło na świecznik, nie do końca trafiło w mój gust, natomiast w kontekście tej płyty ten numer zabrzmiał mi naprawdę nieźle i bardzo świeżo i odkryłem go na nowo, można powiedzieć. Także całkiem jest to fajna płyta, wydaje mi się. Nie jest może jakoś szczególnie wyrazista i przełomowa, ale takich płyt R&B życzyłbym sobie więcej. Nie jest ona jakoś bardzo duchologiczna w taki sposób, że nie brzmi to współcześnie, bo jak się nad tym zastanowić, to tak naprawdę R&B przez ostatnich 20 lat, jeśli chodzi o brzmienie i taki sznyt produkcyjny, zmieniło się dużo mniej niż między początkami gatunku pod koniec lat 80. a tym 2005. Więc w dalszym ciągu jakby tak naprawdę te inspiracje, które wówczas święciły triumfy, teraz też można całkiem nieźle przełożyć na język współczesnego R&B. Teraz będzie numer, który tę płytę zamyka, to będzie taki kawałek nieco bardziej gospelowy, uduchowiony, Unlearn, a zraz potem będzie utwór, który wydaje mi się był inspiracją dla jednego z kawałków, który na tej płycie się znalazły. Posłuchajmy teraz Kelani i Unlearn z jej nowej płyty.

0: Who Is She To You śpiewała Brandy w 2004 roku. To był drugi singiel z płyty Aphrodisiac, a pojawił się tutaj dlatego, że na płycie Kalani jeden z numerów, No Such Thing, w duecie z Clips, brzmi w refrenie, jak dla mnie, jak idealna replika Who Is She To You. Jako, że na tej płycie jest Brandy, to prawdopodobnie zostało to jakoś tam skonsultowane czy pobłogosławione przez nią, być może nawet, a być może nie. Natomiast podobieństwo jest rzeczywiście wielkie. Chciałem być łagodny, więc nie będziemy robić tutaj dzisiaj zestawienia, ale zrobił nam się kącik Brandy.
1: Zrobił nam się kącik Brandy zupełnie przypadkiem, bo ja przeglądając różne utwory z lat R&B lat minionych, trafiłam na utwór z tej samej płyty zupełnym przypadkiem. I to nie był singiel z tego albumu, ale myślę, że ta Timbalandowa produkcja w utworze Sadidi, który tu się pojawi, nie należy tego terminu mylić z osobą, której się teraz nie rozmawia w żadnym pozytywnym kontekście, bo Sadidi to oznacza osobę, która jest arogancka albo zarozumiała i która udaje, że jest kimś lepszym niż jest w rzeczywistości. Myślę, że to jest, może to nie jest top utworów Timbalanda, pewnie to na pewno to nie jest top utwór Brandy, ale zdecydowanie jest w nim taki nerw, który sprawia, że się go zapamiętuje i mam nadzieję, że wy zaraz też usłyszycie ten nerw w utworze Sadidi i Brandy. Oh.

0: A kto to wychylił łebek ze swojej mysiej dziurki?
1: I jeszcze się zaśmiał.
0: I jeszcze się zaśmiał na koniec. The Dream, moi drodzy. 1 maja ukazał się jego nowy singiel Bring That Body, który teraz z nami. To jest pierwsza jakakolwiek nowa muzyka sygnowana jego nazwiskiem od 6 lat. A tak naprawdę ostatnia prawdziwa płyta The Dreama, taka, która miała single i teledyski i promocje i się działo, to było 4Play w 2013, więc szmat czasu minął od tamtego momentu. Potem on oczywiście jeszcze próbował, jeszcze wydawał epki, jeszcze wydawał single, ale ogólnie rzecz biorąc gdzieś tam to wszystko umarło. Tutaj współpracuje ze swoim stałym współpracownikiem Christopherem Trickiem Stewartem i to myślę, że słychać. Nie jest to może jakby najlepszy numer jego dorobku, ale jest to całkiem niezły prognostyk dla tego, co być może może się wydarzyć w najbliższym czasie, jeśli chodzi o solowy projekt The Dreama. Ja bardzo trzymam kciuki jako jakby samozwańczy pierwszy fan The Dreama w Polsce i na pewno będę na łamach, chciałem powiedzieć, na falach akademickiego Radia Luz donosił, co tam się dzieje u The Dreama muzycznie.
1: Czekamy. Bardzo ładnie zgrywa się ten utwór z następnym utworem, który u nas w audycji. Jestem aż zaskoczona, jak to ładnie się zgrało. Nie usłyszymy tego może w takim w tej samej wizji, jaką ja dzisiaj słyszałam, jak ich słuchałam. Elmin wydał utwór, który jest też, tak jak w przypadku Genevieve, postscriptum do jego debiutanckiego albumu Sounds for Someone. Elmin to była postać, którą tutaj prezentowaliśmy. On wygrał. Zajął 5. miejsce w plebiscycie Sound of BBC w 2024 roku i wydał właśnie w tym roku swoją debiutancką płytę, która... Ja nie mam ochoty zbytnio do niej wracać, ale ona była bardzo przyjemna, była takim organicznym R&B, jeszcze do tego zaśpiewanym naprawdę potężnym wokalem. Myślę, że ten wokal jest tutaj kluczowy. Być może Elmin szykuje wydanie deluxe tej płyty, tak jak wskazał na to Kurtek zakulisowo, bo Honor to utwór, który za chwilę powstał przy pomocy Baby Rose. Ona się udziela tam wokalnie, nadaje mu to nowego smaczku. I jest określone okładką właśnie tej debiutanckiej płyty. Jak będzie, zobaczymy, a teraz posłuchajmy Elmin, Baby Rose i Honor.

0: A to też jedna z piątkowych premier. Z nowej płyty Kacey Musgraves, Middle of Nowhere, utwór I Believe in Ghosts. To taki nieco bardziej popowy fragment płyty, która jednak nawiązuje do kantrowych korzeni Kacey Musgraves i do materiału z jej dwóch pierwszych płyt. Ona po Golden Hour, który dostała zresztą wówczas Grammy dla albumu roku, to była płyta z 2018 roku, zaczęła szukać siebie bardziej najpierw po popowej stronie mocy, później nagrała płytę w zasadzie w całości folkową Deeper Well, a teraz wraca do matecznika, a tak naprawdę do miejsca pośrodku niczego, Middle of Nowhere na tym krążku, i wydaje mi się, że jest całkiem błyskotliwa i całkiem miło się tego słucha. Ja całkiem sporo poświęciłem jej czasu i uwagi podczas tego majówkowego weekendu i absolutnie nie żałuję. I was też zachęcam, Kacey Musgraves, Middle of Nowhere. Taki trochę nie do końca około soulowy fragment naszej około soulowej audycji.
1: Ale już wracamy. Precious to jest amerykańska artystka, która w zeszłym roku wydała swój debiutancki album Flop Queen i który bardzo, bardzo odpowiada na to, co Kelela zrobiła w 2013 roku, bo kojarzy mi się z mixtape'em Keleli, który wyszedł w 2013 roku i z takim nawiązaniem do UK Bassu. Ja nie byłam fanką tej płyty, ona miała ciekawe pomysły aranżacyjne, ale kompozycyjnie to nie był album, do którego chciałabym wracać i to nie były piosenki, których chciałabym słuchać, ale początkiem kwietnia Precious wydała swój najnowszy singiel. On się nazywa MP3 po prostu. No i jest czymś więcej dla mnie, czymś ciekawszym. Może dlatego, że tam jest taki futurkowy, połamany podkład, który jednak nie przechwytuje całkiem melodii i ona jest. Mam trochę vibe tutaj Dilisy, którą graliśmy w Radio Luz bardzo często, czyli fajne pomysły, niekoniecznie dopracowane produkcyjnie. MP3, który jest singlem pojawiającym się znienacka, nie wiem, czy jest częścią czegoś większego. Wydaje się w tym całym zestawieniu artystki Precious bardzo miły. I teraz właśnie go posłuchamy.

0: Na początku audycji mieliśmy nawiązanie do jacht Soulu i do lat 80., a tutaj Esosa Missing You z epki Crush, która ukazała się 1 maja z takim bardzo wyrazistym skinieniem na muzykę Janet Jackson oczywiście i na to R&B 90'sów, które już zmierzają powoli ku milenium. Bardzo urocza okładka tej epki, bo Esosa siedzi tam na analogowym telefonie i sama epka też bardzo sympatyczna pod takim nostalgicznym kątem właśnie odwołania do lat minionych, które są przebojowe, subtelne i sympatyczne.
1: A zakończymy ostatni numer w dzisiejszej audycji to też będzie jedna z premier z minionego piątku, bo 1 maja nową płytę, czwartą już w swoim dorobku, wydał także Durant Bernard, którego myśmy wielokrotnie już grali i o którym mówiliśmy całkiem sporo. Trochę za długa jest ta płyta i z jednej strony nie chciałbym jej krytykować, z drugiej zaś nie mam w zasadzie nic ciekawego o niej do powiedzenia. Ale zakończymy numerem Waiting z tego krążka. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. To była audycja Soul Bowl. My słyszymy się za tydzień w środę o godzinie 21:00. Maja Danilenko,
0: Kurt Teglewski,
1: Krystian Kubik.
0: Dobranoc.

0: Soul Bowl.
1: Minęła 22. Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM.

0: Radio Luz poleca.
1: Futbol amerykański kojarzy się z brutalnością, agresją i bezlitosnymi starciami fizycznymi. W świecie muzyki gitarowej fraza American Football przywołuje jednak zupełnie inne konotacje. Zespół o tej nazwie to chyba najbardziej znani przedstawiciele Midwest Emo, gatunku muzycznego łączącego naładowane emocjami rozchwiane wokale oraz delikatne melodie w subtelnych, złożonych aranżacjach.
0: Radio Luz poleca.

Członkowie American Football byli za młodu fanami głośnych zespołów post-hardkorowych, takich jak Fugazi czy Drive Like Jehu. Mieli jednak poczucie, że takie granie doszło już do ściany. Mike Kinsella miał dość tego, że w Cap'n Jazz nie pozwalano mu pisać spokojniejszych piosenek, a także nie podobał mu się rockowy styl życia grupy, który zresztą ostatecznie przyczynił się do jej rozpadu. American Football miało być inne. Spokojne, liryczne, bardziej smutne i nostalgiczne niż zbuntowane i wkurzone. Emocje te łączyli ze sprawnością techniczną i math-rockowym zacięciem do grania w zmiennym i nietypowym metrum.

0: Radio Luz poleca.
1: Futbol amerykański kojarzy się z brutalnością, agresją i bezlitosnymi starciami fizycznymi. W świecie muzyki gitarowej fraza American Football przywołuje jednak zupełnie inne konotacje. Zespół o tej nazwie to chyba najbardziej znani przedstawiciele Midwest Emo, gatunku muzycznego łączącego naładowane emocjami rozchwiane wokale oraz delikatne melodie w subtelnych, złożonych aranżacjach.
0: Radio Luz poleca.

hardkorowej tworzonej przez młodzież z Illinois w latach 90. Mike Kinsella już jako 12-latek założył z bratem zespół Captain Jazz, który rozpadł się tuż po wydaniu debiutanckiej płyty. Następnie Kinsella współtworzył The One Up Downstairs, a gdy i ta formacja szybko zakończyła działalność, razem z perkusistą tego projektu, Steve'em Lamosem, zaprosił do wspólnego grania swojego współlokatora Steve'a Holmesa. Każdy z wymienionej trójki przed założeniem American Football miał już doświadczenie w kilku zespołach, jednak wciąż byli to zwykli studenci ze środkowego zachodu Stanów Zjednoczonych, którzy chcieli po prostu pograć muzykę bez planu na większą karierę.

Low time to procrastinate.

0: Radio Luz poleca.
1: Co ma empatia do cyberprzestrzeni? Jak rozwijać konkurencyjne technologie i zachować prawa człowieka? O społecznych i technicznych wyzwaniach cyfrowego świata usłyszycie w audycji Cyberluz. Każdy poniedziałek, godzina 14.
0: I'll be back. Radio Luz poleca.

0: Dobra noc.
1: Mam Karola, gdzie jest Seba? Czyli Seba tam jest, ale to było wcześniej pytanie. Gdzie jest Seba?
2: Super.
1: Ale to jest czasem to leci czas.
3: 23, taka ta godzina już późna, a może wczesna.

jedna, taksówki drogie, mówię, pomogę, chętnie pomogę. Wsiadam, jadę, dojeżdżam, pytam, dokąd zmierzam. Balbina, bo tak na imię babie, mówi, prowadź mnie ty chamie. U Karola robić rap zamierzam, 24 kończę, bo o 8 zaczyna się moja warta.

0: Radio Luz poleca. Reklama.
1: Cicho tam.
2: Ale jak cicho? No przecież reklamy. Czas na reklamy.
3: W Radio Luz gramy bez reklam.
1: Wow.
0: Radio Luz poleca.

Minęła druga. Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91,6 FM.

Jeden krok w tył, 10 przód, taniec z życiem. I nie przepraszam za to, że znam kroki tu wyśmienicie. Rutyna jest jak porcelana, upuściłem ją. Rozpadła się na strony świata, nie mów, że to błąd. Podniosłem z ziemi los, po który bał się schylić tłum. I długo go nosiłem, bo jokera głupio stracić tu. Patrz i rób, w co tam wierzysz, nie zazdrość im. Praca, sen, kariera i seriale, takie same dni. Lubię łapanie chwil, przedłużam orgazm. Kochanie, znowu na mnie pięknie trzęsiesz się z gorąca. Nie tracę życia, kiedy śpię. Sen to mała śmierć, więc mój świadomy jest, a w nim ponownie śnie. Jak ciemna sieć, ukryte drzwi, schowane w cień. Wracamy nad ranem gdzieś, po tym potłuczonym szkle. Uratowany dzień z nijakości. Popatrz, tylko głupi nie ma wątpliwości. Chociaż...